0: Same sztosy. Campus.
1: Warszawskie lato. Bloki się pocą, pod pachą gada Platon, uczta. Stoisz w tłumie, pijesz ten swój zajzajer. Obcinam wzrokiem, jedząc ramen. Zdejmę cię jak dobry sweter. W lumpeksie będę szybszy niż ten frajer, który się zawiesił w metrze. Przed pociemek, cisza przed burzą. W powietrzu ozon. Na niebie chmury od tych blantów, które se chłopaki kurzą. Noc elektryczna, kapsaicyna. Pachnie rzeka, za winklem jest sztyna. Pierwsze dni lata, śródziemnomorski klimat. Antropocen, koniec świata.

0: Klepię czeremcha i pyli lipa.
1: Pięknie.
0: Zbieram ten sygnał jak satelita. Biorę ją na dach. Palimy z plifa, gęsty mach. Sativa pełnia księżyca. Letni wieczór, słodki jak mirabelka. Gumy palą bumy, praska gangsterka. Chodzi z bar.

zadu, w capie terem. 40% pite w bramie pod hipster penerem. Intencje szczere, nieco gorzej z wykonaniem. Wiem dobrze, czym to piekło jest wybrukowane nad ranem.

0: niosąc nawałnicę.
1: Mam garście panczy, gram w skrable bez planszy. Wiatraki padają, wrócił don z La Manchy. Flow tłuste jak bryzol, dawaj się spoleje liżol. Przewózka, trasa zakopane ustka. Nie będę się brejdolił, zamknę komu trzeba usta. Bujam się kuszetą, tak orzeczą.

0: Warszawskie lato, nadwiślański świt penetruje oczy jak wibrator. Kaszmirowy sweter na ażurowym krześle wyszła przed śniadaniem, ale wróci jak najwcześniej. Ciemne okulary, aktorka nowej fali, duże czereśniowe usta jak Anna Magnani. Nasze noce są piękniejsze niż wasze dni, be careful what you wish for, uważaj o czym śnisz ty. Promienie słońca świecą skyline na miedzianu, kapsaicyna. Pora spać.
1: Dobranoc.
0: Uśmiecham się pod nosem, bo wieczorem znów miasto Andiamo. Antropocen, koniec świata.
2: Akademickie Radio Campus.

Pozwalam sobie na uśmiech, są mocniejsze niż teksty Dylana. Teraz urząd je uzna i Hosanna. Ale coś nie idzie, oponent mi odmawia z powodów jak wyżej. Dziękuję, klapa Dąsia buzi i milczę, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki, zacięte wewnątrz nieskończonej pętli.

0: się rzucał do gardła. facebook.com/radiocampus.
1: Wirują liście jak w Pocahontas. Listonosz znowu przyniósł złe wieści. Czytam Pilcha z biblioteki ojca i w pustyni

Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Mitki Radio Campus.
1: JWP.

przynosząc, więc może lepiej już ten pokój, te cienie oba, ten brzeg łóżka, lampka wina i sztanka whisky, a kryzys proponuję pielęgnować, bo kto wie, czy to nie ostatnia ludzka rzecz w tym przypadku.

0: SPM obecnie kompletnie zdominowało polską scenę. Tak naprawdę na horyzoncie nie widać żadnych innych labelów, które w ogóle mogłyby się do nich zbliżyć, a co dopiero z nimi konkurować. Ludzie kompletnie kochają to, kiedy widać, że coś jest prawdziwą rodziną i prawdziwym zespołem. I tego SB od jakiegoś czasu kompletnie nie można odmówić.
1: Płyta roku 2022 już w styczniu.
0: Pełna dominacja i naprawdę nie wiem, co tam by musiało się stać, żeby to wszystko się popsuło.
2: Gorąca Sri Lanka, lecę na wakacje, by wyłączyć głowę. Umiera mi babcia, wsiadam w samolot i wracam, by wygłosić mowę. Tej nocy ruszyła inwazja przy granicach naszego państwa. Zburzone miasta.

0: depresją. Wczoraj wróżyli wieczność, a dziś wróżą nam upadek. Jak wszystko się sypie, to z tego weź zrób przyprawę.
1: To my z buntu zrobiliśmy pop.

już takie są fakty. Nie łączy nas krew, łączą kontrakty. Latami żyliśmy ze sobą jak bracia, teraz tego nie ma, więc po co udawać? Papiery leżały gdzieś na dnie szafki, nie miały dostępu do naszych relacji, ani do naszej zajawki. Nie siadły motyle, rozumiem, nie wasza jazda, ale nie docenić tekstu do ojca to owczy pęd. Kini u nadsu to mój pomysł i to prawda, więc jak to biorę na siebie i okej. 2022, wylało się to, co miało się wylać. To nie rodzina, to generacja, co się dopiero zaczyna zaczynać.

znaleźć to oryginał. Nigdy nie byłem sobą jak dzisiaj. Złe decyzje i dobre intencje, na świeże siniaki od życia przykładam zimną butelkę i pielotrę. Co by było gdyby, tyle błędów, ale kto to liczy? Życie daje mi znowu cytryny, wyciskam je na ośmiorniczki.

0: to wino.
1: To wino otwieram z dziewczyną. Nie mają jeszcze, ale może kiedyś będzie. Może będę wydłubywał z jej pleców kleszcze i podmieniał pieczywo czerstwe na świeższe. Inhale.

0: pizzy.
1: Idę sobie ze psem, idę sobie z pieskiem, myję potem ręce, myję potem ręce. Kiedy to się wreszcie skończy, myślę, wszystkie łapy w górę, pokaż reszcie, czy są...

0: numerki?
1: Już? Na pewno?
0: Czy każdy plasterki odkleił z kamerki?
1: Już? Pan też tam?
0: Każdy plasterki odkleił z kamerki. Jak widzimy siebie, to cieszymy gęby. Siedzimy jak kury przypięte do grzędy za kupry. Zakupy z biedry, a gierki tam grzeją komputry.

0: imprezy i brzegi od pizzy z keczupem. Jak przejdę się wokół dzielnicy, a cały dzień siedzę na dupie.
1: Cały dzień siedzę na dupie. Cały dzień siedzę na dupie. Cały dzień siedzę na dupie. Cały dzień siedzę na dupie.

Jesień smoli szlugi, w dali przygasa słońce. Ktoś dał hashtag sąsiad. Kiedyś bym to polubił, szybko bas grał piosenkę. A to nieprzyjemny stan, nieprzyjemny stan. Wow, dziwne zamieszanie w nas. Jadę sam, słucham znów my funny Valentine. Znasz ten vibe? Kilka chmur, kilka gwiazd, kilka słów, kilka tras, czasem kilka praw. Oh. S8-ka niemal pusta. Ciągle czuję twój zapach, czuję posmak twojej pomadki w ustach. Boczne lustra, gałęzie cyprysowe. Gadam do nich jak pustelnik.

0: 107.1 FM.
1: Wow, I need this beat right now.
2: I'm

0: sam.
1: Ukryty w fantazji, gubię wzrok, słyszę wiele. Krawędź wyobraźni, cały świat się ze mnie śmieje. Cieplej, zimniej, lepiej, gorzej, błądzę, toczę wojnę w sobie. Stoję, płonę, karmię fobię, topię się pod głosem. Tonę, powiesz się tej nocy, proszę, bo wiesz, to dla ciebie dobre. Pożegnaj się z ludźmi, powiedz im ostatnie słowo, potem zrób to bez lęku. Możesz mi zaufać, wszystko będzie dobrze, ziom, masz u mnie drucha.

0: Radio Campus.
1: Ja sam siebie wyśmiewam, że tak powiem, bo jest to wynik po prostu jakiejś mojej wielkiej tęsknoty i takiego bólu, który jest we mnie.

0: części w ogóle uśmiechasz, mam wrażenie.
1: Nie, ja w ogóle, wiesz, ja leczę swoje traumy w ten sposób, wiesz, w gruncie rzeczy tam gdzieś wewnątrz jest Erykius.

A tak naprawdę to poczucie humoru i to, że ja gdzieś tam łączę się z widzami i może, nie wiem, wzbudzam w nich śmiech, jest wynikiem jakiegoś bólu, który jest we mnie.

0: Wszyscy na cykaczach, to ja też.
1: Czemu nie?
0: Weź tu sprzedaj instrumental, kiedy ludzi chwyta tekst. Muzę czujesz, a nie robisz, tu nie o cyferki chodzi. Jak myślisz, że dogodzisz, na pewno nie dochodzisz. Ups.

以前、hey、繰り返す出会い別れ、次会う時もきっと音の中で、どこでも行くこのままで、旅は道連れ、世は情け。

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Oj tak. Wychowały mnie te.

Nasze drogi rozkopane, się postawi autostradę. O, dużo fal, którąś w końcu dorwę. Potrzebuję jednej, która mnie za sobą.

Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr taka autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę pośpiewać dziecięcą piosenkę. Sam nie wiem, czy urosłem wreszcie, chcę zmieniać świat na lepsze, więc chyba wciąż jestem dzieckiem.

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów, zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i

Żyłem w mojej bańce, przebiłem ją palcem. Teraz mam reality check.

holder. Kiedy odkrywam kołdrę, muszę jechać już do Wawy, eksportuję ten folder. Przypinanie metek jest moją wielką trwogą. Wstaję z łóżka i już pytają, którą nogą. I nieważne dla nich na co, ważniejsze jest na kogo. A teraz mój przyjaciel patrzy na mnie jakoś wrogo. Czy mogę być Polakiem, a próbować żyć bez troski? Czy mogę wierzyć w Boga, a wysuwać własne wnioski? W końcu wybuduję dom, jeśli przydzielą mi kredyt. Na razie muszę przeżyć.

bardziej może. Niby coraz lepiej, ale ze stresem trochę gorzej. Byłem dobrej myśli, a nie dostałem się na zorze. Już dawno wszyscy wyszli, ale lubię to, co robię. Ciężko spojrzeć im na gościa i mu przyznać, to jest świeże. Gdy z miliona pustych krzeseł wybudował sobie wieżę, sam nie wierzę. Ale tam go już nie zobaczycie, teraz leży gdzieś na trawie i rozkminia swoje życie, a na szczycie zostawił kartkę z życzeniami, żyjcie dobrze, IRL. Nie przejmujcie się głupcami, to był tylko kiepski dzień, a nie złe życie.

0: Do zera.
1: Do zera. Ja miałem przez chwilę w środku próżnię.
0: Ja jeszcze bym z 5 sekund dał radę, ale to już max, to już byłby max.
1: Mnie zaskoczyło, nie znałem tego utworu, który leciał wcześniej i on się skończył nagle i stary, chciałem nabrać powietrze i mi flegma zleciała i zamiast zrobić taki potężny wdech, miałem takie jakbym se płukał nią gardło, więc no oszukała mnie, kurczę, no mogłeś powiedzieć 3 sekundy, co z ciebie w ogóle za realizator, no bo stary, ja... wiesz, że chcemy pobić rekord Guinnessa, stary, to nie jest już twój rekord, to jest nasz rekord, musimy razem być przygotowani
0: do
1: niego.
0: Ale my zagadaliśmy się, ja też nie patrzyłem i nagle usłyszałem, że leci podkład i musiałem tu jeszcze szybko wyregulować,
1: no
0: żeby
1: właśnie,
0: słyszeć dobrze.
1: Kurde, bez sensu, musimy następnym razem jakoś, nie wiem,
0: kontrolować czas.
1: Czas, mieć jeść baczenie, tak, i tam skupić się, zdążyć stary tych 10 głębokich wdechów zrobić, troszeczkę tak. Się tam, wiesz.
0: Ale zobacz, 40 sekund, dziękujemy.
1: Ja wiem, to jest najgorsze.
0: Nie możemy przebić tego, nie?
1: Że płukałem se gardło, stary, flegmą i dojechaliśmy do 40 sekund, a gdybyśmy stary się skupili na tym po prostu...
0: No, dzisiaj mogłoby być więcej.
1: Dzisiaj jest dzień Wielkiego Płucka, szanowni państwo. Dzień pojemności w fizyce oznaczonej jako V. Kłaniamy się nisko, dzień dobry.
0: Do około godziny 10 pozostaniemy z państwem do waszej dyspozycji pod znanymi państwu numerami SMS-owo-WhatsAppowymi. A po mojej prawicy Maciek Adamczyk.
1: A przede mną Krzysztof Szaniawski. Takie mamy ustawienie na dziś.

0: napisał słuchacz, którego chyba my kojarzymy. Zobacz, zdjęcie jest pozdrowienie ze słonecznej Austrii, trasa Grochów-Abruzja.
1: Co?
0: No taką trasę ma, Grochów-Abruzja. Znałeś taką trasę? Jechałeś kiedyś taką trasą? Znana trasa, człowieku, no z Grochowa. A u nas też słonecznie, póki co, proszę państwa. I też pozdrawiamy tego słuchacza i też innych słuchaczy również. Ja dzisiaj wiozłem sadzonki, wiozłem, dalej wiozę, bo dalej są.
1: W sensie teraz nie wiedziesz.
0: Teraz nie wiozę.
1: Teraz sadzonki mają przymusową przerwę.
0: Tak, czekają w sobie, dużo ładnych i taki piękny zapach w samochodzie, no nie rozumiesz tych pomidorków.
1: A co tam masz?
0: Pomidorki, tylko pomidorki mam takie.
1: A ile masz tych sadzonek?
0: Słuchaj, no będzie ich chyba z około 15, coś takie, może trochę więcej.
1: I gdzie je walisz?
0: Jeszcze
1: te podwyższone
0: właśnie
1: grządki?
0: Tak, ale nie wszystkie chyba.
1: A co to za pomidory są?
0: Jedne są takie wyższe,
1: no,
0: a drugie są trochę niższe.
1: Ale niższe karłowate,
0: tak,
1: czy niższe?
0: Tak.
1: To karłowate w ogóle wal w donicę.
0: Właśnie o tym myślę. Taki jest pomysł.
1: Karłowate wal, rób tam fajną mieszankę, popisz się, kompostu im daj.
0: No, a z tym może być problem.
1: Dlaczego? Jedziesz ze sklepu ogrodniczego, kupujesz kompost i jedziesz dalej do siebie. A twoje sadzonki tam w tym bagażniku?
0: Ale myślisz, że taki kompost to będzie... To nie będzie oszukany?
1: Nie, wermi kompost tylko sobie weź.
0: Ja tak trochę nie ufam, nie?
1: Dlaczego?
0: Bo wiesz, jak to jest. Nie wiadomo, skąd to jest, co to zrobili, z czego. Niby tam piszą, ale wiesz, o co chodzi.
1: No ale w związku z tym, że
0: ale
1: co?
0: I tak, znaczy wiem, że na pewno, że to i tak będzie lepsze, niż jakbym to po prostu w ziemię taką zwykłą wsadził.
1: Stary, a skąd wiesz, w czym rosną, stary, pomidory, które kupujesz w sklepie?
0: To tego nie wiem, oczywiście, że nie wiem.
1: No to chłopie, no to o czym my rozmawiamy w ogóle?
0: No ale
1: jedziesz,
0: jak już
1: kupujesz
0: masz swoje,
1: kompost.
0: Ty na przykład zamawiałeś od sprawdzonego źródła, przywoził ci ileś
1: ale
0: tam
1: w jaki
0: ton.
1: Sposób sprawdzone źródło, stary? Wszedłem na stronę internetową, pomyślałem... Looks legit i wziąłem. I to jest moje sprawdzone źródło. I ja ci powiedziałem, że wziąłem z tamtej strony i ty to masz za sprawdzone źródło, więc kumasz. To po prostu ktoś powiedział, coś powiedział. Jak nie masz, stary, laboratorium chemicznego, próbówek i nie śmiejesz się w ten sposób. Bo według mnie tak się śmieją chemicy, nie?
0: Jak wchodzisz na stronę, to od razu masz taki dźwięk. Właśnie.
2: Chemikalia!
1: I tam coś wybucha zaraz. No to nie wiesz, co tam jest tak naprawdę, więc po prostu...
0: Ej, a tutaj ciekawa sytuacja, bo jeszcze z takim szkodnikiem to się nie spotkałem.
1: Z jakim?
0: Wsadziłem rok temu pomidory i ptaki mi podjadały, pisze słuchacz. To jeszcze te... Ptaki mnie nie zaatakowały pomidorów. Ślimaki, jakiś grzyb.
1: Stonki jakieś próbowały.
0: Tak, tak, ale ptaków nigdy jeszcze nie widziałem, żeby mi pomidory...
1: Dzieci?
0: Tak.
1: Kurde, ile mi dzieci pomidorów zjadły.
0: I to najgorsze... Pułapki trzeba ustawiać.
1: I to tak jest. Kładzie się ptasie mleczko po prostu wokół pomidorów.
0: Ale tam jest fosa taka, nie? I te dzieci wpadają do tej fosy. No ale potem co z tymi dziećmi robić? No, gdzie to? Zabierasz te dzieci?
1: Na kompost.
0: Na kompost.
1: I to jest pewne źródło, tak?
0: Tak
1: i na
0: jest.
1: Tym mogą pomidorki Szaniawskiego rosnąć. Dużą donicę bierzesz,
0: na...
1: słyszysz? Wracamy
0: no,
1: do pomidorków.
0: Tak, zim, tak. Zim, zim, zim, zim, zim, zim.
1: Dużą donicę masz? Taką?
0: Taką,
1: taką dużą donicę, jakoś coś takiego?
0: Ale to bym muszę więcej tych donic załatwić.
1: To musisz załatwić. Dziurę no. Muszą mieć w dnie koniecznie.
0: Mhm.
1: I z 5-7 centymetrów tego. Keramzitu.
0: Tego tamtego.
1: Keramziru.
0: A, dobra.
1: Żeby tam był drainage. Głównie rolki,
0: bo Maciek, po,
1: głównie
0: po,
1: rolki
0: angielsku.
1: Po angielsku oglądam działkowe, tak.
0: Rozumiem, rozumiem. No dobra, to jest... Właśnie ja o tym myślałem, żeby to w donicę wsadzić.
1: A co państwo w ogóle... 886-971-971. Co państwo wrzucają pod pomidory? Bo jest teraz moment taki pomidorowy do sadzenia i pojawia się dużo różnych takich liście pokrzyw świeżych. Pum,
0: tak.
1: Jajko.
0: Tak.
1: Jakieś takie
0: tak.
1: Skorupki z jajka.
0: No skorupki głównie.
1: Ale jajka też całe wrzucają.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: O, to nie wiedziałem. Ale takie, że świeże jajka?
1: Nie, sadzone. ale pomidor lubi, jak jest białko ścięte, ale żółtko płynne. Jak mu zetniesz żółtko, to nic się nie uda. No. Panie, to nie wyda.
0: A jak po wiedeńsku, wiesz, to jajko mu dasz i zobaczy, że tam w środku ścięte, to o nie, to on wychodzi w ogóle.
1: To usycham stąd.
0: No tak, ale to jest dobre pytanie. Co tam państwo wrzucacie?
1: Czy jakieś ten mączki takie, albo bazaltowe widziałem, że ludzie wrzucają, albo mączki takie zmielone kości chyba, takie coś tak, mączka rogowa to się nazywa. Granulowany obornik.
0: No tak.
1: Można.
0: Tak.
1: Ta pokrzywa wydaje mi się, że jest spoko pomysłem. Teraz w ogóle, jeżeli jesteście osobami, które identyfikują się jako działkowcy, to jest dobry moment na to, żeby sobie gdzieś pójść nad Wisłę, czy tam gdzieś w okolicach działki swojej
0: pozrywać.
1: I pozrywać pokrzyw, bo tak. Póki ona nie jest jeszcze...
0: Świeże takie pokrzywy,
1: póki
0: młode.
1: Ona jeszcze jest nie zakwitnięta i nie ma pomysłu takiego, dobra, hej, rozmnażamy się, no to w niej jest najwięcej, wiecie,
0: soku,
1: najwięcej
0: esencji.
1: Wigoru, najwięcej esencji. Najwięcej chi tego, co to pokrzywa ma w sobie, więc...
0: Ki nawet. Najwięcej ki nawet mają.
1: Ki?
0: I tam kamech i pokrzywowa po prostu energia.
1: Energia pokrzywy.
0: No ki, nie oglądałeś Dragon Ball'a?
1: No
0: ani
1: właśnie,
0: nie
1: stary, nie.
0: Uuu, to ja ci muszę komiksy pożyczyć.
1: Tak,
0: no, ale komiksy ci
1: wiem,
0: mogę pożyczyć.
1: Wiem, że jest szatan serduszko.
0: Jest.
1: I to właściwie tyle, co wiem o tej bajce. Mhm.
0: No
1: ale idealny moment na gnojówkę z pokrzywy, dziękuję.
0: Tak. To prawda, ale wiecie państwo, bo wrzucić pokrzywę też można taką...
1: Można pociętą.
0: Pociętą, dokładnie, ale lepiej też, znaczy lepiej, w późniejszym etapie też się przydaje zrobić taką, tą tak zwaną gnojówkę z pokrzywy.
1: No ja o tym mówię właśnie.
0: Tak, żeby to zakisić, wiecie państwo.
1: Śmierdzi!
0: Strasznie.
1: Jezus Maria.
0: Ale im bardziej śmierdzi, to tym bardziej macie... też taką...
1: To jest...
0: Wiecie, to jest jak z pastą do zębów. Wiesz, jak pasta do zębów została wymyślona? Kiedyś ta pasta do zębów, ona nie miała w ogóle smaku, nie pieniła się, została taka stworzona jako taki, wiesz, do czyszczenia zębów, ale nie przyjęło się to za bardzo. I dopiero jak ta pasta zaczęła mieć smak i zaczęła się pienić i ludzie zaczęli widzieć taki efekt podczas mycia zębów, no to wtedy się do tego przekonali dopiero. To tak samo jest z gnojówką. Im bardziej czujecie, że to śmierdzi, tym bardziej macie wrażenie i poczucie, że to może zadziałać.
1: Wow.
0: Na serio, na serio.
1: Toś mnie pan zaskoczył.
0: Dobra, to co? Bo mieliśmy zagrać utwór. Jeszcze
1: tak,
0: się mieścimy.
1: Jeszcze się mieścimy.
0: Jeszcze się mieścimy.
1: Spóźniliśmy się tylko 29 dni, ale powiem wam, że 29 dni z nami to tak jak z kim innym. Czy 29 dni spóźnienia z nami to tak jak z kim innym punktualnie.

0: IKEA. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Reklama. Tu Radio Campus, już minuta po wpół do ósmej. Dziś mamy piątek, 29 maja, a serwis przygotował i przedstawi Łukasz Górski.
4: Akademickie Radio Campus.
5: W serwisie negocjacje rządu USA z Iranem, pożar pod Warszawą oraz uderzenie rosyjskiego drona w budynek w Rumunii.
4: Wiadomości.
5: Wczoraj wiceprezydent USA J.D. Vance zdementował plotki o rychłym podpisaniu porozumienia z Iranem. Zastępca głowy państwa podkreślił jednak, że rozmowy zmierzają w dobrym kierunku.
6: Right now I think,
5: Uważam teraz, że oni chcą po prostu się z nami pogodzić. Nie mają innego wyjścia. Ich gospodarka cały czas upada, mają 250% inflacji, a ich pieniądze nie mają żadnej wartości. Mówił wczoraj prezydent USA Donald Trump. Według nieoficjalnych danych portalu Axios zawieszenie broni ma zostać przedłużone do 60 dni. To dobre wieści dla światowej gospodarki, a przede wszystkim dla rynku ropy naftowej. Od wczoraj trwa walka z pożarem lasu w powiecie wołomińskim i mińskim na Mazowszu. Więcej o tym powie nasza reporterka Zofia Błazeusz.
7: Pożar wybuchł w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim. Szybko rozprzestrzenił się w kierunku powiatu mińskiego. Ogień objął zarówno lasy prywatne, jak i państwowe trzech nadleśnictw, Drewnicy, Łochowa oraz Mińska. Ewakuowano 42 osoby i na miejscu pracuje 400 strażaków, a ich działania zabezpiecza prawie 500 policjantów. Rano ma ich wesprzeć 100 żołnierzy WOT. Droga krajowa numer 50 na odcinku Stanisławów-Łochów jest zablokowana. Premier Donald Tusk napisał wczoraj wieczorem na X-ie: służby walczą z pożarem w powiecie wołomińskim. Jestem w stałym kontakcie z ministerstwem MSWiA i szefami służb. Na miejscu działa już policyjny Black Hawk i dromadery. Kierowane są kolejne siły, a najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo mieszkańców i opanowanie sytuacji.
5: Na razie przyczyna pożaru pozostaje nieznana, jednak strażacy i nadleśnicy nie wykluczają podpalenia. Dzisiaj w siedzibie Agencji Uzbrojenia dojdzie do podpisania kolejnego pakietu umów w ramach programu SAFE. Pierwsze umowy podpisano wczoraj. Według deklaracji premiera Donalda Tuska z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy polskich firm, a do 30 maja rządowi udało się zagospodarować w umowach 100 miliardów złotych. Premier podkreślił, że dzisiaj jest właśnie ten start, ten moment, kiedy to wszystko rusza. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości powiedział zaś: to są nowe miejsca pracy, to jest utrzymanie i rozwój firm, to jest szansa na to, żeby Polska autentycznie była liderem bezpieczeństwa na Bałtyku i wschodniej flanki NATO. Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Do zdarzenia doszło w mieście Gałacz, niedaleko ukraińskiej granicy, z piątku na sobotę. Dron rozbił się na dachu bloku mieszkalnego, powodując pożar, informuje rumuńskie Ministerstwo Obrony. Wcześniej ukraińskie siły zbrojne przekazały, że grupa rosyjskich dronów zaatakowała okolice portu w mieście Reni. Odległość tego miejsca od Gałacza to około 20 km. Według wstępnych ustaleń dwie osoby zostały ranne.
4: Korki.
8: Co tam mamy?
9: Trochę się dzieje, trochę się dzieje, zobacz. Tu standardowo, ale tutaj, tutaj, tutaj, tu i tu.
8: Słuchaj, wydaje mi się, że głównym powodem tego, że tutaj, jak widzisz, na zachodzie Warszawy, na tej takiej, na takim małym ringu jakby, no bo tutaj jest S8 i Prymasa Tysiąclecia i tu jest Crash, i tu jest Crash, i tu jest Crash. I wiesz dlaczego po tej części, po zachodniej części tego ringu jest dużo więcej wypadków niż na wschodniej?
9: Bo więcej samochodów jeździ.
8: Nie, bo wschodnia tu nie istnieje, jak widzisz po
4: prostu. Pogoda.
9: Proszę Państwa, a zatem, póki co, dosyć słonecznie, ale mają
8: przyjść... Ale wczoraj nas pogoda zaskoczyła trochę, co?
9: No,
8: obaj se w szortachach wyskoczyliśmy, nauczeni niedzielną temperaturą, czy tam w to poniedziałkową.
9: No i nas właśnie, widzisz, teraz mniej więcej taka temperatura będzie w zbliżającym się czasie, w ten weekend na przykład, no będzie więcej chmur na pewno, zaraz proszę Państwa to słońce będzie mniej widoczne, może nawet popadać i to jest dobra informacja, bo w weekend, potem w poniedziałek, ale to co będzie się działo w tygodniu to o tym za godzinę. Tak. Dzisiaj do 21 stopni, raczej padać nie powinno, ale będzie więcej chmur niż słońca.
8: A propos jeszcze tylko tego deszczu, chciałem Ci powiedzieć, że ostatnio zaczynam zauważać, że ludzie łapią się na tym, że i pani na bazarku, i pan w salonie, w serwisie rowerowym, coś tam zachodziło na pogodę i oni mówią, no tylko żeby nie padało, bo tam na przykład rozmawiamy o jakichś planach.
9: Jeszcze tak mówią ludzie?
8: I posłuchaj, i się już poprawiają, mówią, no. Nie, lepiej niech popada, stary, no także właśnie. Następuje ten switch.

0: No dobrze, więc co jest niezwykłego w sadzonkach karczochów? Bo napisał Jarek, czy słyszeliście o sadzonkach karczochów?
1: Nie słyszałem, chętnie się Jarek dowiem.
0: Więc
1: jeżeli jesteś osobą w stanie, która jest w stanie powiedzieć, czy co jest
0: niezwykłego,
1: fascynującego,
0: tak,
1: niezwykłego i nie przeklinać, to możesz nam wysłać WhatsAppiaka, to puścimy wszystkim Państwa, nie będziemy tutaj w głuchy telefon się
0: albo
1: bawić.
0: Napisać, jak tam nie chcesz.
1: Tam jakiś słuchacz pytał, co ma zrobić, jak se tam nie wsypał jakiegoś kompostu do pomidora,
0: ta,
1: że dał tylko
0: na dół
1: drainage, a nie dał tego żadnego nawozu. Nie jest jeszcze nic stracone. Możesz taką biohumus kupić w płynie. Tak i... To jest to jakby to... Jak w dżdżownice sobie zjadają resztki, to jest takie... I to, co przecież wychodzi, to jest bardzo wilgotne. I to, co odcieka z tego, tak zwana herbatka kompostowa, to się tam rozcieńcza odpowiednio, to można sobie normalnie kupić i wtedy podlewa się normalnie ziemię i to razem z tą wodą tam wsiąka i pomidorek sobie bierze. Choć trzeba pamiętać, że pomidorki są bardzo żarłoczne i trzeba im tam dostarczać co jakiś czas jakieś smakołyki, bo to tak nie można ich raz zostawić, bo nie urosną. Stale wilgoć. Dużo potrzebują składników odżywczych, no ale jak taka wam bomba urośnie, tutaj
0: no,
1: chyba
0: wysłał zdjęcia.
1: Patrycjusz chyba napisał tutaj, że pod pomidory to najlepiej chlebek i masełko, a jak to jest jeszcze własny pomidorek, szanowni państwo,
0: słuchajcie, to są takie, to naprawdę można porównać do tych pomidorków w tych południowych krajach. Naprawdę.
1: Jak się zje takiego własnego, dobrego, fajnego, ciepłego jeszcze pomidora, to człowiek zapomina o tym, że kilogram tych pomidorów kosztował was 800 zł.
0: W sumie, tak, licząc wszystkie nawozy, ziemię specjalną, jakiś kompost.
1: Paliwo, tak. Wszystko.
0: No to prawda. Tutaj patrzę na to zdjęcie i zobacz, no, czy one wyglądają zdrowo? Coś im tutaj, wiesz, zobacz. Te listki takie.
1: Masz tu kolego, absurdalnie za dużo tych wszystkich liści. Tu kolega, jak się nazywa? Co wysłał?
0: Daniel,
1: słuchaj, absurdalnie masz za dużo tych liści. Musisz poobrywać te liście. Wilki masz już też okrutne, czyli wilki to są te gałązki, które rosną tak jakby od głównej łodygi pod kątem 45
0: tutaj,
1: stopni. Liście
0: tu,
1: rosną 90 stopni, a te wilki to tak jakby kolejne pędy. To wszystko trzeba wyrwać. Wszystkie liście, które są poniżej pierwszej zawiązki owocowej, też trzeba oberwać.
0: Więc musisz
1: zabrać, Daniel, swoje krzaki do fryzjera, chłopie, bo busz masz taki jak w latach 70.
0: No, to prawda. Tu trochę by właśnie powycinać trzeba było. I co jeszcze? I jeszcze jedno pytanie. Czy chcemy dużą beczkę na deszczówkę, jakieś 1,30 m? Pokaż zdjęcie, drogi słuchaczu. Jak masz? Oczywiście, bo jak nie masz, no to...
1: Postawimy się tutaj i będziemy zrobić cold plunge.
0: Tu nie ma na przykład, zaraz możemy gdzieś postawić, żeby zbierać i potem wywozić na działkę. Tak, więc pisze słuchacz, więc może będzie zaraz zdjęcie tej beczki, albo ją po prostu opisuje, nie ma zdjęcia.
1: A, i też pomidory, jak będziesz Krzysiula sadził,
0: no.
1: To poobrywaj dolne liście.
0: Dolne liście, wiadomo.
1: I posadź dużo głębiej.
0: Głębiej. One głębiej. No tak, ja to tak zazwyczaj.
1: Jak państwo czasem macie takie sadzonki pomidorów, które są takie trochę już wyższe, to na dole są takie jakby takie mikrobiałe włoski.
0: Mhm.
1: To te wszystkie włoski mają zdolność do zamienienia się w korzeń. Więc nie wsadzamy pomidora tak głęboko, że wyciągamy z doniczki i tak na równo z ziemią, tylko pomidora 2,5-3 razy głębiej normalnie możemy wsadzić, bo wtedy będzie on miał dużo łatwiej. A jeżeli na przykład macie na tyle, nie wiem, zbitą jakąś ziemię, jakąś glinę, czy macie, nie wiem, doniczki z dnem po prostu jakieś takie podniesione, to też pomidora można sadzić poziomo. Czyli po prostu robi się tam taki dołek z rowkiem i się kładzie i po prostu tę część na samej górze, którą zostawiamy, się przy pomocy sznurka odgina i się tam jakieś dowiązuje do palika. Bo paliki też są bardzo ważne, ty pamiętaj, szczególnie przy tych wysokich swoich.
0: Tak, paliki.
1: Paliki wbijamy od razu.
0: Teraz tak? Mam, w doniczkach już paliki są.
1: Ale to ci co to da palik w doniczce? Jak ty chłopie, ci roślina na 2 metry urośnie,
0: ja
1: to jaki
0: rozumiem,
1: to
0: palik? Ale mówię ci, że od samego początku te paliki
1: są palikowane.
0: Muszą, tak, są palikowane, dokładnie. No muszą
1: paliki
0: być, bo
1: wbijamy
0: się...
1: przy sadzeniu razem,
0: żeby korzeni.
1: O tak, aleś mnie zaimponował. Aż ci puszczę jakąś muzyczkę. Jeżeli są jakieś pomidorkowe pytania, to zapraszam serdecznie. A jeżeli nie ma, to lecimy z jakąś muzyczką i taki mi dzisiaj się przypomniał. Bardzo fajny, energetyczny
0: utwór.
1: Tak. Muzyczny. Utwór muzyczny. Przyjemny, energetyczny utwór muzyczny.

Just, just, just.

0: Tutaj napisał słuchacz, że jak nas słucha, to mu się przypominają czasy, jak w podstawówce gimnazjum, kiedy to z nieznanych powodów uwielbiał oglądać Agrobiznes.
1: No tak, ja ten lubiłem.
0: Wiecie
1: też.
0: Dlaczego oglądaliśmy Agrobiznes? Bo nie było nic innego po prostu i to jest chyba tylko dlatego. Były trzy kanały.
1: O 12, do tej pory chyba jest Agrobiznes o 12.
0: Wiesz co ja bym sobie zobaczył?
1: No.
0: Słoneczny top 10. To była taka na Polsacie, stary, lista przebojów disco polo. Słoneczny top 10. Śmiesznie, bo było, na działce było ciepło i moja babcia, nie wiedzieć czemu, pewnie się, no bawała się kochana, powiedziała, dobra, jest teraz, jest za ciepło, południe, to tam schowajcie się do domu i sobie możecie pooglądać telewizję. A że nie dość, że były, wiesz, ogólnie w Polsce były cztery kanały, to jeszcze na działce odbierały tylko dwa, stary, więc był do wyboru albo Agrobiznes, albo Słoneczny top 10.
1: Mm.
0: Wspaniałe to były czasy.
1: Pytanie.
0: A potem się szło na rzutki. W sensie nie do baru, na zewnątrz, tak. Bo na modrzewie
1: no
0: wisiała.
1: No wiadomo. Jest pytanie, dosyć niekonkretne. Gosia napisała, jakie są najlepsze sposoby na zarazę. No ale mamy mało danych, bo tak, liście się zwijają. Tutaj może być wiele powodów. Drugi punkt w tym krótkim opisie to, że pomidory mają plamy.
0: Ale sprawdziłaś, pytanie... czy nie posadziłaś pomidorów plamistych?
1: Właśnie.
0: A próbowała pani wyłączyć i włączyć jeszcze raz?
1: Ale plamy na liściach, czy plamy na samych pomidorach?
0: No, gdzie na pomidorach, chłopie?
1: Może być, stary, jak masz
0: A ty masz jakiekolwiek pomidory na swoich krzaczkach? No one przecież dopiero zaczynają rosnąć.
1: No takie zielone, jak już się pojawiają.
0: No ale to gdzie
1: malutkie?
0: Na owocach masz plamy? No nie masz jeszcze owoców.
1: No już się takie malutkie pojawiają.
0: Gdzie?
1: Jak ktoś, nawet na zdjęciu słuchacz wysłał.
0: Nie ma tam.
1: Były normalnie.
0: Nie ma normalnie. Nie
1: były
0: ma.
1: Pomidory.
0: Nie na.
1: Więc. To z zeszłorocznego doświadczenia są te plamy.
0: No właśnie, jakby weź raz, zrób to dla mnie, stary. Zróbmy to za tydzień, nie, bo za tydzień nie wiem, co się będzie działo, ale kolejną audycję, którą. Zróbmy tak, stary, umówmy się, ja ci zapłacę. No. Tak, że będziesz doczytywał wiadomości do końca.
1: Zamieniam się w słuch, zrobiło się ciekawie.
0: SMS-y do końca będziesz doczytywał.
1: Nie, to nie jest do końca, ja na bieżąco dostaję informacje, dlatego na bieżąco tutaj z tobą przekazuję ci.
0: Gość do nas przyszedł. Szanowni państwo, czy go wpuszczamy, czy nie? 886-971-971. Robimy gościonator.
1: Ja rozumiem ten problem, bo ja też miałem jakieś takie, nie wiem, czy to
0: mogą być przepalone, może
1: coś.
0: Być za dużo tego, może być za dużo światła, może na przykład podlewacie źle, bo możecie też podlewać po liściach na przykład
1: liściach
0: w ciągu
1: wolno.
0: Dnia. Lejecie po liściach w ciągu dnia, krople zmieniają się w małe
1: słońce,
0: pryzmaty,
1: plaży.
0: Słońce, w sensie w soczewki, słońce to skupy i mikro uszkodzenia robicie. Może to być brak czegoś w jakichś składników odżywczych.
1: W glebie, to ja też to przerabiałem, więc to może być gleba, to może być złe podlewanie albo za mało podlewa się. Prawda?
0: Tak,
1: może
0: pomidory muszą mieć wilgotne nogi i ciepło w banie. Także dużo składników odżywczych. Te też tutaj mówiłem Danielowi, żeby on poprzecinał to wszystko, bo to trzeba... tam musi być przewiew. Też te rośliny nie mogą być za blisko siebie, nie mogą być właśnie zbyt zarośnięte. Nie jest, mam wrażenie... Niby mówisz, pomidorki, ale to wbrew pozorom nie jest wcale
1: proste.
0: Taka prosta roślina, żeby ją tam zmasterować. No co, ja pomidorki 10 lat już uprawiam
1: i co roku,
0: daleko jeszcze. Co roku coś się zmienia,
1: tak.
0: Co roku coś się poprawia, co roku wychodzi coś innego jeszcze. Mam nadzieję, że na 60. urodziny uda mi się, mój drogi Krzysztofie, powiedzieć, umiem w pomidory.
1: No.
0: A teraz zbliża się godzina Z.
1: Dokładnie. Mamy nadzieję, że ten problem z pomidorami jakiś z tych wskazówek, które zaproponowaliśmy, rozwiąże sytuację. Dzisiaj imieniny są podobno Magdy, więc od Gosi.
0: Ale przecież tutaj
1: Magdy.
0: Stary, jej siostra specjalnie napisała zrymowanego SMS-a.
1: No ale to ja taki, wiesz, nie chciałem, bo to
0: dlaczego?
1: Takie, wiesz...
0: Imieniny Madzia ma, więc pan Zbyszek dla niej gra. Oto jej siostra Gosia. A...

0: Dzięki do Media Markt.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: No, do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
5: Lenovo, Lenovo.
6: Reklama.
7: Już po 8:00 sport i Łukasz Górski.
8: Sportowy kampus.
9: Dzisiaj w samo południe na korcie centralnym kompleksu imienia Rolanda Garrosa rozpocznie się mecz Igi Świątek z Magdą Linet, którego stawką będzie awans do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Obie zawodniczki powalczą ze sobą po raz trzeci, na ten moment remisują, ale to Linet w Miami wygrała ich pojedynek.
10: Myślę, że ja zawsze wychodzę z takiej perspektywy, żeby właśnie utrudnić komuś życie na korcie. No i będę próbowała to robić. Idę w piątek, zobaczymy jak to mi wyjdzie. Wiadomo, ona tutaj czuje się zupełnie inaczej, troszkę lepiej, będzie mieć więcej czasu, ale no nie gram źle, więc gdzieś tam mam nadzieję, że jutro mam też spokojniejszy dzień, bo prawdopodobnie tylko double, więc no mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć za życie, chociaż trochę.
9: Tak Magda Linet skomentowała swoje podejście do polsko-polskiego pojedynku. Będą to 8 polskie derby w historii wielkich szlemów, ale pierwsze w stolicy Francji. Wczoraj Wieczysta Kraków wygrała 3-2 z Polonią Warszawa.
11: Myślę, że emocji było sporo dzisiaj, ale przede wszystkim chciałem podziękować zawodnikom za tą determinację, którą się wykazali, bo strzelić bramkę grając w osłabieniu, to naprawdę trzeba było mieć dużo samozaparcia i tej determinacji.
9: Mówił Kazimierz Moskal, trener Wieczystej Kraków. Dzięki temu zwycięstwu drużyna z Krakowa już w najbliższą niedzielę wystąpi w finale pierwszej ligi. Jej przeciwnikiem będzie Chrobry Głogów. Sezon piłkarski dobiega końca. Więcej o tym powie Zofia Błazeusz.
12: Zakończeniem sezonu będą finały najważniejszych rozgrywek klubowych w Europie, Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. Tegoroczny finał Ligi Mistrzów zostanie rozegrany jutro na Puskas Arena w Budapeszcie o godzinie 18. Zmierzą się Paris Saint-Germain z Arsenalem. PSG wygrało zeszłoroczne mistrzostwa, tymczasem Arsenal wraca do ligi po 20 latach przerwy. Francuska drużyna może pochwalić się najsilniejszym atakiem w lidze z dorobkiem 44 bramek, a Arsenal jest dobry w obronie, a następnie przeprowadzę błyskawiczne kontrataki z szybkością.
9: Mecz można obejrzeć jutro o godzinie 17 w TVP Sport i tvpsport.pl. Pozostając w temacie piłki nożnej, reprezentacja Polski spotkała się na zgrupowaniu przed najbliższym meczem towarzyskim z Ukrainą.
13: Teraz tutaj przyjazd do Polski, zaczyna się zgrupowanie i to zawsze jest też powód do tego, że jeśli coś się dobrze wykonało, coś się zamknęło, jakiś pewien rozdział, to można patrzeć z dumą i z głową do góry na przyszłość i na to, co przede mną.
9: Mówił Robert Lewandowski podczas konferencji prasowej. Mecz z reprezentacją Ukrainy już w najbliższą niedzielę o godzinie 17:30. Następnie Polska zmierzy się 3 czerwca z Nigerią.
14: Akademickie Radio Campus.

0: I lecimy, proszę Państwa, za ocean. Max Kargetta już czeka. Cześć, Max.
1: Hej, witam wszystkich.
0: To co, Max, słuchaj, bo nie zdążyliśmy sobie wcześniej porozmawiać. Wiadomo, jak to jest, trwają finały, nie ma czasu, ale czy ty słyszałeś o tym, o nowych zasadach dotyczących draftu?
1: Oczywiście zasłyszałem, wczoraj właśnie odbyło się głosowanie i nowy system został przegłosowany i ma wejść od następnego roku.
0: No właśnie, na początku powiedz, od razu wyraź opinię. Czy według ciebie to jest dobry system i czy to pomoże?
1: Moim zdaniem z tankowaniem powinno się coś zrobić, aczkolwiek nie uważam, aby nowy system był rozwiązaniem tego.
0: Okej.
1: Gdyż...
0: Tak, mów.
1: Gdyż, no tak jak wcześniej właśnie było to tankowanie po najgorszy rekord w lidze, gdyż był on najbardziej opłacalny. Najgorszy rekord miał 14% szans na zwycięstwo w drafcie, numer 1 pick. Top najgorsze rekordy miał aż 40% szans. Znaczy nie, sorry, miał 14% szans na numer 1 pick, a 40% szans na top 3. Teraz to będzie około 5 i 16%, także zmiana jest spora, a tak jak wcześniej drużyny od 6 do 12 rekordu miały 0% szans na najlepszy pick w drafcie, teraz to będzie ponad 70%, także te drużyny, które były słabe, bo wiadomo, że były drużyny, które rzeczywiście tankowały i to naprawdę momentami bardzo chamsko, jak na przykład taki Utah Jazz, ale były też takie drużyny jak Sacramento Kings, które no, po prostu miały słaby roster. Najlepszy zawodnik wypadł na początku sezonu, po prostu byli słabą drużyną. I takie drużyny

0: tankowania, ale po prostu w innej części tabeli.
1: Tak, nie ma po prostu siły, żeby tych cwaniaków powstrzymać. Ale dobra, zobaczymy, czy tak będzie. Wszystkie drużyny zagłosowały za i jedyny zespół, który zagłosował przeciw tym zmianom, to Memphis Grizzlies.
0: Tak, i nie dziwi mnie to absolutnie, że Memphis Grizzlies zagłosowali przeciwko, ponieważ w ostatni trade deadline wymienili Jarena Jacksona Juniora do Utah Jazz i otrzymali między innymi pierwszy rundowy wybór w drafcie od Jazz na następny rok i zrobili to wymianę z myślą, że ten wybór, który pozyskali za rok, będzie miał szansę skończyć jako jedynka w drafcie bądź po prostu wysoki pick, a z tymi zmianami nie będzie miał szansy nawet na top 5, ponieważ w nowym systemie draftu drużyna nie może mieć 3 razy rzędu pick jakby w pierwszej piątce, także Memphis Grizzlies wykonali tę wymianę, która 4 miesiące temu traci sens.
1: No dobra, zobaczymy, będziemy obserwować. Wiemy już na wschodzie, kto wygrał i Knicksi już czekają na zwycięzcę. Thunder i Spurs grali i tutaj jest wynik po 3. No w zasadzie ja chyba się tego spodziewałem, że to będzie bardzo taki zacięty pojedynek między tymi dwoma drużynami. Dzisiaj w nocy, po tym ostatnim właśnie meczu, jest remis.
0: Tak, jest remis. Przed nami Game 7. Tylko niestety znowu tutaj sędziowanie jest zdecydowanie zbyt często omawiane w tej serii, ponieważ dzisiaj akurat zawodnikom pozwolono grać. Nie gwizdano tak często jak wcześniej. Spurs pokonali Thunder 118-91. Najsłabszy mecz tutaj Gilgeous-Alexandra bodajże w całych playoffach za 15 punktów, 4 asysty, aczkolwiek w Game 5 największą gwiazdą jakby meczu był sędzia Tony Brothers i to o nim się najgłośniej mówiło, a chyba nie na tym to powinno polegać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Game 7, ale już sami zawodnicy Spurs widać, że mają dosyć Oklahoma, szczególnie Shea, gdyż dzisiaj Carter Bryant konkretnie w niego wjechał pod koszem i grają z nim już naprawdę fizycznie, tylko dzisiaj właśnie sędziowie na to pozwolili. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w Game 7, bo aktualnie to jest taka sinusoida, że w jednym meczu można grać fizycznie, jedna i druga strona, a w kolejnym meczu już są gwizdki o najmniejszy kontakt. Jest bardzo nierówne to sędziowanie i mamy nadzieję, że nie zepsuje ono właśnie finału tej serii po prostu.
1: Tak, jak obstawiasz?
0: Obstawiam, że Thunder u siebie to weźmie, aczkolwiek wolałbym jednak San Antonio w finale, aby były dwie nowe drużyny w finałach w porównaniu do zeszłego sezonu, gdyż wcześniej byli to właśnie Oklahoma i Indiana. Teraz wolałbym dwie nowe drużyny, żeby było ciekawiej, żeby przedłużyła się ta seria.
1: Mistrza.
0: Tak, dokładnie.
1: Ale ja też mam wrażenie, że to będzie finał Knicksi i Thunder, i myślę, że ja finalnie obstawiam znowu Oklahoma.
0: Jeżeli Oklahoma wejdzie do finałów, to też typuję Oklahoma. Jeżeli będą to Spurs, to myślę, że Knicks zostaną mistrzami po raz pierwszy od ponad 50 lat i Nowy Jork już szaleje i nieważne, czy oni w ogóle wygrają te finały, czy przegrają, to naprawdę na mieście będzie bardzo, bardzo ciekawe.
1: Już się dzieje na mieście. Mamy też jeszcze człowieka swojego, był parę dni temu w Nowym Jorku, więc widział, że rzeczywiście potwierdzają się te wszystkie dane o tym, że przestępczość spada, jest bezpiecznie, można chodzić po ulicy, ale ludzi bardzo dużo. Wszyscy chodzą po prostu w koszulkach albo w czapkach Knicksów.
0: Tak, jeżeli nie widzieliście, jak to wygląda na ulicach Nowego Jorku, polecam sobie poszukać, zwłaszcza od razu po meczach, jest naprawdę bardzo ciekawie.
1: To prawda, dobrze, dzięki Max, będziemy trzymać rękę na pulsie, słyszymy się, za tydzień się chyba nie

0: Słyszymy właśnie.
1: Z Maksem nie.
0: Z Maksem się nie słyszymy za tydzień, bo jest długi weekend, ale słyszymy się za dwa tygodnie.
1: Jest tak zwany długi weekend, krótka audycja.
0: Tak. Ale za dwa tygodnie się słyszymy.
1: A to co już będziemy, po ilu meczach już będziemy za dwa tygodnie? Coś, jakiś finał się odbędzie?
0: Za dwa tygodnie to już chyba będziemy po dwóch meczach, takich już finałów.
2: Za dwa tygodnie to już możliwe, że będzie nawet dalej. Możliwe, że będzie już po finałach.
0: Co ty opowiadasz? Czy jest możliwe, że szybko po prostu wygra jedna albo...
1: Wygra lepszy.
0: Ja myślę, że tak szybko to się nie rozwiąże. To trochę będzie tam gierki.
2: No, zobaczymy. Tak, ale w ogóle jeżeli dojdzie do Game 6 w Nowym Jorku, to w tym samym czasie, jak właśnie będzie szósty mecz finałów, Knicks przeciwko Oklahoma bądź przeciwko Spurs, to w tym samym czasie w Nowym Jorku będzie mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej Francja-Senegal.
0: Racja, właśnie.
2: Więc może być bardzo dziko w ogóle wtedy w mieście.
0: No to prawda, bo to się zaczynają mistrzostwa wtedy już. Dobra, dzięki Max i do usłyszenia.
2: Dzięki, miło było, do usłyszenia za dwa tygodnie. Ej, yo, Timberland.

0: No i jesteśmy, proszę państwa, no jeszcze tutaj kontynuujemy, może zakończymy ten temat?
1: Nie ma co w ogóle kończyć, jak jest temat dobry, to państwu się podoba, to kontynuujemy, przedstawiamy tylko gościa, nie gościa, osobę współprowadzącą z nami dzisiejszą audycję, jeszcze nasz serdeczny przyjaciel z Katowic, zły tata, który prowadzi blog złego ojca, dlatego powiedziałem zły tata, nie, że jest złym tatą, jest rewelacyjnym tatą, ale wiecie, jak to jest w internecie, wszystko trzeba tam troszeczkę dać na opak, także przyjechał tutaj, z nami przyjechał na targi książki, więc mam nadzieję, że będziemy mogli pogadać o targach książki, bo tutaj papa przeczytał wszystkie, wydaje mi się, że książki przeczytał, więc będzie mógł państwu powiedzieć jakiś na komiksach, się znam wszystkim, także oddaję tobie głos, powiedz ładnie dzień dobry.
2: Mówię ładnie dzień dobry, ja przyszedłem tutaj walczyć z twoimi, jak to ktoś nazwał, lękami kompostowymi. Dlatego wszyscy dostaną po napoju w puszeczce dozwolonym.
0: Ekstra, a do tego, dziękujemy. Tak. I to jeszcze ten, co ten, wiesz.
1: Ten,
0: no. Panie Ciapowaty, ale jaki chłodny.
2: Dostaliście z targów książki. Dla pana Ciapowatego pory roku, bo akurat Maciek wiadomo, że zna. A dla Maćka kolorowanka, konie i kucyki, żebyś mógł się rozwijać. Wiesz,
1: koloruję, bo ja cały czas poznaję, naklejam.
2: Są konie, są kucyki, no coś, co lubisz najbardziej. Tutaj Krzysztof tam będzie
0: wiedział, kiedy jest wiosna. Tak, ale truskawki, to będę wiedział, kiedy truskawki.
1: Knapstrup! Koń!
2: Od przyjaciół z Ameryki, bo tam nie wiem, czy wiecie, już teraz truskawki są hitem, bo jest fruit water, czyli polski kompot.
1: Tak, już mówiłem ostatnio Krzysztofowi, że
0: no
1: odkryli kompot.
0: No właśnie, to nie mówiliśmy jeszcze na antenie tego, ale... Ale rzeczywiście jest nowy trend.
1: A zawsze mówiło się o nas, że my jesteśmy 300 lat za... Tak? A się okazuje...
0: Że to oni
1: że
0: są za nami.
1: 8 tysięcy lat. Patrz, tu mam, zobacz, Krzysztof.
0: Ej, ale tu jest...
1: Knapstrup. Koń w plamki.
0: Na serio?
1: Knapstrup to biały koń w czarne plamki. Wygląda tak, jakby ktoś namalował na jego jasnej sierści mnóstwo ciemnych kleksów.
2: To jest pozycja polecana dla osób powyżej 40, bo pytałem panią, czy będzie cię pasowała, była, uznała, że tak, no i proszę bardzo. Musimy się edukować.
1: Fajnie. Ekstra, dziękuję. Oh, look, this is a wonderful Knapstrup. Sehr schön. O, to chyba tak się mówi. My jesteśmy w temacie pomidorowym.
0: Tak, nie wiem, czy w ogrodzie, ja mam.
1: Więc ty przyszedłeś tutaj akurat, jak było o koszykówce i mogłeś pomyśleć, że my o tym audycję, ale nie, my audycję dzisiaj zaczęliśmy pomidorowo, bo Krzysztof ma cały bagażnik sadzonek i jedzie właśnie tam
0: sadzić,
1: no i próbujemy mu pomóc jak najpóźniej zabić te pomidory.
2: Zabawnie, myślałem o niczym, wiesz, ja oddałem dzięki rdzeniowi kręgowemu i to jest szczyt mojej możliwości.
0: To ten temat spróbujmy niestety, proszę państwa, ale przykrym akcentem skończyć ten temat tej zarazy. No przykrym, no dlatego, że jakie jest, pyta tutaj kolejny słuchacz, bo tutaj Gosia pytała i Gosi już odpowiedziałem, ale nie na antenie.
1: Nic.
0: Jak walczyć z zarazą ziemniaczaną?
1: Nie da nic.
0: Ogniem.
1: Ogniem spalić trzeba te rośliny i to, i tyle, no. Ja gdzieś miałem kiedyś, kurde, zapisany, znalazłem na jakimś forum w ogóle, w czasach, gdzie jeszcze takie rzeczy były na forum, stare jakąś, ja wiem, to głupio brzmi, ale metodę, stare jakiś bałkańskich rolników, coś takiego mi się kojarzy, nie wiem, czy to było dokładnie to, ale tam były, tam się robiło opryski i trzeba było powtarzać co 3 dni jednego dnia, tam było, pamiętam, że z mleka, jeden z drożdży i jeden z jeszcze czegoś. Nie pamiętam już z czego. Co to mogło być? Co to mogło? Jakiś coś może z czosnkiem? Bo to pamiętam, że były takie naturalne. Mleko i drożdże były na pewno. Ja tego zaraz poszukam. Weźcie, powiedzcie coś ciekawego.
0: Znaczy ciekawego, no możemy tu jeszcze powiedzieć, bo miałem, co miałem? Jedno jakieś pytanie od kogoś. A, tutaj właśnie. Zresztą to jest powiązanie z naszym gościem też, bo napisała do nas słuchaczka, ale ona napisała wcześniej, nie wiedziała, że będziesz, a tu się okazuje, że wy się znacie, tak?
2: Tak, bo kiedyś już prowadziliśmy audycję o pomidorach z tym to młodym, przystojnym mężczyzną i mieliśmy tę karteczkę, tak, że należy głaskać pomidory, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, prawda?
0: I ale po listkach głaskać i co? I to nie przeszkadza pomidorom, naprawdę?
2: No to zależy, no bo jeśli to jest twój pomidor, to co najwyżej drugiemu pomidorowi może przeszkadzać.
0: No tak, bo
2: wiesz,
0: będzie zazdrosny.
2: Takiego. Nie, no pomidory to są, wiesz, sympatyczne jednostki i wszyscy wiemy, kto jako ostatni posiłek jadł pomidory, więc nie musimy chyba tego na audycji w tej audycji wspominać.
0: A ten, a powiedz, to jest rzeczywiście fakt, czy to tylko tak, wiesz, takie.
2: Wiesz co, ludzie od dawna mówią, że warto rozmawiać z roślinami, głaskać rośliny.
0: Muzykę grać im, tak, klasyka.
2: Teoretycznie działa, praktycznie widziałem to tylko na aturii, czyli tak zwanej tańczącej roślinie, że faktycznie reaguje na dźwięki i reaguje na dotyk. No ale taka jest specyfika tej rośliny, że się te listki zwijają. Czy to pomidorom pomaga? Nie wiem, mój dziadek jakoś rozmawiał z tymi pomidorami, nie widziałem, żeby lepiej rosły.
1: Ale wiesz, co on mówił?
2: No właśnie. Ty rośliny, czy zaraz... No ale i mówi to po niemiecku przede wszystkim, no więc możliwe, że... Tak, możliwe, że to nie była ta odmiana akurat, wiesz. No, na Śląsku to wiesz, do pomidorów trzeba mówić tak, żeby zrozumiały, jasno, jednoznacznie.
1: To były te pomidory, co taki nos mają.
2: I strasznie ciągnęło na wschód po prostu.
0: Panowie, spójrzcie, która godzina. Trzeba grać utwór. Trzeba grać.
1: Ale krótki jakiś.
0: Kruciak, tak zwany kruciak. Niekoniecznie pod pomidorki, niekoniecznie pod rośliny. Może być po prostu tak dla ucha miły. Albo...
1: Albo co?
0: Albo mniej miły, ale krótki po prostu, no.
1: To nie wiem, czy nie było ostatnio. O, taki. Pa, jeszcze ci znalazłem krótszy.
0: Ale można nawiązać do pomidorów.
1: Można.
0: Bo mówiliśmy, że skorupki jajek jak najbardziej. A tutaj, proszę państwa, nazywa się... tytuł tego utworu to jest Runny Egg.
3: Fat sausage sarnie and a runny egg.
4: I said, minging, hey. Phil

0: przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
2: Autopromocja.
4: Już 2 minuty po wpół do 9:00. Piątek, 29 maja, tu Radio Campus, a serwis przedstawi Łukasz Górski.
5: Akademickie Radio Campus.
6: W serwisie wiemy, co z immunitetem byłego ministra Zbigniewa Ziobro, remont w Alejach Jerozolimskich oraz więcej informacji na temat pożaru pod Warszawą.
5: Wiadomości.
6: Wczoraj Sejmowa Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych przedstawiła raport w sprawie uchylenia immunitetu Zbigniewa Ziobro.
7: Po dyskusji 10 głosami za i 5 głosami przeciw, Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych wyraziła pozytywną opinię o przedstawionym wniosku, wyrażając zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobro.
6: Mówiła posłanka Katarzyna Stachowicz. Były minister oskarżony jest o pomówienie Doroty Wysockiej-Sznepc oraz jej rodziny. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w USA. Od jutra tramwaje nie będą jeździły alejami jerozolimskimi przez 2 miesiące. Więcej o tym powie Zofia Błazeusz.
8: Rozpocznie się remont torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Wymienione zostaną szyny, wyremontowana część przystanków i przejazdy drogowe. Ruch tramwajowy od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona zostanie wstrzymany. Przez ten czas tramwaje linii 7 będą kursowały tylko na Pradze, zmienią się godziny kursowania tramwajów linii 13, nie będą kursowały tramwaje linii 25, a tramwaje linii 9, 22 i 24 nie pojadą na Pragę. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z9, będzie jeździć między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona codziennie, w godzinach szczytu, w dni powszednie, nawet co około 2 minuty.
6: Planowane są także renowacje mostów Śląsko-Dąbrowskiego oraz Gdańskiego. Już dzisiaj Orange Warsaw Festival ponownie zagości na torze wyścigów konnych na Służewcu. Ratusz zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej, a uczestnicy festiwalu podróżują za darmo. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że aby ułatwić dojazd na festiwal, w piątek i sobotę zostanie uruchomiona specjalna linia autobusowa numer 300. Będzie działać w godzinach od 14:30 do 23:00. W obie noce festiwalowe około 23:00 zostanie uruchomiona autobusowa linia do metra. ZTM przypomina, że podczas kontroli biletów trzeba mieć na nadgarstku ważną opaskę festiwalową z datą wydarzenia, bo samo posiadanie biletu nie wystarczy. Prace nad gaszeniem pożaru lasu koło Warszawy nadal trwają. Więcej o tym Ada Maciejewska.
9: W akcji gaszenia pożaru lasu w powiecie wołomińskim zaangażowanych jest około 600 strażaków i 200 pojazdów. Dodatkowo loty wznowił policyjny śmigłowiec. Rzecznik prasowy PSP, starszy kapitan Wojciech Gralec, przekazał, że od godziny 7 do działań weszli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Pomocy udzielają także kompanie gaśnicze spoza Mazowsza i kompanie Centralnego Obwodu Gaśniczego z Akademii Pożarniczej. Rzecznik zaznaczył, że działania gaśnicze prowadzone są na froncie pożaru, ale również trwa dogaszanie zarzewi ognia na jego skrzydłach. Zamknięta pozostaje droga krajowa numer 50 w odcinku terenów objętych pożarem.
5: Korki.
10: Chcesz korki zrobić?
11: Do ciebie mówię. Jakie korki są?
10: No patrzysz tam, gdzie jest czerwone i próbujesz jakoś to opowiedzieć ludziom, żeby mniej więcej wiedzieli, gdzie to jest.
11: Nie wiem, czy to nie pokona, ale powiem, że są na Alei Stanów Zjednoczonych.
10: No, super. Tutaj są na przykład bardzo fajnie.
11: A to już mówić?
10: I już tak, to cały czas jesteśmy już na żywo.
11: No dobrze, no korki rzekomo, bo ja tam Maciejowi nie wierzę do końca, są na Alei Stanów
10: Zjednoczonych. Ale to nie ja, to jest mega korporacja technologiczna.
11: To jest pana mapa, ja to widzę, nie? tutaj przy... Co to za ulica jest? Bo ja nie z Warszawy.
10: Ja wiem. Masz już
4: to jest prymasa. To jest prymasa.
11: No dobra, jakiegoś tam prymusa
4: jerozolimskie,
11: jest,
4: to wiadomo.
10: Prymusy to są te takie kuchenki małe, tak? To jest prymus, taka turystyczna, co sobie do plecaka wkładasz i potem podgrzewasz fasolę w sosie pomidorowym, patrząc na wschód słońca na Połoninach?
11: Wiesz co, nie jadam fasoli, jestem, jestem człowiekiem zdrowym.
10: Bezfasolowym.
11: Tak. Fasola to tylko tonka. No dobra, no jest jakaś kolejna
10: i
11: ulica.
10: Tu jest przy... jeszcze.
11: Nie wiem, co to jest za ulica.
10: No ale to
11: świetnie
10: tak
11: powiedziałem.
10: Tu jest koło między działkami przy rzeczce tam. Nie jedźcie przy rzeczce.
11: Robisz scenę. Kto ma
0: pogoda?
4: Dobrze. Będzie, proszę państwa, w weekend padać. Przynajmniej takie są wstępne prognozy. 21 stopni to jest temperatura maksymalna. No i co? I może tyle. A za godzinę powiem, co będzie się działo w przyszłym tygodniu.
10: Ale rymowanie.
4: W sensie za godzinę.
10: Masz za godzinę zrobić rymowaną pogodę.
4: Dobra.

0: No i co, zauważyłeś po tym krótkim pobycie w Warszawie, bo kiedy przyjechałeś do Warszawy?
1: A to jest do mnie pytanie.
0: Tak.
1: W środę, proszę pana, 22.32 na Grochów.
0: I rzeczywiście, bo tutaj słuchacz napisał, że już z okazji Dnia Dziecka dzieci czytają stacje w metrze, tak, w zasadzie, no i w tramwajach też.
1: I w banach, tak, bo ja właśnie jechałem tutaj tramwajem i owszem, czytało jakieś dziecko, co
0: wywołało zdziwiło radość. Cię.
1: Nie, mnie nic nie dziwi, proszę pana, w Warszawie mnie nic nie dziwi, to gdyby to było u nas, to może bym się zdziwił, ale w Warszawie, gdyby mi ktoś śpiewał, nie wiem, weszliby Romowie z organkami.
2: Kurde, ale by no było, yeah!
1: No, ja w ogóle by mnie to nie zdziwiło, ale faktycznie widziałem, że ludzie byli zadowoleni i było małe dziecko obok mnie z tatą i kiedy ten głos młodego dziecka zapowiadał, stare dzieci nie ma, też brzmi dziwnie, no to się cieszyli tam. Więc tak.
2: A pamiętacie takie, były u was na tam w Katowicach takie osiedlowe kapele, które chodziły między blokami.
1: To była paktofonika akurat. Czasami tam bardziej wyjadę.
2: Nie wiem, czy słyszałeś. Ale nie, taki wiesz, taki bardziej z takim zeszynytem i z fasonem, tak? Kaszkiciki, coś tam teges i grają na harmoszce.
0: Jeszcze 2 lata temu widziałem, na serio.
2: I ludzie im rzucali pieniądze.
0: Pieniądze z okna się rzucały, w chusteczkach.
2: Albo w chusteczkach, ja widziałem bardzo często w takich tych, w środkach jajka z niespodzianką, tak? W tym plastikowym, w czym jest niespodzianka, to tam wkładali jakieś monetki czy coś tam i starali się trafić do środka saksofonu.
1: U nas było tak biednie, że jak dostałeś jajko, to była niespodzianka.
0: Ale takie zwykłe.
1: Tak, takie zwykłe, ale generalnie jedyne, jak kojarzę orkiestry, to były górnicze, na przykład na barburkę albo na zakończenie kariery. Tak. To przychodzili pod dom, a tak, żeby zbierali, no byli, tak jak już kiedyś rozmawialiśmy o tym, do Psuromowie, no to oni sobie tam grali,
2: nie,
1: ale...
2: Nie, właśnie, to byli normalnie.
1: Nie, ale tak, nie, to u nas bez kaszkietu, to mówię, to przychodziła orkiestra górnicza i to dość często, bo akurat ja mieszkałem w bloku, w którym było sporo górników, więc który kończył karierę, no to miałeś o tam 8 czy tam 6 rano, zależy, o której orkiestra się zebrała, wiesz, hopsa, sa i granie na trąbkach, więc tak. Nie potrzebowaliśmy już nikogo więcej.
0: No ale to ciekawy zwyczaj. Ja nie słyszałem, nie znałem takiego zwyczaju.
1: A ile masz górników w bloku?
0: No, to też jest
1: No,
0: prawda.
1: Jest tam możliwe, że dlatego nie słyszałeś.
0: A nawet jakbym miał, to nie wiem, czy by cała orkiestra do niego przyjechała.
2: Ja mam 4, ale oni bitcoiny kopią.
1: No to możemy im zagrać, nie? No to wiesz. To...
2: A propos bitcoinów, widziałem, że jest firma, która montuje te koparki, to się chyba mówi? Montuje te koparki do bitcoinów, stary, w szklarniach. Także... O. Bo one mnóstwo ciepła dają, więc on tym ciepłem po prostu dmucha w szklarnię, tam se normalnie warzywka ci ładnie, fajnie rosną, a przy okazji kopią ci się te bitcoiny.
0: A propos szklarni, to zobacz, że na Islandii napisał do nas słuchacz, używa się energii geotermalnej do produkcji energii, ale też do ogrzewania szklarni z pomidorami. I on był w takiej największej farmie, szkoda, że zdjęć nie ma tutaj żadnych, był w takiej farmie i robi wrażenie. Ale podobno jest też piwo z pomidorów. Tylko pisze, że nie warto próbować, ale ja w sumie bym spróbował. No u nas takiego czegoś chyba nie ma. Chociaż mamy tyle pomidorów, czemu nikt na to nie wpadł jeszcze?
2: Na
1: co? Wódkę pewnie robią.
2: Na co nie wpadł?
0: No żeby właśnie zrobić piwo z pomidorów.
2: Ja ostatnio, stary, dostałem do testowania od zaprzyjaźnionej pani w sklepie na działce mleko ziemniaczane.
0: Co ty opowiadasz?
2: Trochę się boję. Na razie sobie stoi, zastanawiam się, co z tym
0: nie
2: zrobić.
0: Nie może za długo pewnie stać.
2: Ale a propos jeszcze tej Islandii, stary, oni mają tam tyle tej energii geotermalnej, że oni mają podgrzewane ulice.
0: No, słyszałem, to
2: także,
0: chyba tak.
2: A i kolejna rzecz, a propos szklarni. W okolicach miasta Haveria, jak ktoś nie umie tak dobrze po hiszpańsku jak ja, to po polsku się czyta Almeria, jest obok taki rejon, obczajcie to, największe na świecie skupisko szklarni, normalnie z kosmosu widziane. Tu są normalnie miasta pomiędzy szklarniami. Kumacie, jak to się przybliży,
0: nie,
2: zobaczcie.
0: Nie, są inaczej. To są domy, skupiska małe.
2: No stary, zobacz, tu masz miasteczko, jeziorko jakieś i stary, mam szklarnię z widokiem na jezioro. To jest przecież, to jest miejsce, które wyżywia od listopada do marca znaczną część
0: mieszkańców
2: Europy w ogóle.
0: A Europy nawet.
2: Tak, bo to wszystkie jakieś te pomidorki, co myjemy, te cukinie, papryczki, co sobie kupujemy i potem mówimy, czemu to jest niesmaczne? Bo to przyjechało od Almerii. 2,5 tysiąca kilometrów. Niezłe, co?
0: No robi wrażenie.
2: Proszę,
1: w pobliżu Warszawy masz.
0: Zgłaszać się.
1: Dziękuję, tato. Dziękuję, tato, że nie muszę się zgłaszać.
2: Spoko, synuś.
1: No, w pobliżu Warszawy masz dość duże skupisko szklarni, o ile mnie pamięcią byli w Skrzeszewie, bo tam właśnie działa fundacja Zła Podłoga, która robi szklarnie dla żółwi i z tego co pamiętam, tam jest już 101 żółwi w tych szklarniach. Różnych pokrzywionych, dbają o nie.
2: I normalnie, jak są niedobory żółwi, to normalnie karmi Skrzeszew z tymi żółwiami tak, po Europie.
1: Można tam podjechać i sobie tych żółwi zobaczyć, pogłaskać. Nie wiem, jeśli ktoś odczuwa taką potrzebę, nie?
2: Głaskania żółwia?
1: Dobra, już to zmienię temat, to ci miałeś tylko ciekawostkę. Nie, dobra, a w Islandii jednym z hitów jest Prince Polo. Nawet jest piosenka
0: tak,
1: o Prince Polo.
0: To prawda.
1: Proszę bardzo.
0: Ja to potwierdzam, wiem, że tak jest. Dziękuję. Rzeczywiście. Słyszałem, że nawet swego czasu była reklama w telewizji tutaj w Polsce, właśnie, że tam jedzą i tak się zachwycają tym batonem.
1: Tak, tam jest znany Prince Polo i nasi dyrygenci, ale nasi dyrygenci nie doczekali się jeszcze piosenki, a Prince Polo i owszem, nie będę nucił, ale to jest taka zit polka w stylu Prince i Polo, nie? Śpiewa taki miły pan, to więc tak, jest to hit i oni Prince Polo i Coca-Colę do kina biorą, to jest zamiast popcornu.
0: No dobrze.
2: Doskonały pomysł, poczekaj.
0: Tak?
2: Chcesz? Bo jak już ja chciałbym poszukać, czy może jednak gdzieś jest w moim plecaku.
0: Winyl
2: na
0: jakiś?
2: Samym dnie winyl napisane dziwne utwory. I akurat może będzie tam i to.
0: Ale ten.
1: Ona była kiedyś, więc.
0: Ten utwór to jest. Słuchaj, nawet. No, mógłbyś znaleźć w plecaku, nawet nie pod tytułem chyba dziwne utwory. Chociaż może. Nie, to wymaga to chyba dłuższego pogrzebania.
2: Tam mi. Proszę, tutaj potrzebuję mieć dostęp do gramofonu.
0: Proszę bardzo, daję.
2: Swobodniejszy.
0: Daję dostęp swobodny. No Rico, we're ready for the show tonight, so that. Yeah, I'm ready, bro. I what's that big tune playing in the.

0: Reklama. Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: Markt.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo.
3: Reklama.

0: Jest, proszę państwa, winyl znaleziony, odkurzony, leżał chyba tutaj 20 lat. Nie, no gdzie?
1: Leżał niesłuchany 20 lat.
0: Stary, jakie 20 lat? 20 lat to ja bym mógł powiedzieć, jakbyśmy byli w 90 którymś roku.
1: Ale ja nie mówię, o kiedy on wyszedł, tylko ile tutaj leży.
0: A ile leży, okej. Okay. No to leży, no, ponad 20 na pewno.
2: No pan Sławar nie żyje już od kilku.
1: Tak. Radio Campus ma 17, więc ten winyl tu pewnie ze 20 leży.
0: No dobra, to jest śmiesznie, dawaj bo tutaj.
1: Tworzymy stary magię i ją od razu burzymy.
0: Tak jest, po co trzymać ludzi w niepewności? Zagraj kawałek oczywiście, proszę państwa, no puść.
1: To w ogóle jest, a to zaraz powiemy.
0: To zaraz powiemy. Ale od razu kontrowersja. Ja muszę sprawdzić tekst, bo ja tu słyszę, że coś tam amerykańskie.
1: On był lepszy niż amerykański.
0: A, chyba, że tak. No ale pan brzmi, jakby już nie jedno Principolo w swoim życiu zjadł, no, naprawdę. Ale też... Słuchajcie, to trwa prawie 5 minut, ten kawałek trwa.
1: On naprawdę musiał kochać to Principolo.
0: Tak, na serio, no. No dobra.
1: Ten już... zobaki uchachany na okładce.
0: Ale od razu można Islandczyka poznać, prawda?
1: Po czym?
0: Po, jak to oni mają
1: po
0: takie...
1: nazwisku.
0: Tak. Dobra, niech sobie leci w tle.
1: Zobaczymy, ile wytrzymamy. A przecież chciałem nawiązać jakiś, bo to Principolo starodawne, te czasy stary, ale moja ukochana, najwspanialsza, najcudowniejsza wróciła Sherry Kolka. Szanowni państwo, jeżeli pamiętacie, to ja w ogóle pamiętam kampanię, jak ona wchodziła. Ja mam w ogóle wyryte w bani miejsce na billboard, w którym trasa Łazienkowska przechodzi pod wiaduktem nad Saską. Mm-hmm. I tam po prawej stronie jest taki budynek, gdzie tam kiedyś był punkt ksero, jakiś punkt spożywczy, jakiś sklep z pierogami i jakby na ścianie zachodniej, czyli jak się od strony centrum nad Wisły wjeżdżało na Saską Kępę, to tam po prawej stronie była taka reklama i tam na początku nie było napisane, co to jest. Były tylko takie to czarne tło, te takie czerwone mazy i jakiś tam był taki kurde napis, że to nie wiadomo co to, stary. I jak wyskoczyło, że to jest ta kolawka, kurczę, wziąłem sobie, wczoraj znalazłem, wypiłem. Powiem państwu, że troszeczkę mniej intensywnie niż mi się wspomina we wspomnieniach to smakowało, ale wspomnienia też to do siebie mają, że nie są tak intensywne, prawda?
2: A bo ty do mnie byś potrafił.
1: Ja mówię do wszystkich jednocześnie.
2: Nie, bo ja słuchałem tej piosenki o Prince Paul.
1: I mam jeszcze jedną, nieotwartą. Założę selenary. Chyba se wezmę Discmana i pójdę coś poskejtować dzisiaj, coś czuję.
0: No lenary masz, ale Discmana chyba nie masz.
1: Mam stary 3 Walkmany jeszcze.
0: Na serio?
1: Tak. Z czego jeden to taki, który ma equalizer taki jeszcze, że możesz sobie cik, coś tam sobie z bossy zwiększać.
0: To ty taki bogatszy miałeś Walkman. No. Ja żałuję bardzo, bo ja kiedyś w ogóle zbierałem kasety, to miałem taką...
2: Ale widać.
0: Tak?
1: Tak, ale on te do nauki angielskiego tylko zbierał.
2: Zmazał,
1: nie? I eat clocks. Korwax is clever.
0: Tak! Mazy in England!
1: In gondola!
2: Pamiętaj ojczyźnie.
0: No, pamiętam to. To akurat było fajne i miałem to prawda.
2: Wiemy.
1: Wiecie, co ja chciałem ostatnio znaleźć? Bo wydaje mi się, że moi rodzice musieli pozbyć się, ale ja miałem cały zestaw, wszystkie kasety z przygodami Benjamina Blimsiena.
0: O, Benjamin Blimsien.
1: Benjamin to Blimsien. Nasz kochany słoń. Przyjaciół wokół siebie samych ma. Tere! Ale se posłuchamy tego. Bukiet słów to słonia piękna broń. I zbierał je dla dzieci wiele lat. Benjamin Blimsien przygód wiele ma. Benjamin Blimsien ja już nie będę kończył. Chociaż nie będzie to, szanowni państwo, na pewno wersja stadionowa tej piosenki.
0: bo szkoda, nigdy takiej nie było, ale jest to nawet fajny pomysł, no, tak jak ten utwór Prince Polo ma tyle coverów, to myślę, że to jest dobry pomysł.
1: A co jest ta piosenka taka? Abidy, coś tam, ty, that you feel. I też było, że kibice śpiewali tak, w jakimś
0: tak,
1: pubie.
0: Tak.
1: The new beginning. To tak samo Benjamin Bimsen, moim zdaniem, stary, na maksa powinno być.
0: Jest! Mamy, dawaj.
1: Poczekaj.
0: Uwaga.

0: Listo.
1: Tylko on potrafił ułożyć do snu.
2: No, nie? Przepraszam,
3: nie, już chciałem posłuchać.
2: Dobra.

0: Ej, a dlaczego w zasadzie tere? Przecież słoń nie robi tere.
1: Robi.
2: No to najwyraźniej na słonie, nie? No.
3: Tere! Tere! Tere!
2: Ja tylko chciałem uzupełnić, że ta piosenka, jako stary fan death metalu, o której mówiłeś, to było Savage Garden, Truly Madly Deep.
3: Tak, ładnie, tak.
2: I śpiewali.
3: Ale że chłopie, po moim habidy, habidy, czy wiedziałeś, o co chodzi? Weciufi!
2: Przypomnę, pracowałem jako barman przez kilka lat.
3: A, to znasz wszystkie.
2: Nawet jak mówisz z wargą na nosie, to ja
3: Fluent in Vargonus.
2: No, to jest jak było w tym dowcipie, że jak później przyszła osoba, która na migi mówiła i nagle zaczęła cały czas mu migać barmanowi i on mówi, ty co się dzieje, przecież zawsze pokazywali jedno, dwa, trzy piwa, no jak wypijam, to lubię sobie pośpiewać, no i tam mniej więcej na tej zasadzie, no, tak widzę, jak śpiewasz.
0: Dobra, to co? Może teraz poczekaj, bo ty przeleciałeś tutaj, widzę, że są jakieś ciekawe, fajne rzeczy.
3: Taki?
0: No, ostatnio...
3: A tego nie było ostatnio?
0: A nie wiem.
3: To się przekonamy zaraz.

0: I już można kontynuować teraz rozmowę.
1: No nie, akurat powiedział, że wyszedł na złego człowieka, to może lepiej, że zostało to poza anteną.
2: Starego przede wszystkim.
1: Dawaj, tam, to tylko liczba.
0: Ale właśnie, a propos złego, to padło pytanie, kto jest gościem dzisiaj?
1: Ja bym nie powiedział w ogóle, że gościem. Po prostu, że...
0: Współprowadzący.
1: Współprowadzący wpadł tutaj do nas.
2: Sodowa, to też nie musimy odpowiadać. Nie tak, że to jest konieczne.
1: Czyli już wiesz, z jakiego regionu Polski
0: ale
1: jest,
0: też no. Spokojnie nie podamy twojego adresu. W razie czego.
1: No, czyjego? W sensie, wydaje mi się, że tutaj większy problem miałby jednak Mateusz z Chorzowa, gdyby jego adres wyciekł tutaj w stronę naszego
2: złego taty. Relatywnie małe także. Szanse, że to ten sam klub, wiesz. A my jesteśmy niestety tam wypaczeni na Śląsku.
1: Naszym gościem tutaj, no gościem nie wiem, no, wpadł se do nas dzisiaj.
2: Przychodził z meblami.
1: Przychodził, tak. Powiedziałem, zostaw te meble, wyglądasz na takiego, co ma coś do powiedzenia. Autor bloga, blog Złego Ojca. Zły ojciec. I tyle możemy o nim powiedzieć. Reszta jest owiana nimbem tajemnicy i niech tak zostanie. Bo nie sprzedajemy naszych, nie, to nie, no, nie to radio, nie, trzymamy gębę na kłódkę, nie wiem, nie widziałem, z boku stałem, panie władzo.
0: Tak.
1: Ale gadamy o pomidorach, tak?
0: No, ale już nie tylko. Nie tylko o pomidorach. Kampus, tutaj piszą nam słuchacze, że ma 21 lat.
1: To może winny leżeć 20, to ja powiem, że 50 leży.
0: Ale to po prostu myśmy nie liczyli, tylko z
1: stary, a my jesteśmy minimum 15. Minimum, bo mam pierwsze zdjęcie nasze, mamy z 2000.
2: Ty, ale patrz, gość jest na Grochowie, tak jak ja, no i z ruchu, no mówiłem, nie?
0: No widzisz?
2: Przecież, patrz, no patrz, wiadomość dostaliśmy.
1: Dobra, spoko, ustawiam was. Bez sprzętu.
2: Wieczorkiem
1: Maddy bez sprzętu.
2: Na pewnym luzie. Pozdrawiamy krajanina.
1: A co na tych targach w ogóle? Bo ty regularnie przyjeżdżasz na te targi, przyjeżdżasz z plecakiem pustym, wracasz z plecakiem pełnym.
2: Tak, ale bez pieniędzy, to jest prawda. Wiesz co, no, targi są taką naszą rodzinną tradycją. No, był taki przypadek, że mieszkałem te kilka lat w stołecznym mieście, akurat kiedy odbywały się pierwsze targi książki. No i się bardzo mocno wkręciliśmy, no nie ukrywam, dużo czytamy i przyjeżdżamy, to jest taka okazja do spotkania się z znajomymi wydawcami, no kupienia paru książek, komiksów i warsztaty dla dzieciaków są naprawdę fantastyczne. Wczoraj też taka mała tradycja, moi chłopcy idą zawsze rysować komiksy. No i akurat wczoraj Daniela Chmielewskiego, którego też tu serdecznie pozdrawiam, rysowali. Dzisiaj będziemy na warsztatach, nie chcę się teraz okłamać, coś tam, dlaczego pawian nie lubi żółwia, wiesz, czy coś w tym kierunku, o zwierzętach zawsze.
1: Wiesz, jaki mamy podtytuł audycji? Na orbicie prawdy.
2: Na orbicie prawdy. Więc... A, czyli mam przestać ściemniać.
0: Nie, nie, właśnie jak najbardziej.
2: Ja po prostu pod żabką zbierałem drobne i tam chłopcy szli z napojami, ja te puszki bym chciał później dostać, to tak naprawdę, nie?
0: Możesz dużo ściemniać, bo na pewno gdzieś tam jest nawet jakieś nie, ziarno
1: nie, to
0: prawdy.
1: To nie chodzi o ściemnianie, chodzi o to, że jak się, my o czymś mówimy, ale to my nawet nie chodzi nam o to, jakby żeby dotrzeć, prawda, do jądra. Jakby my chcemy się
0: zbliżyć
1: na orbicie tej prawdy, że tam jest trochę prawdy.
2: Ja się cieszę, że nie chcesz się zbliżyć do mojego jądra, to jednak dobrze o tobie świadczy, bo...
1: Masz tylko jedno?
2: A wiesz, kto miał jedno i popatrz, jak doszliśmy do tego samego tematu.
1: Ale wiem, jaki był jego ostatni posiłek. A?

0: Makaron z sosem pomidorowym.
1: Dokładnie, makaron z sosem pomidorowym, wegetariańskie, nie ufajcie wegetarianom, to jest ten przekaz dzisiejszy. Nie, ale targi, tak wracając do tematu, to jest naprawdę fajna inicjatywa, ale co ciekawe, bo rozmawiałem wczoraj z jednym wystawcą, który akurat jeździ po świecie i porównywał nasze targi do Ameryki Południowej i według oficjalnych danych na naszych targach jest do tam 60-70 tysięcy odwiedzających przez te 4 dni, a bodajże w Bogocie, pomijając, że targi trwają tam 2 tygodnie, ale jak on to mówi, to nie chodzi o sam czas i długość trwania, tylko o to, że co mają ci do zaoferowania. Tam jest około 670 tysięcy osób.
0: Co? Miasta się targach
1: tak,
0: książki?
1: Całe miasta się reklamują, żeby tam przyjechać. To jest mega forma promocji. Książki kosztują tam nawet do 20 euro i ludzie kupują je, mimo że no nie są to kraje zamożniejsze od Polski. Po prostu mamy zupełnie inną kulturę czytania.
0: 670 tysięcy?
1: Tak, teraz nie chcę ci skończyć, to właśnie wydaje mi się, że to no, była Bogota, ale 670 tysięcy tak.
0: Poczekaj, stop! Przerywamy audycję, by nadać specjalny komunikat. Słuchaczu, który wysłałeś do nas zdjęcie Coca-Coli Sherry, to nie to! Odstaw!
2: Już odpisałem właśnie.
0: Odstaw, to nie to! To nie ta!
2: Ale nie, chyba nie zdążyłem, bo on to pisał 7 minut temu. To nie ta, kochany.
0: To zwróć, to masz paragon, to możesz zwrócić.
2: Piszę i wracamy, ciebie,
0: dobra.
2: I wracamy
0: piszę,
2: do targów.
0: Dobra, piszę, poczekaj, piszę. Dobra. Uratowaliśmy go.
1: No właśnie, no właśnie.
0: Czyli spóźniliśmy
2: się. Zaskoczony. No dobra, no to jak dobra. Już masz, to kup sobie tą drugą. Wracamy do targu. W ogóle to jest fajna inicjatywa. Nie wiedziałem, że tam są jakieś atrakcje też dla dzieci.
1: Jest ich multum, wiesz co, no dzieciaki naprawdę mają co robić. To jest też kwestia, wiesz, no sporo rzeczy jest takich bardzo komercyjnych, typowo nastawionych na to, żeby no się popisać, wiadomo, i pokazać, że mamy z kim porozmawiać, ale jest bardzo wiele spotkań, wiesz, czy to mniejsi, czy więksi wydawcy, które są skierowane do dzieciaków, bądź no rozwijające dla dzieci, bo tak naprawdę no w tym roku nie wiem akurat, nie znam całego planu, ponieważ nie będę na całych targach, bo muszę się zwijać na Śląsk z powrotem. Ale na przykład, no tak dla zabawy można te latawce teraz puszczać, mówię, są te komiksy klasyczne.
0: Dmuchawce i wiatry.
1: Dawniej było jeszcze takie czytanie na głos tym dzieciakom.
2: No to Maciek to robi. Przecież.
0: Tak, Maciek, ale to we własnym zakresie wieczorem z własnym dzieciom.
2: Nie, ale też dla innych dzieci czytasz. No byłeś ostatnio.
1: Nie, już ma zakaz zbliżania się do przedszkola.
2: Teraz już nie go czyta, nie puszczają.
1: Nie, zauważyli się, to nie jest taka inicjatywa, wiesz, zbyt dobra, żeby tego
2: bo on myśli, że wiesz, założy śmieszną czapeczkę i go wpuszczą. No nie.
0: Ale mnie wpuścili właśnie.
2: Ale ostatni raz.
0: W kapeluszu byłem.
2: Bo ty zacząłeś czytać książki takie dla dorosłych.
0: Miałeś? Gdzie ten kapelusz? Tak, no, tutaj
1: no
0: trzymałem.
1: No tak mi się wydawało, bo na głowie masz czapkę, nie, z tego co widzę. Dobrze, no na targi zapraszam, bo widzę, że się Krzysiek zapowietrzyłeś, teraz się zestresowałeś tym.
2: Strasznie.
0: Tak,
2: nie, ale
0: tak
2: ja
0: się stresuję.
2: Wiesz, ja na przykład, gdybym był, to bym chętnie się wybrał, ale nie ma mnie akurat. Wczoraj sobie przypomniałem w ogóle, że te targi teraz, bo ja też lubię obcować z książkami. Na serio. Ja byłem teraz, słuchaj, we Włoszech i sobie kupiłem.
0: On lubi prostować papier książkami.
2: I sobie kupiłem książkę. Też.
1: A jaką?
2: Włoską. A taka, wiesz, jest taki...
0: Il buco di telefono.
2: Leżała. Że, słuchaj, bo ja w ogóle...
1: Ostatnie spaghetti, jak przygotować?
2: Nie, to jest taki, taka trochę powieść, ale taka biograficzna na temat takiego prokuratora z Sycylii, który walczył z mafią tamtejszą. Jako jeden z licznych, ale jako jeden z nielicznych wygrał z nimi i doprowadził takiego ogromnego procesu tych wszystkich mafiozów, których no, dużą część udało się zamknąć, ale oni już oczywiście powychodzili, bo to było za 20 lat temu. To rozumiem, że ty
1: Maciek
2: uświadamiasz
1: literki,
2: teraz.
1: Tak,
0: uświadamiam ludzi, tak.
2: Nie, to tutaj sobie trzymaj.
0: Dobrze, tak. Tutaj.
2: No i powiem ci, że...
1: Nie ma co wpuszczać legionisty do przeszkadza. To są to ludzie, nie?
0: Ja
1: taki
0: wiem.
1: Masz słuchacz.
0: Poloniści.
1: Dobrze, no to dobrze, no. Ale nie, w ogóle muszę bo pochwalić was, bardzo mi się podoba ta interaktywność.
0: Są też rusycyści, nas słuchają i germaniści.
1: Ale ja spodziewałem się takiego słuchara. Myślałem,
2: a my
1: że
2: wszystkich obrażamy równocześnie. Już dzisiaj germanistów na pewno udało się obrazić, bo coś po niemiecku było.
0: Ja, was verständlich?
1: Ja.
2: No dobrze, to co? Zaglądamy do plecaka z winylami i co? I będzie utwór.
1: Będzie.
0: I będzie nie, utwór specjalnie dla państwa.
2: No dobra.
1: Ty, ale ja miałem germanistkę, która między innymi tę piosenkę nam puszczała, nie? I później nam puszczała jeszcze chyba TikTok to Unwarum.
0: Ja! Unwarum! A jesteś wasz, jesteś gaslis!
1: My później musieliśmy przyjść
0: Unwarum!
1: Liceum i odpowiadać, o czym jest piosenka Unwarum. Ja
0: ale
1: dajcie spokój.
0: Oni miały dużo lepszą piosenkę miały. bo miały Mr. Wyśtyś. Bo ja, Mr. Wyśtyś, umasowałeś.
2: A, to znam, ej, to znam.
0: To wolisz to, czy
2: to
0: wolisz to?
2: Nie, nie, tego to chyba nie znam, ale tam...
0: Nie, tego nie znasz! Ale tego nie znasz! Włączaj gramofon!
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

0: Dobra, dawaj, szybciutko, bo ja chciałem jednak posłuchać tej wersji, nie wersji, tylko tego drugiego utworu, który też państwo prawdopodobnie znacie. I my też znamy. Ja go znam, a tego nie znałem.
1: Z płyty Klappe die Zweite.

0: reklama. W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1899, teraz za 1749 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Agencja GoFest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca, Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16.30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
4: This is your life! Right here! Right now!
2: Autopromocja.
5: Ach, proszę Państwa, już 9:30. Dzień dobry, tutaj Radio Campus. Jest piątek, 29 maja, a serwis przygotował i przedstawi Łukasz Górski.
2: Akademickie Radio Campus.
6: W serwisie. Więcej informacji o pożarze w powiecie wołomińskim, warszawskie targi książki oraz rosyjskie ataki na Morzu Czarnym.
2: Wiadomości.
6: Akcja gaśnicza w wołomińskim lesie prowadzona jest na 300 hektarach, z czego pożarem objęte jest 100 hektarów zieleni.
7: Mieliśmy do wykorzystania statki powietrzne, jeden śmigłowiec Black Hawk i w działaniach brały udział 4 dromadery lasów państwowych. Od rana będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery.
6: Mówił nadbrygadier Sławomir Sierpatowski. Pożar rozgłoszono wczoraj o godzinie 14. Z informacji, które przekazał wiceminister Wiesław Szczepański, wynika, że ogień w koronach został skutecznie zagaszony już w nocy. Teraz służby pracują nad tlącym się przy ziemi obszarami, a chmura dymu unosząca się nad lasem jest widocznie mniejsza. Trwają międzynarodowe targi książki w Warszawie. Więcej o tym Zofia Błazeusz.
8: Na Stadionie Narodowym do niedzieli można wejść na targi od godziny 10 do 19. Wstęp jest biletowany. 18 zł za bilet normalny jednokrotnego wstępu dla dorosłych lub 15 zł za ulgowy. Program targów jest zaproszeniem do bliższego spotkania z literaturą i kulturą Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Gościem honorowym jest jej wysokość szejk Budur bint Sultan Al-Kasimi, która jest członkiem Rady Najwyższej i Emira Szardży. Jej mottem wystąpienia jest opowieść liter między dwiema cywilizacjami. Zwraca uwagę na wizualne podobieństwo liter języka polskiego i arabskiego i zachęca do poszukiwania wspólnych doświadczeń i podobieństw obu kultur mimo zewnętrznych różnic.
6: Więcej informacji o programie znajdzie się na stronie targiksiążkiwarszawa.pl. Z najnowszego obwieszczenia ministra energetyki Miłosza Motyki wynika, że ceny paliw i oleju napędowego będą niższe niż wczoraj. Więcej o tym powie Ada Maciejewska.
9: Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązuje do 31 maja. Akcyza jest obniżona o 29 groszy za litr benzyny i 28 groszy za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Dzisiejsza cena za litr benzyny 95 to 6 zł i 16 groszy. Litr benzyny 98 to koszt 6 zł i 73 groszy. Natomiast olej napędowy kupimy za 6 zł i 37 groszy. Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw ma zostać opublikowane po godzinie 12.
6: Dzisiaj w nocy wojska rosyjskie zaatakowały trzy statki u wybrzeży ukraińskiego obwodu odeskiego. Turecka jednostka pływająca pod banderą Vanuatu została poważnie uszkodzona, a dwóch marynarzy zostało rannych. Poszkodowani zostali ewakuowani przez ukraińskie siły morskie. Pozostałe dwa statki również zostały uszkodzone, jednak nikt nie ucierpiał. Ukraiński port w Odessie jest ważnym elementem globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Po aneksji Krymu i Mariupola to stamtąd wypływa większość ukraińskiej produkcji zboża.
2: Korki.
10: To nieważne, ja czekam na rymowaną pogodę.
5: No ale, no dobra. No,
10: ale co, ale co? Była obietnica, dobra, miliony dobra. Słuchaczy słyszały.
5: A podkład, daj jakiś podkład. Taki maszowy. Pod poezję.
10: Podkład pod poezję?
5: No tak. Jakiś klasyczny, rozumiesz, bym poprosił. Taśmę klasyczną poproszę.
10: Lecimy, Sniki się nazywa, lecisz.
11: Nic nie leci, panowie.
5: No nie, no jeszcze nie puściłeś.
10: Poczekaj,
5: no,
10: żeby... muszę narzucić tylko tego tu.
5: Dobra, bo ja też nie jestem jakoś mocno przygotowany, więc nie musisz się tam szykować do tego.
10: Dawaj pogodę!
5: A będzie ciężko do tego wiesz, powiedzieć.
10: Dawaj pogodę!
5: Nie, dobra, to ja nie chcę.
10: Czy deszcze?
5: Ja tak nie, ja takiego nie chcę.
10: Dobra, to jedziemy z innym. Próbujemy z tym.
5: Nie, bo to są trafy.
10: Poczekaj.
5: Słuchaj, uważaj. Bo będę mówił pogodę.
10: Poczekaj. I masz.
5: No dobra.
10: Taki lekki plusk.
5: Uważaj. Przyszły tydzień, przyjacielu, amatorów znajdzie wielu. Zwłaszcza tych, co mają rolę i uprawy na nich spore, bo popada trochę wreszcie, a potrzebne glebie deszcze. 20 stopni na termometrze. Bierz kolegów, jedźcie we trzech i na działkę do Mausera łapać wodę będzie trzeba.
11: Czego do Mausera?

0: Proszę Państwa, dwie informacje ode mnie, a potem ewentualnie, jak coś jeszcze będzie do powiedzenia, to Wam oddam głos. Pierwsze wydarzenie, na które dzisiaj można się udać, do resortu o godzinie 19:00, wydarzenie jazzowe, proszę Państwa, czyli dla koneserów muzyki takiej, jeśli Państwo kojarzycie jazz, to jest bebop. Taki gatunek.
1: Jeśli Państwo kojarzycie jazz, to jest inny gatunek.
0: Nie, to jest gatunek jazzu, bebop. To jest gatunek
2: bebop
0: jazzu.
2: To był ten zły w Żółwiach Ninja.
0: No też właśnie gadaliśmy
3: za
0: tak.
3: Za każdym razem to pada, jak o tym mówisz. A pamiętasz, jak się nazywał drugi?
2: Rocksteady.
3: Yeah! Mój człowiek, od razu. No z podręcznej pamięci wyjęte.
0: Tu będzie bebop. Tu będzie, proszę Państwa, bebop o 19:00 w resorcie. Jakby ktoś był zainteresowany, jak można się tam po prostu dostać, to wejdźcie sobie na fanpage New Bebop Trio. I tam znajdziecie informacje dotyczące tego wydarzenia. Dziś 19:00 w resorcie.
2: To nam jak pogoda zapowiada.
0: I jeszcze jedna bardzo ważna informacja, proszę Państwa. Kuba Rafalski 3 czerwca, to jest w przyszłym tygodniu w środę.
3: Tak jest.
0: O godzinie 19:00 w terminalu Kultury Gocław między miejscem zamieszkania Maćka, tak, a Łatwogęga.
3: To prawda, łatwo znaleźć.
0: To właśnie tam wystąpi Kuba Rafalski ze swoim nowym programem Bohater na miarę czasów. Informacje dotyczące tego wydarzenia albo na fanpage'u Kuby Rafalskiego, albo na fanpage'u Stand Up Polska. Bardzo Państwu polecamy to wydarzenie.
3: Tak jest, będziemy tam obaj.
0: Tak, będziemy tam też
3: my. Także można się pośmiać z nami, zbić pionę.
0: No
3: i
0: tak.
3: Co?
0: I Kuba,
3: jak ktoś będzie
0: też
3: się bał później, to mogę odprowadzić na przystanek, bo ja tam mieszkam, to będzie spokojnie.
0: Tam jest bardzo bezpiecznie, to jest nowe osiedle i
3: myślę, ale zasady są stare!
0: No to a propos właśnie starych zasad i pa, to może ten utwór teraz, który mamy na gramofonie.
3: Tak, fajnie, bo właśnie widzę, że naszego kolegę Michała, który nas słucha w radiu, zatrzymała policja i go spisują, więc wydaje mi się, że to jest idealny utwór na załagodzenie sytuacji.

0: palu. Ciach, ciach, bum, bum.
1: Rewolwerowiec normalny.
2: No, no, tak. A słucham sobie takiej książki właśnie teraz.
1: No taki. widać właśnie. O rewolwerowcach słucha książki.
2: No wybitne, właśnie. Wybitne. A propos tych targów, co to właśnie będą w tym
1: A co
2: weekend?
1: To jest za książka?
2: A, już nawet nie pamiętam.
1: To fajna musi być.
0: No to dobra, dobra.
2: Nie, no ja...
0: Taki oryginalny tytuł.
2: Nie, bo nie wiesz, pamiętam. To jest... A ty też tak może, ty słuchasz książek, czy czytasz zazwyczaj?
1: Maciek nie jeździ samochodem, więc...
0: No to tak.
2: Raczej czytasz.
1: Ja.
0: Nie, wiesz co, czytam, słucham raczej podcastów.
2: Książek. A, okej. Okay.
0: Nie, bo za dużo zajmowałoby słuchanie książek.
1: Mhm. Ale możesz zawsze puścić se na szybszym.
2: To prawda, tam jest taka opcja.
0: Będą mówić tak jak ja. Nie, no dziękuję. Nie, nie, ale zaraz będzie, że nie mam blika jeszcze pewnie, nie?
1: Na bezbliciu.
0: No. Nie, ja przede wszystkim chciałem wam bardzo podziękować, bo jak na was to relatywnie mało stereotypów. Na razie mówiliście tylko po niemiecku, nie pytaliście mnie, co tam na kopalniach się dzieje, więc bardzo wam chciałem podziękować.
2: Bo audycja dzisiaj, wiesz, no, później przyszedłeś, więc...
0: A w kopalniach można pieczarki, wiesz, tam sadzić.
2: Pieczarki?
0: Tak, robiono w części zamykanych kopalni pieczarkarnie. Tak się przejmowało kopalnie, bo oficjalnie trudno kupić kopalnię, a na przykład mówić, że do celów na pieczarki. I nie sprawdzić tego, czy to zmyśliłem, czy nie.
2: No, to prawda.
0: No, mam nadzieję, że będziesz chciał kupić ode mnie kopalnię.
2: Nie, prawda? Teraz jak będę po prostu pytał, ale jak jakiegoś górnika
1: mnie
2: poznam...
1: Mnie stać tylko na biedaszyb.
0: Wiesz co, ale z tymi biedaszybami, to też są takie legendy miejskie, bo był taki film, nie chcę teraz kłamać, Drzazgi? Nie wiem, z kotem taki o miłości. To była historia na walentynki reklamowana i poszedłem tam z kumpelem ze Śląska. Byliśmy właśnie w Warszawie akurat. I mówimy, zobaczymy, jak to warszawiaki przedstawiają. I jest taka scena, jak idzie kibic akurat mojego klubu, czyli Górnika przez hałdy na Rudzie. No i patrzę, ma tam biedaszyb. No i on mówi, ty, ale u nas nie ma biedaszybów. Mówi, ty, pewnie film dla warszawiaków kręcą. No i podchodzą, są tam ludzie i siedzi taki jeden synek. Ja mówię, co tu siedzi? Mówi, nie, spokojnie chłopaki, film dla warszawiaków kręcimy, nie? Mówię, no więc nie ma biedaszybów, więc to, że cię nie stać, to wiesz. Już od dawna ich nie ma, nie opłaca się.
2: A co to jest biedaszy, bo ja nie pamiętam.
0: No to jest warszawski wymysł, że my musimy kopać sobie węgiel w hałdach. Nie no, przed wojną tak było, jak była duża bieda, to się po prostu wydobywało ten węgiel albo z niskich takich pokładów, no albo też wykopywano po prostu z hałd. No ja akurat widziałem, jak gość z takich starych pokładów wyjmuje na przykład pręty pokopalniane, takie rzeczy, ale raczej, no biedaszy to było miejsce, z którego się po prostu wybierało ten węgiel, albo resztkowy, jeśli to było na hałdzie już takiej wyrzutowej. Albo no, wykopywali po prostu ten, który był nisko, no bo byli tak biedni, że nie mieli nic i jakoś musieli żyć. No później w latach 90. 2000 to się kradło węgiel po prostu, tak zwane usypy. I to wprowadziło do wielkiej zmiany w PKP, że pociągi towarowe miały specjalny zamek magnetyczny, ponieważ ludzie wskakiwali w takich miejscach, gdzie pociąg zwalniał tam do 15-20 na godzinę na starych torach i tu wysypywali ten węgiel. Mhm. Się nazywało usypywanie. Mhm. Miało nawet swoją nazwę, a akurat wtedy... Pracowałem w jednym medium górniczym, więc dzwoniłem co tydzień, ile tam tego węgla usypali i raz pan na przykład ukrywał się w stawie przed policją, była raz bitwa o ten węgiel, więc... Ale nie ma biedaszy.
1: Ja jakbym się ukrywał w stawie, to bym,
0: no,
1: to bym z tataraku wziął taką rurkę
2: wiadomo,
1: i tak pod wodą
2: oczywiście.
1: I rurkę oddychał.
0: Ja to był jeden z tych tytanów intelektu, który wiesz, biegła za nim policja, on się skitram się w wodzie, nikt nie zauważy. No, no, no niestety nie pykło.
2: Kiedyś...
1: To by pykło, jakby był bobrem.
0: Dokładnie.
1: Ale nie wiem, czy bobr musiałby usypywać węgiel.
2: To prawda.
0: To nie wiem, ale bobry na pewno dawniej były uważane za jedzenie postne, i, bo niektórzy
2: tak,
0: myśleli, że to ryba. Więc...
2: Ogon, nie?
0: Tak, ogon, ale jak zjadłeś więcej, też ci nikt nie zabronił, nie?
2: Kiedyś kradli węgiel, a dzisiaj kradną te kable od ładowarek elektrycznych do samochodów.
1: Kradną takie coś?
2: No serio, widziałem właśnie post, że na stacjach benzynowych są wprowadzane te ładowarki. Ale nie pomyśleli o tym, żeby kamery tam zainstalować. No i już niedługo później po instalacji nie było kabli.
0: Panie, to kiedyś kradli kable miedziane. Nie będę mówił, który urząd, ale zdradzę, że na Śląsku, bo to akurat akcja była taka, że jeden z ważnych urzędów wymieniał sobie podłogę i się okazało, że chłopaki wzięli druty miedziane, które były od uziemienia i wyprowadzili wcześniej i się okazało, że nic nie było uziemione w rzeczonym urzędzie, no bo było taniej. Zresztą raz kiedyś u nas trakcję ukradli, ale nie mówmy o takich rzeczach, bo to teraz ja mówię stereotypowo. Śląsk jest piękny, zapraszam. Nope.

0: Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za ten wspólnie spędzony piątkowy poranek. Za tydzień się słyszymy, ale słyszymy się krócej. To już od razu możemy Państwu zaznaczyć. Jeżeli ktoś będzie tutaj w okolicach, w mieście i no, będzie chciał dołączyć do nas, no to zapraszamy. My będziemy, Państwo nie musicie. I cóż, no dziękujemy naszemu współprowadzącemu dzisiaj.
1: Tak jest, autor bloga Złego z Ojca Zły Ojciec. I tyle. Reszta musi zostać
0: tajemnicą, kurtyna.
1: Kto ma wiedzieć, ten wie.
2: Dokładnie, bez 60. Ja chciałem podziękować z tego miejsca, no i zachęcić do słuchania audycji za tydzień, bo cytując moją koleżankę, no krócej nie znaczy gorzej. Tak zawsze mówiła, ja tam wierzę i w was wierzę.
1: Potrzebujemy takich koleżanek.
2: Dokładnie.
0: Maciek Adamczyk,
1: Krzysztof Szaniawski
2: i Zły Ojciec.
1: Ru-pa-pa-pa!
3: Radio Campus. Same sztosy.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
2: Autopromocja.

0: 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
3: This is your life! Right here, right now!
1: Autopromocja.

0: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Marlon Hofstadt i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
1: Reklama.

0: I know who it is.
1: Akademickie Radio Campus.

Minęła 11, więc rozpoczynamy kampus główny. Porozmawiamy dzisiaj o symbolice drzew w różnych religiach i kulturach oraz dowiemy się, jak zbadano uczestnictwo w kulturze warszawiaków. Zapraszam, Patrycja Fruba, a realizuje Kacper Koźluk.

0: I właśnie o drzewach, a dokładnie o ich symbolice porozmawiam dzisiaj z dr Haliną Galerą z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I najpierw spróbujemy zdefiniować drzewo i od razu ustalimy, czym drzewo różni się od krzaka.
1: Od krzewu.
0: Krzewu.
1: Dobrze. Krzak to jest takie potoczne słowo, ale dobra, krzew. I drzewa, i krzewy są roślinami drzewiastymi. To znaczy, że mają zdrewniałą łodygę, wieloletnią zdrewniałą łodygę. Natomiast drzewo od krzewu można wyróżnić na podstawie bardzo specyficznej struktury drzewa. Ponieważ mamy pęd główny, który zwany pniem, a potem ten pień się rozgałęzia i mamy koronę, prawda? To jest takie bardzo typowe dla drzew i zresztą bardzo często wykorzystywane właśnie jako motyw w symbolice.
0: A dlaczego w ogóle powstał kult drzewa?
1: Dlaczego ludzie szanują drzewa? Mhm. Do dziś je szanujemy, do dziś je chronimy, zwłaszcza te stare egzemplarze, bo chyba mamy świadomość, że to są organizmy, które żyją dużo dłużej niż my i są dużo większe, bo przecież to są, wśród nich są najstarsze i największe organizmy na Ziemi. Mamy tu rekordzistów.
0: A jacy są rekordziści?
1: Jeśli chodzi o skalę kuli ziemskiej, no to na przykład najwyższym drzewem jest sekwoja wiecznie zielona imieniem Hyperion. To się znajduje, to drzewo znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w Redwood National Park, to Kalifornia. Ma około 116 metrów wysokości, więc to jest naprawdę potężne drzewo. Mamy też liściaste największe. Niestety nie ma tutaj polskiej nazwy. Shorea fagveciana to jest w Malezji. Ma 97,6 metra, ale na przykład są też najpotężniejsze drzewo w znaczeniu objętości pnia. Czyli nie chodzi o wysokość, tylko o objętość. To jest mamutowiec olbrzymi imieniem generał Sherman. Giant Forest w Kalifornii, znowu w Stanach Zjednoczonych. Oblicza się teoretycznie, że objętość pnia to jest niemal 1500 metrów sześciennych, waży mniej więcej około 2000 ton.
0: A jak strukturę drzewa przekładano na budowę wszechświata? Czym jest drzewo kosmiczne?
1: Ano właśnie, Arbor Mundi, drzewo kosmiczne, albo drzewo oś wszechświata, Axis Mundi. To właśnie ze względu na tą specyficzną strukturę, ponieważ uważano, że taka troista struktura drzewa, czyli mamy koronę, pień i korzenie, symbolizuje trzy poziomy rzeczywistości, stąd to drzewo kosmiczne, bowiem korona miała symbolizować często światy niebiańskie, korzenie światy podziemne, a pomiędzy nimi pień, który symbolizował świat dostępny naszym zmysłom, czyli my byśmy teraz powiedzieli świat rzeczywisty. Ale tu trzeba też ostrożnie, ponieważ wcale nie uważam, że mity są czymś mniej rzeczywistym od rzeczywistości. One są rzeczywistością inną niż ta mierzona przez nas linijką, wagą czy innymi przyrządami.
0: I drzewo kosmiczne pojawiło się też w mitologii ludów nordyckich. Jak tam zostało przedstawione?
1: To takim drzewem kosmicznym jest znany bardzo Yggdrasil. To ogromny jesion, którego sześć wielkich konarów obejmuje sześć światów niebiańskich właśnie, a trzy korzenie, trzy pozostałe światy, światy podziemne. No i właśnie pień symbolizujący życie na Ziemi. To drzewo kosmiczne, prawda? Drzewo, które strukturyzuje świat, drzewo wszechświata, ale jednocześnie drzewo mądrości, ponieważ spod jego korzeni wypływa źródło mądrości, z którego chciał skorzystać sam Odyn, najwyższe bóstwo w panteonie germańskim, i Odyn musiał złożyć w ofierze oko swoje jedno olbrzymowi, który pilnuje tego zdroju, żeby móc napić się tej wody dającej mądrość. Odyn stał się najwyższym bóstwem w panteonie germańskim, również dlatego, że razu pewnego, według mitów, miał złożyć ofiarę z siebie dla samego siebie. 9 dni i nocy wisiał na Yggdrasilu przebity włócznią i medytował. I poznał wszystkie tajemnice świata. Poznał również tajemnicę pisma runicznego. Drzewo Yggdrasila stało się również drzewem życia, ponieważ mamy tutaj też całą opowieść o tym, jak ono jest zbudowane, ponieważ na tym drzewie, na najwyższej gałęzi siedzi

0: mały złoty kogucik, którego pianie poprzedzi Ragnarok, koniec świata. To będzie ogromna bitwa pomiędzy bogami a olbrzymami. W jej wyniku zginą wszyscy ludzie, z wyjątkiem jednej pary. Kobieta i mężczyzna przeżyją, pijąc rosę z pnia Yggdrasila, czyli drzewo życia. Znowu, drzewo kosmiczne również dlatego, że na wysoko w koronie tego drzewa mieszka orzeł, który toczy odwieczną walkę ze smokiem, który podgryza korzenie Yggdrasila. Orzeł tu symbolizuje siły tworzące, twórcze, a właśnie orzeł właśnie takie siły, smok siły destrukcyjne. Z kolei wiecznie zielone gałęzie Yggdrasila odgryzają cztery jelenie, symbole czterech stron świata, czyli mamy rzeczywiście drzewo, które obejmuje cały wszechświat.
1: A czy jakieś stworzenie przemieszcza się jeszcze po tym drzewie?
0: Tak, tu wspomina pani o wiewiórce. Wiewiórka, o ile się, Ratatürk, to jest posłanka wiadomości pomiędzy orłem a smokiem. W związku z tym tam jeszcze są różne zwierzęta, którym przypisuje się bardzo określoną rolę symboliczną. No fakt, Yggdrasil jest osią wszechświata. Tam się dzieje wszystko, co dzieje się we wszechświecie.
1: Do rozmowy z dr Haliną Galerą wrócimy już za chwilę i porozmawiamy o mitologii słowiańskiej.
2: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby k***ło na raz.

0: Sit.
1: Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18:00. Wielki finał o 21:00. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama.
5: Radio Campus. Same sztosy.

0: Kampus Główny.
1: I wracamy do rozmowy z dr Haliną Galerą i teraz porozmawiamy o drzewie w mitologii słowiańskiej. Jak ono wiąże się z powstaniem świata?
2: Mamy taki piękny mit założycielski. To się nazywa kolęda gospodarska. To są rymowanki, które śpiewało się właśnie w okolicy Bożego Narodzenia, w okolicy właśnie końca roku kalendarzowego współcześnie, ale chodziło tutaj o tę najdłuższą noc i najkrótszy dzień, taki moment przełomowy i wtedy właśnie wspominano dawne, dawne czasy. To jest kolęda spisana w XIX wieku w Karpatach Wschodnich, która bardzo ciekawie opisuje proces powstania świata. Było to ongiś na początku świata. Wtedy nie było nieba ani ziemi. Nieba ni ziemi, tylko sine morze. A pośród morza, na dębie, siedziały dwa gołębie. Dwa gołębie na dębie toczyły taką naradę. Radu radziły i gruchały, jakże my mamy stworzyć świat. Spuścimy się na dno do morza. Wyniesiemy drobnego piasku niebieskiego kamienia. Drobny piaseczek posiejemy, niebieski kamyczek podniesiemy. Z drobnego piasku czarna ziemica. Lodowata wodzica, zielona trawica. Z niebieskiego kamienia błękitne niebo, niebieskie niebo i jasny miesiączek i wszystkie gwiazdeczki. Czyli proszę zobaczyć, nie było ziemi ani nieba, a już był dąb. Dąb, który był założycielem świata niejako.
1: A do czego to był właśnie dąb?
2: No, w mitologii słowiańskiej rzeczywiście ona odzwierciedla warunki przyrodnicze, powiedzmy Europy Środkowej mniej więcej. No to te dęby uważano rzeczywiście za najpotężniejsze drzewa, choć one nie są najwyższe. I w związku z tym właśnie z dębami kojarzono bardzo wiele mitów i dęby rzeczywiście traktowano z szacunkiem.
1: A czy drzewa pojawiają się też w innych kolędach, historiach w mitologii słowiańskiej?
2: Jest taka właśnie też kolęda gospodarska, trochę zgadywanka, spisana przez Świętka w opracowaniu Lutna Drabski od Gdowa po Bochnie. To jest 1893 rok. Przełom XIX i XX wieku to czas, kiedy spisywano bardzo wiele takich mitów, takich właśnie opowieści. Stoi sosna wśród podwórca. Halleluja, halleluja. Na tej sośnie twój pożytek rośnie, a w spodku becka smoły, a w środku jareb pszczoły, a na wierzchu cztery koła, w każdym kole posoch kole. Znowu drzewo obejmujące świat, bo te cztery koła i te cztery sokoły to znowu symbol czterech stron świata.
1: I też drzewo pojawia się w Lelujach Kurpiowskich. Co tam symbolizuje?
2: A to też bardzo ciekawa rzecz, bo wszyscy wiemy, jak wyglądają Leluje Kurpiowskie. To są wycinanki przedstawiające symetryczną kompozycję. Po środku jest drzewko, a po bokach zwierzęta. A to często to jest kogutki, a to czasami jeszcze zdarzają się na przykład zwierzęta leśne, czasami to jest gospodyni właśnie ze zwierzętami. To są bardzo ciekawe motywy, bo nawiązują do bardzo, bardzo starego motywu mitologicznego właśnie drzewa życia. Symetryczna kompozycja ze zwierzętami po bokach. Takie motywy znajdziemy w bardzo wielu kulturach. No, właśnie nasze Leluje Kurpiowskie, które my tak traktujemy, prawda, no dobra, tam sztuka ludowa, tak, tam do XIX wieku, ale tu są odzwierciedlenie dużo starszych wierzeń, ale chociażby już wspominałam o drzewie życia i o Yggdrasilu, prawda, który miał uratować mężczyznę i kobietę, ale również takie właśnie kompozycje na przykład obserwowałam w sztuce scytyjskiej. Co prawda scytowie raczej zlecali wykonywanie zdobień na przedmiotach i w ogóle tych przedmiotów, ale rzeczywiście tam można znaleźć takie właśnie motywy, tak powiedziałabym, we wschodnim sposobie przedstawienia. Tam też znajdziemy właśnie takie na przykład kozy, które wchodzą na drzewo, więc to sporo jest takich motywów, właśnie drzewa życia ze zwierzętami.
1: Ale też drzewo życia kojarzono z życiem człowieka i sadzano drzewo, kiedy ktoś się rodził.
2: na pamiątkę, prawda? Kiedy to zwłaszcza w rodach szlacheckich, w rodach magnackich sadzono w parku otaczającym siedzibę lipy, jeżeli urodziła się dziewczynka, a jeżeli chłopiec, to najczęściej sadzono dęby. Z drzewem i ludzkim życiem jest jeszcze jedna opowieść, bardzo ciekawa, to moja osobista obserwacja. Kiedy byłam w Złotoryi, na tamtejszym cmentarzu po niemieckim znalazłam bardzo ciekawy grobowiec, który przedstawiał losy ludzkie właśnie jako losy drzewa, bo było przedstawione młode drzewo, którego Pan Bóg otaczał opieką. Ono się pięknie rozwijało, pięknie rosło, aż do czasu, kiedy przyszła wichura i drzewo złamane zostało, jak to się mówi, w kwiecie wieku. Więc to jest też trochę porównanie do naszego życia, kiedy my tak wzrastamy, rozwijamy się, sądzimy tak trochę podświadomie, że to będzie na zawsze, a tu przychodzi wichura i nawet jeśli mamy potężny umysł, mamy ogromną wiedzę, posiadamy majątek, bogactwo, to nagle okazuje się, że to nie jest takie ważne w momencie, kiedy pojawia się ta symboliczna wichura.
1: Padła nam już tutaj lipa. Uh-huh. Jakie są jeszcze historie związane z lipą, też na przykład z obszaru Polski?
2: Z obszaru Polski lipa zawsze była traktowana, kojarzona z zasadą żeńską. Na przykład figurki Matki Boskiej bardzo często były rzeźbione z lipy, z drewna lipowego. I tutaj też jest opowieść bardzo ciekawa o sanktuarium w Świętej Lipce. Północ Polski, gdzie legenda mówi, że skazaniec już ostatniej nocy przed śmiercią wyrzeźbił figurkę Matki Boskiej właśnie z drewna lipowego. Drewno lipowe jest miękkie, bardzo dobrze nadaje się do rzeźbienia. No i sędziowie zachwyceni tą figurką darowali życie więźniowi. No widać, że to jest mit bardziej. Tak w życiu się raczej nie zdarzało. I wtedy wypuszczony na wolność więzień w podzięce umieścił tą figurkę właśnie na drzewie, na pamiątkę tego wydarzenia. I okazało się, że figurka okazała się cudami słynąca. I zaczęto rzeczywiście to miejsce traktować jako święte. Święta Lipka stała się właśnie sanktuarium. W tym miejscu powstała kaplica. No ale to były czasy, kiedy jeszcze mieliśmy do czynienia z zakonem krzyżackim i kiedy doszło do sekularyzacji zakonu krzyżackiego, wówczas krzyżacy bardzo zwalczali to sanktuarium i podobno nawet mieli tą figurkę spalić, utopić, ale ona wracała z powrotem i do dziś w Świętej Lipce, zresztą bardzo pięknym, barokowym sanktuarium, ten motyw drzewa, owej lipy z Matką Boską w koronie jest w ogóle motywem przewodnim.
1: I o drzewach i pamięci porozmawiamy już za chwilę.
0: Kampus. Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista, więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji komunikacyjnych dla całego gatunku. Otwarciem i drogą, drogą w głąb, drogą wzwyż, aż do gwiazd, gdzie już za chwilę zabiorą nas

0: now there's nobody. There's nobody like you. There's nobody.
1: Tell them.
2: Campus główny.
3: To było Like Me, a teraz wracamy do rozmowy z dr Haliną Galerą i teraz porozmawiamy o tym, jak drzewo łączy się z pamięcią i również z Polską.
4: Wszyscy mamy świadomość, że drzewa rosną długo, więc przypisuje się im taką pamięć, że będą pamiętać dłużej czasami niż ludzie. Są na przykład opowieści właśnie, chociażby z Sokółdy. Tam są groby powstańców z powstania listopadowego 1831. No i drzewa, które są długowieczne, żyją nadal, właśnie dęby, które mają pamiętać tamtejsze tragiczne wydarzenia. Zresztą dosyć często takie drzewa pomniki kojarzą się z takimi bardzo doniosłymi i często właśnie takimi tragicznymi wydarzeniami. Chociażby drzewo pawiaka. To jest takie drzewo pomnik. W tym miejscu obecnie przy bramie prowadzącej niegdyś do pawiaka jest już tylko odlew. Ponieważ był to wiąz limak, czyli wiąz szypułkowy, który rósł tam już jeszcze przed okupacją niemiecką, ale był znany właśnie i był pamiętany przez więźniów pawiaka, dla których ta zieleń była jakimś tam wytchnieniem, to drzewo przetrwało bardzo wiele. Ponieważ pawiak znajdował się na granicy pomiędzy gettem warszawskim a pozostałą częścią miasta i przetrwał zarówno zniszczenie całkowite getta, jak i po powstaniu warszawskim. To drzewo przetrwało, żyło do 1984 roku i po zakończeniu II wojny światowej ludzie na tym drzewie wieszali tabliczki, takie pamiątkowe, bo często nie wiedzieli, gdzie znajdują się prochy ich bliskich i to drzewo jakby trochę pamiętało. Prawda? Miało pamięć, miało styczność z tymi ludźmi. Te tabliczki pozostały do dziś, no ale drzewo nie przetrwało. Przetrwało tak wiele, jak mówiłam, w czasie II wojny światowej, ale w 1984 roku obumarło z powodu mikroskopijnego grzyba, to jest holenderska choroba wiązów, grafioza, wywołuje to grzyb Graphium ulmi, który powoduje, zarasta w którymś momencie drewno, naczynia drewna, to jest ta tkanka, która pompuje wodę z korzeni do najdalszych części rośliny i nagle taki konar obumiera, więdnie i obumiera. Drzewo przez jakiś czas martwe było tam umocnione, ale zaczęło się przechylać, w związku z tym pocięto je na części i wykonano odlew. Obecnie tam znajduje się odlew, czyli takie drzewo-pomnik, które istnieje dłużej niż samo drzewo.
3: Czyli wciąż możemy zobaczyć drzewo pomnik w miejscu pawiaku, natomiast drzewo łączy się też z genealogią i tak sobie wyobrażamy drzewo genealogiczne. Skąd to skojarzenie?
4: To również nawiązuje do struktury drzewa, ponieważ mamy jeden pień, który potem rozgałęzia się w koronę i najdrobniejsze gałązki, tak jak każdy ród zaczyna się od protoplasty i rozwija się, prawda, właśnie w bogatą koronę. Mówi się drzeworodowe, prawda? Do takiego właśnie drzewa rodowego nawiązuje motyw też bardzo znany w sztuce chrześcijańskiej, zwłaszcza sztuce średniowiecza. Tu chodzi o drzewo Jessego, czyli drzewo rodowe Matki Boskiej. To jest troszeczkę takie przedstawienie, nazwałabym troszeczkę ideologiczne wręcz, ponieważ Jesse to był ojciec króla Dawida i z jego trzewi w tym przedstawieniu, on często trzyma Biblię i z jego trzewi wyrasta pień i tutaj mamy różne postacie różnych królów, co ma udowodnić, że właśnie Matka Boska jest członkiem królewskiego rodu Dawidowego. W związku z tym to drzewo Jessego było bardzo często właśnie takim podkreśleniem jej pochodzenia, prawda? Wyrośnie różdżka z drzewa Dawidowego. Właśnie drzewo genealogiczne, ale widziane w taki bardzo specyficzny sposób.
3: A jeżeli drzewo kojarzy się z pamięcią, to też po części z mądrością i też powstawały gaje, takie bardziej akademickie. Jakie jest tło tego?
4: No to mamy gaj Akademosa, prawda? Który z kolei był założony przy właśnie Sokrates i później jego uczniowie tam nauczali młodych Greków, czyli mamy tutaj trochę, prawda, stąd jest akademia, nawiązanie, to można powiedzieć, że to był taki gaj, który miał funkcję akademicką, miał funkcję dydaktyczną, więc mamy tutaj też nawiązanie do miejsca, w którym jesteśmy, bo to przecież jest Radio Campus, Radio Akademickie.
3: I o drzewach i ich symbolice rozmawiałam z dr Haliną Galerą, więc warto również uczyć się wśród drzew. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję pięknie.
2: Campus. Same sztosy.

done.

0: Reklama. 3 dni, setki artystów, jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl. Reklama. Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra, Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.

0: Kampus główny.
1: Już trochę minęło na przykład od Nocy Muzeów, a to było takie wydarzenie, które pomaga nam zauważyć, jak wiele miejsc oferuje nam wydarzenia kulturalne i oświadamia nam też, z jakich instytucji korzystamy, a o jakich nawet nie wiedzieliśmy. A jak warszawiacy uczestniczą w kulturze na co dzień, zbadało Warszawskie Obserwatorium Kultury, którego przedstawiciele są tu dzisiaj ze mną. Socjologowie dr Łucja Krzyżanowska i Grzegorz Liszkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I zacznijmy może od tego, jak to badanie powstawało, na jakie etapy podzielono jego tworzenie.
2: No właściwie możemy zacząć, cofnąć się, w ogóle zrobić taką archeologię badawczą do roku 17, kiedy miasto stołeczne Warszawa zrealizowało pierwsze badanie uczestnictwa w kulturze w Warszawie. No to było lata temu i bardzo dużo się od tego czasu zmieniło. Mamy właściwie do czynienia trochę z innym światem. Przeszliśmy przez pandemię, przeszliśmy przez różne konflikty zbrojne, przeszliśmy w związku z tym też przez niezwykły rozwój platform streamingowych. No więc to, co trzeba było zrobić, to troszeczkę zaktualizować te dane i zobaczyć, co się przez te właściwie prawie dekadę w tym uczestnictwie w kulturze zmieniło. Więc punktem wyjścia było to badanie z roku 17 i my jako Warszawskie Obserwatorium Kultury w roku 24 zaczęliśmy się przymierzać do ponownego badania.
3: Tak, jak do tego podeszliśmy? Przede wszystkim nie chcieliśmy powtarzać jeden do jednego tamtego badania, bo dużo się zmieniło. To narzędzie badawcze, ten taki kwestionariusz badawczy musiał zostać zaktualizowany, ale zanim ankieterzy wyszli w teren, zbierać i pytać dane i pytać osoby mieszkające w Warszawie, jak to jest z ich uczestnictwem w kulturze, przeprowadziliśmy też serię wywiadów fokusowych z różnymi przedstawicielami różnych przedziałów wiekowych, ale też płci, i też pytaliśmy osoby, które z różną intensywnością uczestniczą w kulturze. Dopuszczaliśmy też takie możliwości, że ktoś uczestniczy w kulturze na przykład tylko w domu, i te wszystkie, ten cały wachlarz badań jakościowych służył nam do tego, żeby to docelowe badanie ilościowe, ta duża próba 9500 ankiet per dzielnica, to jest bardzo ogromna próba, każdy badacz marzy o takich próbach i statystyk. Chcieliśmy, żeby to było jak najlepiej jakościowe. Też przeprowadziliśmy wywiady kognitywne z osobami respondenckimi, żeby sprawdzić, czy te pytania, które zadajemy, są zadawane w naturalnym języku i czy oddają ten obecny kontekst uczestnictwa w kulturze.
2: Bo to, o czym musimy pamiętać, to, że jak kłada się narzędzie do badania ilościowego, taką ankietę, i ona już jakby idzie, w cudzysłowie, w tak zwany teren, czyli badanie zaczyna się dziać, to już trochę nic nie można w tym zmienić. To znaczy, jeśli nie spytamy o jakąś formę uczestnictwa w kulturze, to ludzie nie będą mogli powiedzieć, że to robią. To znaczy, jeśli na przykład zapomnimy o podcastach, no to już tego się nie dowiemy. Dlatego tak ważny był dla nas ten cały etap przygotowawczy, żeby właśnie dobrze zrozumieć, co ludzie robią, jak definiują kulturę, w jaki sposób w niej uczestniczą, żeby potem te różne kafeterie odpowiedzi były możliwie wyczerpujące i odpowiadające rzeczywistości. Stąd jakby tak dużo pracy przygotowawczej przed samym uruchomieniem badania.
1: A jak w tym badaniu było definiowane uczestnictwo w kulturze?
3: Do uczestnictwa w kulturze podeszliśmy w możliwy jak najszerszy sposób. Daliśmy tak naprawdę osobom biorącym udział w tym badaniu to pole do zdefiniowania, czym dla mnie jest uczestnictwo w kulturze. Przykład, spotkanie na mieście ze znajomymi, gdzie rozmawiamy, może być definiowane przez osoby mieszkające w Warszawie jako właśnie uczestnictwo w kulturze. Spacer po dzielnicy, w której nigdy nie, moja stopa nie postanęła, też jak najbardziej jest tym uczestnictwem w kulturze. Także, ale też zależało nam na tym, żeby tym badaniem móc zmierzyć też jednak to uczestnictwo instytucjonalne, gdzie odwiedzamy muzea, teatry, domy kultury, tak żebyśmy mogli w możliwy jak najbardziej kompleksowy sposób przykładać te lupki badawcze i przecinać te pytania, które mamy.
1: A jak wyglądała ta ankieta? Czy ona była w formie papierowej, online?
3: Zbieranie tych danych wyglądało tak, że to badanie chciałbym jeszcze nadmienić, że realizowaliśmy we współpracy z firmą Ipsos Polska, i to właśnie ankieterzy Ipsosa odwiedzali warszawiaków i warszawianki. To była samowypełnialna ankieta na tablecie, ale zawsze osoba z Ipsosa była na miejscu, żeby ewentualnie coś dopomóc respondentowi. Także to była samowypełnialna ankieta w formie tabletu.
2: Na próbie losowej startowej, to znaczy, że po prostu były wylosowane tak zwane numery startowe, tam się pojawiali ankieterzy i potem według konkretnego schematu wybierali następne osoby do badania, więc tutaj mówimy o próbie, która jest próbą reprezentatywną dla całej Warszawy, a także to, co wyjątkowe w tym badaniu, dla każdej z dzielnic, ponieważ ta próba była bardzo duża, 9 tysięcy właśnie po to, żebyśmy mogli też przeprowadzać analizy statystyczne na poziomie każdej z dzielnic.
1: I w kwietniu i maju trwał ostatni etap, którym była obserwacja uczestnicząca. I na czym ona polegała?
3: Tutaj chciałbym jeszcze wprowadzić nowe pojęcie, które też mamy w tym badaniu, ponieważ jedną z analiz, którą zastosowaliśmy na tych danych, które uzyskaliśmy, jest segmentacja osób uczestniczących w kulturze. W kilku słowach segmentacja to jest taki zestaw analiz statystycznych, który służy do tego, ażeby z badanej zbiorowości wyłonić jednorodne wewnętrznie grupy osób, które prezentują te same oczekiwania i postawy, ale równocześnie różnią się pomiędzy sobą na koniec dnia te segmenty. Także to jest takie pewne uproszczenie, żebyśmy poznali, jakie są te perspektywy na to uczestnictwo w kulturze. I właśnie jak już wyłoniliśmy te 5 segmentów, o których mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli opowiedzieć, to zaprosiliśmy te osoby na takie spacery etnograficzne, gdzie na przykład jeden z segmentów, towarzyski bywalec, wskazał nam swoją aktywność, która jest dla niego ulubioną aktywnością, na przykład od wizyty w muzeum i poszliśmy z nimi do tych muzeów i rozmawialiśmy z nimi w drodze do tego muzeum, w tramwaju i w międzyczasie pytaliśmy, dlaczego akurat to muzeum, czy w jakich kontekstach się to uczestnictwo muzealne dla tej osoby odbywa i co jest dla tej osoby najbardziej ważne. I to był taki element pogłębiający badania i ilościowe z drugiej strony. Wcześniej opowiadaliśmy o tym, że najpierw były badania jakościowe, następnie ilościowe, ale często jeszcze się wprowadza takie metodologie etnograficzne, żeby pogłębić to, co wyszło w tych naszych cyferkach zero-jedynkowych.
2: Żeby te cyferki nabrały po prostu twarzy i stały się jakimiś konkretnymi osobami, które można sobie wyobrazić.
1: I o tym, jakie segmenty wyróżniono, porozmawiamy już za chwilę.

0: Impuls Główny.
1: To było DK Amil Raja, a teraz wracamy do rozmowy z dr Łucją Krzyżanowską i Grzegorzem Liśkiewiczem. Jakie segmenty wyróżniono w warszawskim badaniu uczestnictwa w kulturze w Warszawie?
2: Już spieszę z odpowiedzią. Chciałbym tylko zaznaczyć na początku, że w tych segmentacjach, bo jest ich dużo w różnych badaniach, mamy takie metodologie zastosowane. Kluczowe jest to, które zmienne bierzemy jako podstawę tego modelu przyporządkowania osób. I my podjęliśmy decyzję, że tymi zmiennymi będzie miara ważności kontaktu z kulturą i sztuką. Pytaliśmy na skali 10-stopniowej, czy kontakt z kulturą i sztuką jest ważny, mniej ważny albo w ogóle nieważny, też można było zaznaczyć taką odpowiedź. Następnie pytaliśmy o ulubione formy kontaktu z kulturą i tutaj respondenci mogli nam wskazywać, czy wolą chodzić na mecze, na wystawy, na niszowe koncerty, jakby tutaj była pewna dowolność, a następnie odnośnie tych ulubionych aktywności pytaliśmy, jakie są oczekiwania względem tych aktywności i tutaj każdy też miał pełną dowolność w odpowiadaniu na to pytanie, na przykład mogę oczekiwać od kontaktu z kulturą, ucieczki od codzienności, że to mnie pozwoli mi zapomnieć o minionym dniu, ale mogę też oczekiwać zderzenia mojego światopoglądu, jakiegoś mocniejszego wpływu na mnie jako osobę, gdy doświadczam dzieła sztuki, więc tutaj mieliśmy tą dowolność i na koniec tego wszystkiego wyłoniliśmy 5 segmentów w programie
3: WUK. Ja ci tylko wejdę tutaj w słowo i powiem, że konsekwencją tej decyzji, o której mówił Grzegorz, jest to, że nie możemy powiedzieć, że jeden z segmentów jest bardziej

0: bardziej studencki, a jeden jest bardziej seniorski, że któryś to są bardziej kobiety, a któryś to bardziej mężczyźni, ponieważ właśnie nie oparliśmy tej segmentacji o zmienne demograficzne.
1: Tak, dzięki Lucja. Demograficzne dane są wtórne wobec potrzeb, wobec uczestnictwa w kulturze, to jest najważniejsze dla nas. I pierwszym z segmentów, który w populacji Warszawy waży 20%, to są towarzyscy bywalcy i dla nich najważniejsze jest spotkanie, rozmowa, często ta jakość dzieła i w ogóle wybór nawet na co pójdą, w jakim wydarzeniu wezmą udział jest trochę poza nimi. Częściej są zapraszani, tak długo jak będzie to miejsce na rozmowę, na aktualizację wiedzy o sobie. Także kultura dla nich, uczestnictwo w kulturze jest czymś, powiedzmy, jest kontekstem spotkań bardziej. Dla nich ten społeczny wymiar uczestnictwa jest najważniejszy. Drugi segment to zrelaksowani indywidualiści i tutaj uczestnictwo w kulturze trochę jest dla nich ważniejsze, ale ono jest bardziej takie, często przybiera wymiar samotnego uczestnictwa i jak najbardziej są z tym ok, ponieważ gdy chcą rozpłynąć się w tłumie, to wybiorą konkretną aktywność, ale nie czują tej presji, żeby wychodzić. Jak najbardziej tutaj gry wideo i gry mobilne są ciekawym przykładem takiej charakterystycznej aktywności, ponieważ tam możemy zawsze podjąć tą decyzję, czy gramy sami, czy z kimś. Trzecim segmentem są ciekawskie obieże światy i tutaj uczestnictwo w kulturze dla nich jest taką sceną odkrywania, poszerzania horyzontów, są nastawieni na dowiadywanie się czegoś nowego, na nowe smaki, inne kultury, ale też poznawanie własnej kultury. Przykładową aktywnością jest zwiedzanie muzeów, ale również zwiedzanie swojej dzielnicy. Nie chciałbym, żeby oni byli traktowani jako obieży światy tak zero-jedynkowo, że byli w każdym kraju, tylko chodzi o tą pewną otwartość na wiedzę, której dostarcza to uczestnictwo w kulturze. Kolejnym segmentem są miejskie wierci pięty i ta nazwa bardzo dobrze oddaje to takie poczucie, że tych osób reprezentujących ten segment, że Warszawa ma tak dużo do zaoferowania, aż szkoda z tego nie skorzystać. Uczestnictwo w kulturze dla tych osób jest pewną osobną sferą poza obowiązkami domowymi i pracą, takiej samorealizacji. Ten segment oczekuje takich emocji od uczestnictwa w kulturze. Tu taki cytat pozwolę sobie przywołać: jeśli raz na tydzień nie pójdę na koncert, to czuję, że zamulam na przykład. Albo jak zostaję w domu, to czuję, że coś się dzieje tam na mieście i szkoda, że w tym nie biorę udziału.
0: To są ludzie z permanentnym poczuciem FOMO po prostu.
1: Tak, dokładnie.
0: Oni się budzą i już wiedzą, że coś ich omija.
1: Tak, i piąty segment, ostatni, to są nienasyceni pasjonaci i to są osoby, dla których to uczestnictwo w kulturze ma najbardziej centralne takie miejsce w ich życiu. Wymagają się zarówno od siebie dużo, gdy doświadczają tekstów kultury, ale też od dzieł wymagają dużo. To uczestnictwo jest dla nich sposobem interpretacji też rzeczywistości i ciągle są zanurzeni w tym dyskursie i częściej taka osoba napisze na przykład recenzję filmu i podzieli się tymi swoimi impresjami, które ten film wywołał. I to jest nasze 5 segmentów.
0: I tu mamy dla Was niespodziankę. Na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej Warszawskiego Obserwatorium Kultury wok.art.pl znajdziecie taki krótki test, narzędzie online'owe, które odpowiadacie tam na kilka pytań i możecie się dowiedzieć, do którego segmentu należycie.
2: Więc to możecie właśnie teraz sprawdzić w trakcie przerwy na muzykę, a my wrócimy już za moment.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: A jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: Do Brikomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Brikoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Brikomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: 20-lecie audycji Hip Hop Campus w Radiu Campus.
4: W piątek 29 maja spotykamy się w Dziku przy ulicy Belwederskiej 44 w Warszawie.
5: Zagrają Younes, Parzel, Na Pół Etatu,
6: Megi Moroz, Skorup, Plako Viber, Tobik, Mada WCK,
7: Procente i Łysonzi, Pękaty, Jaca Nabicie.
3: Plus goście niespodzianki.
5: O afterparty zadbają DJ Anusz oraz DJ Mariano MBH.
6: Start godzina 20.
4: Zapraszają wszyscy prowadzący audycje.
5: Owczar,
7: Quentin,
3: Procente,
4: Anusz,
6: Norix.
8: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy o ogólnowarszawskim badaniu uczestnictwa w kulturze i jaki kontakt z kulturą najczęściej wskazywano.
2: Najczęściej. No oglądanie filmu. Tak, oglądanie filmu. Prawie wszyscy oglądają filmy, to jest 96%. I 89% to jest oglądanie seriali. To są te takie najbardziej powszechne, niemal wszyscy, jeśli są zapytani o kontakt z kulturą, to mówią, że oglądają filmy i oglądają seriale. Większość przyjmuje gości, wychodzi w gości, bywa na mieście. No, różnego rodzaju formy takich towarzyskich spotkań. I już jest mniej, jeśli chodzi o słuchanie muzyki, bo to jest 49%, czytanie czasopism, czytanie książek, słuchanie podcastów. Tu już jakby nam, to już są niektórzy tylko.
1: A co wskazywano jako oczekiwania wobec aktywności kulturalnej?
3: Tutaj na liście top oczekiwań mieliśmy takie wskazania, generalnie dużo tam było rozrywkowych, takich oczekiwań, że oczekuję pewnego zwrotu właśnie emocjonalnego od tego uczestnictwa, oderwania od codzienności, pozwolenie mi łączenia tego uczestnictwa z innymi obowiązkami, czyli takie trochę uczestnictwo w tle, więc to były takie główne oczekiwania, ale tak patrząc na Warszawę z lotu ptaka, też wiemy, że dla 49% osób uczestniczących w Warszawie, w kulturze w Warszawie ta kultura jest ważna, to jest ciekawe, a z drugiej strony wiemy, że 37% warszawiaków i warszawianek nie odwiedziło w ostatnim roku od realizacji badania instytucji kultury. To już nam wskazuje takie ciekawe przeniesienie się w ogóle tego uczestnictwa, że ono się realizuje często w ogóle bez instytucji kultury.
2: Czyli nie byli w muzeum, nie byli w teatrze, nie byli w kinie, w galerii, w bibliotece, w domu kultury. 37% warszawiaków.
1: A co wpływa na ten brak udziału w kulturze instytucjonalnej?
2: Tych barier jest bardzo dużo, oczywiście zaczynając od takich najczęściej podawanych, jak po prostu brak czasu, które też częściej wskazywały kobiety, ale też takie nie chciało mi się, to na przykład mężczyźni. Oczywiście są też bariery finansowe, bariery związane ze zdrowiem, z dostępnością po prostu niektórych instytucji, ale też to, co ciekawe, to 39% powiedziało, że to, co jakoś ich hamuje przed uczestnictwem, przed odwiedzaniem instytucji kultury, jest takie poczucie, że nie wiedzą, jak się tam zachować. Czyli taki trochę rodzaj wstydu, niepewności.
1: A jak postrzegana jest oferta lokalna, dzielnicowa?
3: Tutaj nawiążę do porównania z tym, czego dowiedzieliśmy się w 2017 roku, w tym badaniu poprzednim. Na przykład wizyty w kinach wzrosły, wizyty w teatrach wzrosły, przyjmowanie gości i bycie w gościach zmalało, ale biblioteki lokalne oraz domy kultury zostały na tym samym poziomie na przestrzeni tych lat. To pokazuje nam, że są pewnym stabilnym typem uczestnictwa w kulturze i też z autobadań, które prowadzimy również w ramach warszawskiego uczestnictwa w kulturze, w ramach tego dużego programu, który realizujemy. Też wiemy, że domy kultury, tam pytaliśmy o kod pocztowy. Możemy zrobić dzięki temu taką hitmapę i pokazać, czy więcej osób do domów kultury przychodzi właśnie lokalnie, w bliskiej odległości. Jak najbardziej tak jest. Porównując do muzeów i teatrów, gdzie podróżujemy pomiędzy dzielnicami, domy kultury rzeczywiście jawią nam się jako te takie lokalne, przyciągające w sposób sąsiedzki publiczność.
2: To jest ta kultura blisko domu. W tym 15-minutowym mieście domy kultury są tymi miejscami, które właśnie ogniskują nas blisko miejsca, w którym mieszkamy.
1: A na czym polegały te autobadania instytucji?
3: Tak, autobadania pozwalają odpowiedzieć na pytanie, kto do mnie przychodzi jako instytucji. Tu trochę już schodzimy na tą perspektywę właśnie podmiotów kultury, instytucji kultury, ponieważ to ogólnowarszawskie badanie pozwala nam spojrzeć na Warszawę z lotu ptaka, na uczestnictwo w kulturze w Warszawie z lotu ptaka, no ale podmiot kultury, na przykład konkretne muzeum, konkretny teatr, konkretny dom kultury ma pytania o swoją publiczność. Dlatego my tak kompleksowo dostarczamy tych narzędzi badawczych, żeby lepiej zrozumieć, kto do nas przychodzi, dlaczego i móc na tej podstawie podejmować rzeczywiste decyzje, tak żeby te dane zyskały praktyczny wymiar. Autobadanie realizowały zespoły podmiotów kultury z naszym wsparciem analitycznym i takim know-howowym.
1: I też Warszawskie Obserwatorium Kultury przygotowało nawigator badawczy. Czym jest to narzędzie?
2: Tak, to jeszcze wracając do tego, co powiedział Grzegorz, to co robiły instytucje u siebie, to była krótka, dwustronicowa ankieta z podstawowymi pytaniami. Też od razu prośba do słuchaczy, jeśli kiedyś w jakiejś instytucji ktoś poprosi was o wypełnienie tej ankiety, zróbcie to. Zajmuje to chwilę, dla instytucji jest to bezcenne. No właśnie, no i teraz te instytucje dostają od nas mnóstwo danych, dostają dane z tego dużego badania, dostają dane z autobadania i to, na czym nam zależy w WOK-u, to na tym, żeby one z tymi danymi nie zostały same. To znaczy my planujemy, przygotowujemy dla nich cykl taki cały edukacyjny tego, w jaki sposób pracować z danymi, jak sprawić, żeby te dane były sojusznikami naszymi. I jednym z elementów tego właśnie ćwiczenia się pracy z danymi jest nawigator badawczy. To jest takie narzędzie, które też jest dostępne na naszej stronie internetowej, które pomaga podejmować różnego rodzaju decyzje związane właśnie z przeprowadzaniem badań, czy też z analizą danych. Mówiąc w skrócie, to jest takie drzewko decyzyjne, które się nas cały czas pyta o różne rzeczy. Z jakiej jesteś instytucji, jakie masz doświadczenie, jaki masz zespół, jakie masz potrzeby i ostatecznie doprowadza do jakiegoś narzędzia, czy też do jakiegoś opisu narzędzia, które pomoże w praktyce zrealizować to badanie, bo też mieliśmy takie poczucie, że w internecie jest mnóstwo poradników, jak zrobić badanie, mnóstwo takich po prostu step by step, ale trudno się w tym odnaleźć, jeśli nie ma się kompetencji i ten nasz narzędziownik pomaga odnaleźć się właśnie w gąszczu i w złożoności tych różnych dostępnych poradników.
1: I też chcecie pomóc instytucjom skorzystać z tego głównego badania. W jaki sposób?
3: Tak, ponieważ nie oczekujemy, że w każdym podmiocie kultury w Warszawie będzie stanowisko socjologa albo analityka. Nie oczekujemy, że każdy będzie musiał nagle tworzyć piękne wykresy i te dane prezentować. Chcemy jak najbardziej to ułatwić. Tych danych mamy dużo. Możemy zadawać pytania o konkretną dzielnicę, o bariery w konkretnej dzielnicy, o to, czy w danej dzielnicy więcej młodych chodzi do takich podmiotów kultury czy do innych. W związku z tym obecnie pracujemy nad takim rozwiązaniem, gdzie tym naszym danym będzie można zadawać pytania, tak jak na zasadzie czatu i prosić o różne analizy, tak żebyśmy nie musieli zaglądać do obszernych raportów, zaznajamiać się z metodologią, tylko żeby dostawać w czasie rzeczywistym odpowiedzi na konkretne pytania. I to jest ten model, tak, to jest który nazywamy RAG.
2: Narzędzie, na którym pracujemy i to, co jest istotne, to, że ten model pracuje tylko na danych, będzie pracował tylko na danych z tych naszych badań, w związku z tym nie będzie konfabulował. On będzie odpowiadał tylko na podstawie danych, którymi zostanie zasilony.
1: To czekamy na to narzędzie i wypełniajcie ankiety i sprawdźcie też ogólnowarszawskie badanie uczestnictwa w kulturze, a rozmawiałam z socjologami z Warszawskiego Obserwatorium Kultury, z dr Łucją Krzyżanowską i Grzegorzem Liśkiewiczem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Dzięki. Akademickie Radio Campus.

0: Kampus Główny.
1: Big City Life Ludy, a teraz spojrzymy sobie do prasy naukowej. I wczoraj studenci z Akademii Górniczo-Hutniczej zwodowali na Wisie wyścigową łódź solarną Delta. I ona ma 6 metrów i jest wyłożona panelami fotowoltaicznymi. Jest zrobiona z włókien węglowych i koło naukowe Solar Boat dąży właśnie do rozwoju technologii, która jest zeroemisyjna i to jest ich trzecia łódź. Natomiast w lipcu studenci chcą Deltą właśnie wystartować w zawodach Kraków Solar Boat Challenge i w 2024 roku zajęli już trzecie miejsce, a w zeszłym roku drugie, ale w zawodach w Monako. Natomiast ich nowa łódź jest podobno o 20 kg lżejsza niż poprzednia, więc jest szansa, że będą mieli lepsze wyniki. I więcej informacji na ten temat możecie znaleźć na stronie Akademii Górniczo-Hutniczej. Natomiast pozostając w takim temacie wciąż wodnym, to studenci będą mogli kierować statkiem, ale na lądzie i to na Politechnice Morskiej w Szczecinie, gdzie otworzono Akademickie Centrum Symulatorów, gdzie właśnie w warunkach symulowanych można będzie manewrować statkiem, a także korzystać z systemów nawigacyjnych. Będzie tam i właściwie już jest symulator siłowni okrętu, ale także symulator mostka nawigacyjnego i studenci będą też ćwiczyć różne procedury awaryjne. Natomiast symulator ma służyć nie tylko studentom, ale także oficerom pokładowym czy mechanikom, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje. I więcej na ten temat możecie przeczytać na stronie Politechniki Morskiej w Szczecinie.

0: Kampus Główny.
1: I sprawdzamy, co ciekawego w prasie naukowej. I naukowcy zbadali wybory żywieniowe studentów Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. I mimo tego, że mają przecież oni świadomość o to, jak dbać o swoje zdrowie, to tylko co trzeci z nich jadł regularnie przynajmniej 3 zbilansowane posiłki dziennie. I fast foody zjadało regularnie do 9% badanych, więc mniej niż w takich ogólnych statystykach, więc to na plus. Natomiast produkty zbożowe były niemal w każdym posiłku w ciągu dnia, a nabiał dominował na śniadaniu, a białko zwierzęce w obiedzie, więc też dosyć standardowo. Natomiast prawie połowa studentów deklarowała obecność warzyw i owoców w każdym posiłku. I badanie zostało opublikowane w Nutrients i w wolnym dostępie, więc jego skrót możecie przeczytać na dietetycy.org.pl. Teraz przechodząc do Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Chemii, gdzie w współpracy z Xiamen University w Chinach stworzyli oni sieć neuronową, która potrafi przewidzieć zachowanie cząstek organicznych po absorpcji światła i zbadali 500 000 pochodnych azobenzenu. W dalszych badaniach mają zamiar sprawdzić też, jak to ten model poradzi sobie na innych pierwiastkach. I kod modelu został udostępniony na licencji otwartej i więcej informacji możecie znaleźć na stronie Uniwersytetu Warszawskiego. I tym właśnie kończymy dzisiejszy Kampus Główny. Rozmawialiśmy o symbolice drzew, ale także o uczestnictwie warszawiaków w kulturze i możecie sprawdzić, jakim segmentem jesteście. Ja chyba jestem obieży światem. Natomiast dziękuję Wam za dzisiaj i przy mikrofonie ja, Patrycja Fruba, a realizował Kacper Koźluk.
0: Kampus.

0: są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
1: Lenovo, Lenovo.
2: Reklama.

Radio Campus. Same sztosy.

0: 20-lecie audycji Hip Hop Campus w Radiu Campus.
1: W piątek 29 maja spotykamy się w Dziku przy ulicy Belwederskiej 44 w Warszawie.
2: Zagrają Younes, Parzel, Na Pół Etatu,
3: Megi Moroz, Skorup, Plako Viber, Tobik, Mada WCK,
4: Procente i Łysonży, Pękaty, Jaca Nabicie.
0: Plus goście niespodzianki.
2: O afterparty zadbają DJ Anusz oraz DJ Mariano MBH.
3: Start godzina 20.
1: Zapraszają wszyscy prowadzący audycje.
2: Owczar,
4: Quentin,
0: Procente,
1: Anusz,
3: Norix.
5: Reklama.
6: Tu Campus.

0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś Krzysztof Michalski, pełniący obowiązki dyrektora Biura Młodego Klienta w PKO Banku Polskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Rozmawialiśmy jakiś czas temu o szkolnych kasach oszczędności. Rozmawiać będziemy znów o młodych ludziach, którzy mają różne spojrzenie na pieniądze, czasem być może nieco inne niż dorośli, ale właśnie, młodzi z pieniędzmi żyją od małego i od małego są włączeni w ten system finansowy. To znaczy, pierwszym bankiem często są rodzice, ale to do młodych często już należą pierwsze decyzje, na co wydawać pieniądze, ile możemy wydać, a ile nie.
2: Towarzyszymy młodym ludziom od pierwszych chwil ich życia. Rodzic może założyć konto, nawet noworodkowi, wystarczy, że ma numer PESEL, takie dziecko, a to się dzieje dosyć szybko. I oczywiście w pierwszych latach życia dziecka tego typu rachunek, no nie oszukujmy się, służy przede wszystkim do lokowania środków, które dziecko, czy rodzice bardziej, dostają z okazji różnych wydarzeń okolicznościowych, urodzin, roczku i tak dalej, chrztu czasami, ale też duża część rodziców na przykład odkłada środki, które otrzymuje od państwa w ramach tego
1: programu
2: wsparcia.
1: 800+.
2: Na przykład. I świadome działanie ze strony rodziców, budujące właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, taki dobry finansowy start. Tego typu środki to może być wkład własny na pierwsze mieszkanie później, czy pieniądze na studia, często to na przykład mogą być studia też za granicą, samochód i tak dalej. No czyli to wszystko, co pojawia się, spełnianie tych potrzeb, które się pojawiają wraz z rozwojem młodego człowieka, później nastolatka i tak dalej. Natomiast my też w ramach tutaj naszych działań później stopniowo, gdy młody człowiek no, nabywa te wszystkie kompetencje potrzebne, żeby funkcjonować w społeczeństwie, no to dodajemy kolejne cegiełki do tej praktycznej edukacji finansowej, czyli od 6 roku życia udostępniamy dziecku kartę płatniczą z niewielkimi limitami. Tymi limitami steruje również rodzic poprzez swój rachunek.
1: To też jest ważna lekcja, by mieć limity na kartach. Dorosłym też mówimy, że można mieć różne karty w różnych celach. Na nich mogą być limity transakcyjne albo ilościowe.
2: Tak, znaczy w naszym przypadku przede wszystkim też kwestie bezpieczeństwa, tak? No nie chcemy, aby po pierwsze dziecko wydało naraz wszystkie pieniądze, które ma zdeponowane na swoim rachunku, no bo tak się czasami może zdarzyć. Dzieci również, no takie małe, ale są coraz bardziej świadome funkcjonowania w świecie cyfrowym, więc potrafią posługiwać się różnego rodzaju aplikacjami na telefon, korzystać z tych sklepów, chociaż nie powinny, tak?
1: Tutaj gdzieś reklama wyskoczy, kup dodatek, skórkę do gry.
2: Tak, więc jakby staramy się, z tego powodu te wszystkie jakby aspekty bezpieczeństwa są wprowadzane, ale powiedziałem o karcie, a mamy również aplikację na telefon właśnie mobilną, która również pozwala na dokonywanie transakcji płatniczych, inicjowanie również przelewów, które musi zatwierdzić rodzic. Czyli zawsze w tym procesie tej praktycznej nauki finansów uczestniczy rodzic jako taki czynnik i zatwierdzający, no i w pewnym sensie opiekun młodego człowieka w tym świecie finansów. My takim rodzicom też w momencie, gdy zaczynają korzystać z naszej oferty dla swoich dzieci, to oferujemy materiały edukacyjne, taki przewodnik dla rodziców, gdzie w taki bardzo przystępny sposób staramy się tym rodzicom podpowiedzieć, jak rozmawiać z młodym człowiekiem o pieniądzach.
1: I tutaj może się zatrzymajmy, bo to jest ważna kwestia. Naszych stacji słuchają zarówno młodzi, jak i dorośli i rodzice. I to jest kwestia, o której również będziemy chcieli porozmawiać.

0: Jest tylko jedno święto muzyki elektronicznej w Polsce. Audio River. Numer jeden od 20 lat. Kup bilet na audioriver.pl.
1: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
2: Reklama.
3: Campus. Same sztosy. Campus.
4: Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą te z goldigerami pranki. Ty widziałeś wszystkie memy i żaden z nich cię nie bawi, ale całą noc oglądasz, a rano masz do pracy. Kiedy dochodzisz do wniosku, moja była jest tą jedną. Kiedy przelotna miłość rano staje się na serio. Kiedy wymagania bledną, jak z wiekiem Michael Jackson. Chcesz mieć kogoś obok, ale kogo wszystko jedno. Smak białego fresko, kace gorsze niż piekło. Tęsknisz do młodości, wtedy rano było lekko. Życie to nie zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że jak chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.

0: 3 grosze o ekonomii.
1: Z nami jest dziś Krzysztof Michalski, PKO BP. Rozmawiamy o tym, co robią młodzi ludzie ze swoimi pieniędzmi. Już od młodego zbierają pieniądze, wydają je, dostają je na przykład od rodziców i z rodzicami często o pieniądzach rozmawiają. Przed chwilą pojawiła się kwestia materiałów edukacyjnych dla rodziców. Co w takich materiałach jest takiego, by rodzice wiedzieli, jak rozmawiać z młodymi? Często to są różne światy, świat dorosłych i młodzieży. To jest różny język, w których rozmawiają młodzi i dorośli.
2: No właśnie staramy się, aby nasze materiały były pisane językiem prostym, takim, gdzie rodzic, który niekoniecznie ma jakieś przygotowanie ekonomiczne, jeśli chodzi o wykształcenie, żeby potrafił wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z finansami swojemu dziecku, ale też powiedział wprost, czym jest pieniądz, skąd się ten pieniądz bierze, czym są te wszystkie urządzenia, przy pomocy których na przykład można pieniądze otrzymać.
1: Czym jest bankomat?
2: Czym jest bankomat, czym jest płatomat, czym są transakcje mobilne, jak działają karty, czym jest kredyt i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie pokazujemy pewne postawy, które rodzice mogą u swoich dzieci zaszczepiać. Przede wszystkim uczymy, czym jest na przykład poduszka finansowa. To jest pojęcie bardzo ważne, bo pozwala również dorosłym tak naprawdę przygotować się na sytuację, w której w jakiś sposób ich dochody mogą spaść. Więc żeby standard życia się znacząco nie obniżył, to mogą być różne powody. Utrata pracy, jakiś problem zdrowotny, jakieś nieszczęście. Podpowiadamy, że warto zbudować właśnie poduszkę finansową, która pozwoli ten najgorszy moment przetrwać. Mówimy też rodzicom, jak ważne są ubezpieczenia. Wiele osób nie zdaje sobie z tego do końca sprawy albo uważa, że to jest zbędny wydatek. Dopiero w momencie, jak dochodzi do jakiejś szkody, kradzieży, mieszkania, zalania.
1: Albo tak, zgubimy bagaż na wakacjach.
2: Albo zgubimy bagaż na wakacjach. Wtedy nagle pojawia się ta myśl, a mogłem się ubezpieczyć. Więc my podpowiadamy rodzicom, że to jest ważne i też warto o tym pamiętać w kontekście dzieci. Dodatkowo też staramy się pokazywać takie, bym powiedział, pozytywne wzorce, jeśli chodzi o finanse, żeby też na przykładzie osób, które gdzieś dzieci obserwują, podziwiają, jakichś znanych osób, żeby też pokazać, że te osoby do czegoś doszły dzięki właśnie pracy, jakimś pierwszym pomysłom na własny biznes, trochę tak zainspirować tych młodych ludzi.
1: Tym bardziej, że pewnie lepiej dociera historia, w której opowiadamy przekazem pozytywnym. Nie mówimy tylko nie rób tego, nie rób tamtego, nie korzystaj, nie płać, tylko stwarzamy możliwości, pokazujemy historię.
2: Dokładnie tak. My też staramy się podpowiadać rodzicom, że pewne wzorce funkcjonowania, no można też odpowiednio kształtować, pewne nawyki, które też stanowią w dużej mierze nawyki związane z finansami. Nasza aplikacja, ta dziecięca połączona z rachunkiem rodzica, pozwala też na wystawianie przez rodziców takich, to się wyzwania nazywają, czyli rodzic no, oferuje jakąś nagrodę dziecku za wykonanie jakiejś czynności. I owszem, no to można z tym polemizować, czy na przykład sprzątanie własnego pokoju powinno być wynagradzane, czy nie, ale to niekoniecznie wiąże się na przykład, takie wyzwanie może mieć ten charakter, ale ono niekoniecznie może się wiązać na przykład z gratyfikacją finansową, czy jakimś, nie wiem, przelewem ze strony rodzica na konto dziecka za sprzątanie pokoju, tylko bardziej na przykład z nagrodą w postaci czasu ze strony rodzica. Dzisiaj wiemy doskonale, że w tym świecie takim też zdominowanym przez media społecznościowe,
1: ciągłe powiadomienia w telefonie, ciągłe,
2: często te więzi, ta bliskość między dzieckiem i rodzicem nie zawsze jest taka, jaka powinna być, więc też podpowiadamy, że sam czas razem może, czy spędzenie tego czasu, nie wiem, w kinie, w jakimś miejscu przyjemnym, też może być formą nagrody, do której dziecko będzie chciało dążyć.
1: O różnych sposobach podejścia młodych do finansów jeszcze za chwilę w audycji.

0: 3 grosze o ekonomii.
1: Naszym gościem jest dziś Krzysztof Michalski z PKO BP. Rozmawiamy o różnym podejściu młodych, którzy z finansami mają kontakt od małego. Przed chwilą mówiliśmy o tym, co w rodzinie. Zajrzyjmy może jeszcze do szkoły, bo w szkołach też jest pole do popisu, jeśli chodzi o wiedzę finansową i też jest okazja do tego, by się uczyć w praktyce.
2: Jeśli chodzi o szkoły, to współpracujemy ze szkołami podstawowymi z ponad 4000 poprzez program Szkolnych Kas Oszczędności. To jest program z długoletnią tradycją, z czym rozmawialiśmy.
1: Kilka tygodni temu zachęcam do wysłuchania podcastu 3 grosze o ekonomii. Tyle z mojej strony zachęcam do słuchania.
2: Tak, więc jest to projekt, który naszemu bankowi towarzyszy, można powiedzieć, praktycznie od jego początków, czyli już ponad 90 lat, jeśli chodzi o SKO w PKO Banku Polskim. Natomiast w ramach tego projektu i w tej współpracy ze szkołami staramy się po pierwsze wyposażyć nauczycieli, którzy z nami współpracują, w narzędzia pozwalające na ten właśnie transfer wiedzy ekonomicznej w kierunku młodych osób. Taki transfer, bo de facto w szkołach nie ma programu nauczania, jeśli chodzi o finanse, ekonomię i tak dalej. My tu na tym polu jesteśmy, można powiedzieć, pionierami jako PKO Bank Polski, więc wyposażamy nauczycieli różnych przedmiotów w scenariusze lekcji, w dodatkowe materiały, w podcasty, w materiały wideo, w prezentacje, w jakieś krótkie formy, bo dzisiaj
1: to jest... Bo ekonomię można wpleść w różne przedmioty.
2: Tak, tak. Niekoniecznie trzeba być ekonomistą, żeby podstawowych informacji udzielać, więc patrzymy właśnie w taki sposób. Szukamy bardziej pasjonatów niż koniecznie osób kierunkowo wykształconych, jeśli chodzi o kierunki ekonomiczne. Niemniej jednak w ramach SKO stawiamy na taką współpracę nauczyciel jako mentor i uczniowie pracujący w zespole. Dla nas też jest ważne to, żeby jednak pokazywać, że współpraca popłaca, czyli praca zespołowa, robienie jakiegoś projektu razem daje pozytywne efekty, bo cała grupa jakby kontrybuuje do tego wyniku końcowego i może się potem tym sukcesem pochwalić, a z drugiej strony jest to pewnego rodzaju trening przed pracą w dorosłym życiu, no bo powiedzmy sobie szczerze, mało kto pracuje indywidualnie. Zazwyczaj praca polega na tym, że jesteśmy częścią jakiegoś mniejszego lub większego zespołu i musimy na taką współpracę być nastawieni, gdzie ktoś dostarcza część rezultatu, ktoś inny kolejną i tak dalej, więc efektem końcowym jest praca wielu osób, więc my od małego próbujemy młodym ludziom też taki etos pracy zaszczepić w ten sposób.
1: I na koniec naszej rozmowy jeszcze jeden blok, do którego warto powracać. Cyberbezpieczeństwo to również jest hasło, z którym młodzi żyją na co dzień i o którym warto mówić również dorosłym przez młodzież.
2: Tak, dokładnie w ten sposób jakby staramy się uczyć pewnych zasad posługiwania się czy aplikacjami bankowymi, czy serwisami, czy ogólnie poruszania się w sieci. Jakby stawiamy na to, że młody człowiek, który pewne kompetencje nabędzie, on jest takim, można powiedzieć, cyfrowym tubylcą, bo tak się zresztą mówi o coraz częściej o młodych ludziach, że prędzej potrafią scrollować ekran tabletu czy telefonu komórkowego, nim nauczą się mówić poprawnie. Zresztą ja to też na co dzień obserwuję w swoim prywatnym życiu. W każdym razie chcę powiedzieć, że ta wiedza, którą młodzi ludzie nabywają, później jest właśnie przekazywana seniorom, babci, dziadkowi, rodzicom. I to są pozytywne przykłady. My też o tym w naszych różnych materiałach, które tworzymy właśnie poświęconych cyberbezpieczeństwu, staramy się to w ten sposób pokazywać. Nie tylko na przykładzie aplikacji bankowych, bo wydawać by się mogło, że oczywiste, że bank w kontekście cyberbezpieczeństwa zwraca przede wszystkim uwagę na hasło, trzeba mieć skomplikowane, tak, patrzeć na tą kłódkę czy inne symbole i tak dalej. Owszem, tak, ale my staramy się też pokazywać młodym ludziom, że różne niebezpieczeństwa związane z wyłudzaniem danych na przykład czyhają nie tylko w kontekście takim finansowym. Staramy się też im pokazywać, że każdy na przykład człowiek korzystający z internetu pozostawia po sobie różne cyfrowe ślady, że można stracić wizerunek. To jest szczególnie istotne dzisiaj w dobie rozwoju i łatwego dostępu do często darmowych narzędzi sztucznej inteligencji, gdzie no bardzo prosto można zrobić obrazek, nagranie głosu, film, które imitują nas samych i mogą być wykorzystane do różnych celów, niekoniecznie takich, które nam się podobają. Więc na te wszystkie jakby aspekty w naszych działaniach edukacyjnych staramy się zwracać uwagę i właśnie pokazywać młodym ludziom, żeby byli ostrożni w tym, co robią w sieci, również w tych miejscach, w których poruszają się na co dzień, które mogą się wydawać, no nazwijmy to, niewinne na różnych portalach społecznościowych, korzystając z komunikatorów, otwierając załączniki z dziwnych wiadomości, które są wysyłane na ich skrzynki. Więc nie tylko jakby te kwestie finansowe, tylko takie całościowe spektrum działań w tym cyfrowym świecie. I jest brane pod uwagę przy naszych działaniach edukacyjnych.
1: I jak słyszycie, edukacja finansowa przydaje się w bardzo różnych częściach życia.
2: Tak, ja zachęcam tak na koniec, żeby sięgnąć do różnych materiałów, które my jako bank właśnie udostępniamy, jeśli chodzi o naukę finansów, naukę cyberbezpieczeństwa, naukę przedsiębiorczości. To wszystko jest dostępne na naszej stronie internetowej www.pkobp.pl w zakładce właśnie SKO. Nieodpłatnie, więc każdy internauta, każda osoba, która wejdzie na stronę, może z tego korzystać, pobrać sobie. Niekoniecznie to muszą być nasi klienci, więc tym bardziej zachęcam, żeby z materiałów korzystać właśnie w różnych działaniach edukacyjnych.
1: I te wskazówki są uniwersalne, niezależnie od tego, w którym i czy w którymś banku mamy konto. Krzysztof Michalski, pełniący obowiązki dyrektor Biura Młodego Klienta w PKO Banku Polskim. Dziękuję za te wszystkie wskazówki, wyjaśnienia.
2: Ja również dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia i dodam tylko, że PKO BP jest jednym z partnerów Kongresu Edukacji Ekonomicznej. To wydarzenie już za nami, ale w internecie możecie obejrzeć wszystkie nagrania. Zachęcamy tym bardziej, że na naszej antenie, w naszym podcaście również relacje można znaleźć. Trzy grosze o ekonomii, tak nazywa się podcast. Zachęcam, obserwujcie ulubione aplikacje z podcastami. Tam znajdziecie wszystkie poprzednie odcinki i wszystkie następne. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.

0: dwudziestolecie audycji Hip Hop Campus w Radiu Campus.
1: W piątek 29 maja spotykamy się w Dziku przy ulicy Belwederskiej 44 w Warszawie.
2: Zagrają Younes, Parzel, Na Pół Etatu,
3: Megi Moroz, Skorup, Plako Viber, Tobik, Mada WCK,
4: Procente i Łysonży, Pękaty, Jaca Nabicie.
0: Plus goście niespodzianki.
2: O afterparty zadbają DJ Anusz oraz DJ Mariano MBH.
3: Start godzina 20.
1: Zapraszają wszyscy prowadzący audycje.
2: Owczar,
4: Quentin,
0: Procente,
1: Anusz,
3: Norix.
5: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm / podcasty.
6: This is your life! Right here! Right now!
7: Reklama.

Dawid Buczek, witam się z wami serdecznie, tak jak w każdy piątek. I ja mam na początku dla was taką kminę, właściwie rozkminę. Czy 48 godzin to dla was dużo czy mało? Zbliża się weekend, czyli takie dwie weekendowe 48 godzin. Zastanówcie się, a zaraz do was wrócę i przekonacie się, co można przez 48 godzin zrobić. Dawid Buczek, ruszamy!

0: Normalnie o tej porze.
1: Post Malone, Raxa w Radio Campus, właśnie z takim singlem zaczynamy piątkowe popołudnie. No i tutaj moi goście, którzy są ze mną w studiu, widzę, że nuciliście Post Malone'a. Chyba lubicie, co?
2: Zdecydowanie, tak.
1: Siedzi Post Malone. Mi też się podoba, aczkolwiek, tak jak wam wspominałem, w Radio Campus dla mnie to jest rzadkość, że słyszę takie single jak Post Malone, bardziej wleci jakiś, nie wiem, jazz, hip-hop i to jest taka klasyka. Piotr Rosłaniec i Kasia Kalenkiewicz w Radio Campus.
3: Cześć.
2: Cześć.
1: Siemanko. To są osoby, które są odpowiedzialne za filmowe rzeczy. Możecie zdradzić właśnie, z jakim filmem przyszliście dzisiaj.
3: Przyszliśmy z filmem Diabeł. Jest to dość nietypowy film, bo jest krótkometrażowy i powstał w 48 godzin.
1: Jak krótkie metraże, to przed oczami mam od razu Warszawską Szkołę Filmową i czy się zgadza?
2: Zgadza się na pewno, bo tutaj praktycznie cała ekipa była z Warszawskiej Szkoły Filmowej, więc Warszawska Szkoła Filmowa tutaj rządzi i łączy ludzi.
1: To jak już wiemy, że to jest o filmach, to jeszcze doprecyzujmy. Piotr to jest drugi reżyser filmu Diabeł, a Kasia jest producentką i kierowniczką produkcji dokładnie tego samego filmu, czyli filmu Diabeł. Czy dla was 48 godzin to jest dużo czy mało?
3: Oczywiście to jest strasznie mało, żeby wyprodukować film. Zazwyczaj praca nad filmem trwa dużo dłużej, a to było dla nas pewnego stopnia wyzwanie.
1: Czyli takie nagranie tak właściwie od A do Z filmu, od pomysłu do końcowego jakby wyglądu filmu, który już potem oglądamy, faktycznie w taki sposób nagrywaliście ten film?
3: Dokładnie. Są zasady konkursu, że losuje się gatunek, dostajemy jako ekipa bohatera, rekwizyt, linijkę tekstu i te wszystkie rzeczy koniecznie musimy wykorzystać w filmie, inaczej film będzie dyskwalifikowany. I tym samym sposobem organizatorzy sprawdzają, czy ten film na pewno był nakręcony w 48 godzin, więc tak, pomysł powstał w jeden weekend i całe zdjęcia i montaż, wszystko zrobiliśmy w jeden weekend.
1: To jest w ogóle konkurs, który trwa od paru lat, czy to jest nowy jakiś pomysł?
3: On już trwa od 20 lat, tak mi się wydaje.
1: No, czyli porządny okres czasu. Czyli bardzo ładnie się wpisuje w to, jaka jest taka wisienka na torcie, żeby polecieć do Cannes. To 20-letnia tradycja, myślę, że idealnie się w to wpisuje właśnie.
3: Oczywiście, myślę, że możemy być dumni, bo już kolejny rok z rzędu polskie ekipy jadą reprezentować Polskę i swoje filmy w Cannes. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie.
1: No i wasz film również tam trafił. Piotrek, jak w ogóle ty jako reżyser, który pojawiasz się w Cannes, czyli w takim z mojej perspektywy centrum w ogóle

0: jak w szkole, bo jestem na drugim roku reżyserii jeszcze, jestem na zajęciach w szkole. Kolejnego dnia oglądamy film, nasz film, który robiliśmy w Pałacu Festiwalowym, na największym festiwalu filmowym na świecie, a kolejnego dnia wracasz i znowu jesteś w szkole. Więc to jest taki no, piękny czas, coś, co na pewno będziemy wspominali do końca, no i w tym jeszcze młodym wieku i jeszcze podczas studiowania, że udało się to zrobić, no to jest coś niesamowitego.
1: A jaki w takim razie był odbiór w Cannes, jeśli chodzi właśnie o waszą produkcję, którą tam przywieźliście, czyli Diabeł?
0: To jest generalnie tak, że to był pokaz specjalny. On był, my nie braliśmy udziału w głównym konkursie festiwalowym w Cannes, natomiast ten pokaz był pokazem specjalnym. Tam były puszczane filmy, najlepsze filmy różnych edycji festiwalu 48 i głównie tam byli właśnie ludzie, którzy te filmy produkowali, organizatorzy tego festiwalu, też osoby, które chciały tam wejść, mogły tam wejść, jeżeli miały akredytację. Więc odbiór, ja bym powiedział, naszego filmu był taki sam jak w Portugalii, bo wcześniej byliśmy w Lizbonie z tym filmem i jak sobie przypominam to, co się działo w Lizbonie, to pewnie są takie wspomnienia, które do końca życia będziemy mieli ze sobą, bo to było po prostu cała sala wiwatująca, więc niesamowite.
2: Bo muszę chyba się pochwalić, ponieważ w Lizbonie wygraliśmy festiwal filmu Paloza jako pierwsza ekipa z Polski od czasu istnienia festiwalu i oprócz Grand Prix zebraliśmy jeszcze 6 innych nagród i dostaliśmy brawa na stojąco.
1: Ja jestem bardzo ciekawy w takim razie, co mi powiecie już stricte właśnie o fabule i choćby o tym, jak powstawał ten film, jaki mieliście pomysł, ale myślę, że zagrajmy Kozę i Kuba Więcka i potem od razu przejdziemy do tego, jeszcze potrzymamy naszych słuchaczy w takiej niepewności, o czym jest ten film, co to były za owacje do tego filmu. Co wy na to?
0: Zdecydowanie, zróbmy tak.
1: Lecimy. Piotrek i Kasia są z nami i dalej będą, a teraz gramy Komu bije dzwon, Koza i Kuba Więcek.

tam, gdzie by nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj.

Zobaczyć wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę. Głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany. I to było

0: Wonami, tak mi się wydaje, teraz kojarzy.
1: Jest na pewno, co prawda tam nie zawędrowaliśmy, ale w wielu innych miejscach byliśmy.
0: Piotrek i Kasia dalej są ze mną w Radiu Campus, reżyser i producentka filmu Diabeł. No właśnie, zdradźmy trochę fabułę tego filmu. O czym jest ten film?
2: To jest taka rodzinna, ciepła opowieść o dziadku i wnukach, którzy razem walczą z pewnym potworem, tak zwanym diabołem, który wychodzi z pianina. I jak historia się potoczyła dalej i jakie swoje umiejętności odkrywa dziadek, to już musicie zobaczyć w filmie.
0: Okej, ale rozumiem, że to jest film, który ma dość pewnie bogatą symbolikę, albo po prostu ma symbolikę.
2: Na pewno jakąś ma. Oczywiście bardzo nam zależało pokazać te więzi rodzinne. Trzeba też powiedzieć, że gatunek filmu to jest superbohater. Więc dla nas tym superbohaterem był ten dziadek, który troszczył się i dbał o swoje wnuki.
0: Bardzo mi się podoba taka jedna sentencja na koniec, sobie nawet zapisałem: strach pokonuje się razem. Dużo nie będziemy zdradzać a propos tego, bo właśnie tak jak powiedziałaś, sobie każdy spokojnie może obejrzeć. Ten film jest dostępny, więc łatwo do niego się dostaniecie. Film pod tytułem Diabeł, to jeszcze powtórzę. A Piotrek, ja jestem ciekawy, jak jeszcze ten cały proces tworzenia tego filmu w 48 godzin, jak właśnie to wszystko działało, jak powstał ten pomysł, no dawaj.
1: No generalnie to się niewiele różni od preprodukcji filmu, prawda, w normalnym czasie. Oprócz tego, że trzeba to zrobić dosłownie przez jedną noc. Bo o 18 w piątek Kasia wylosowała gatunek filmu i do gatunku filmu musieliśmy napisać jak najszybciej scenariusz, żeby jak najszybciej wszystkie piony, kostiumy, charakteryzacja, scenografia zaczęły pracę. Więc scenariusz mieliśmy skończony bodajże o godzinie 3 nad ranem w sobotę. Wszyscy zaczęli pracować, zrobiliśmy do tego shotlistę, całą resztę. Weszliśmy na plan o godzinie 8 rano i plan był bardzo długi, bo trwał...
2: Bardzo długi, bardzo intensywny.
1: I trwał 18 godzin, tak.
2: 17 godzin to tak. Jest bardzo dużo.
1: Tak, więc tyle byliśmy na planie, potem jeszcze znoszenie scenografii, już tutaj u nas niezapomniane na pewno. No a potem to już postprodukcja. Montaż, który dział się też równolegle, bo musiał się dziać równolegle, żeby zdążyć, a w niedzielę to głównie już była praca tak naprawdę nad dźwiękiem i nad kolorem.
2: Ja bym powiedziała, że wykorzystaliśmy te 48 godzin na maksa.
1: Tak.
2: Do ostatniej minuty.
0: No i przypomnijmy, że to jest film teoretycznie krótkometrażowy, więc krótki. Dla niektórych by się wydawało, że tak jak sklejenie rolki w pół godziny, godzinę, a myślę, że to jest totalnie na odwrót.
1: No tutaj jest totalnie na odwrót. Ja bym powiedział, że też jak patrzy się na ten film, jak ja patrzę na niego, to wielkie oklaski dla chłopaków tutaj też z pionu kamerowego, oświetleniowego czy samej scenografii, bo on, odrzucając pełną merytorykę i fabułę, to jak on wygląda, to co chłopaki zrobili, to jest coś pięknego.
0: Ja myślę, że po prostu nic dodać, nic ująć i wszyscy powinniśmy teraz włączyć po tej audycji film Diabeł i obejrzeć go i naprawdę jakby poczuć te wszystkie brawa skan, które właśnie na was spłynęły po tym filmie. No i co? I do tego serdecznie zapraszamy i myślę, że wy również, Piotr Rozłaniec, drugi reżyser filmu Diabeł oraz Kasia Kalenkiewicz, producentka i kierowniczka produkcji filmu Diabeł. Super, że wpadliście opowiedzieć o tym filmie. Mi się bardzo podobał i życzę wam w takim razie kolejnych sukcesów. No i zapraszamy, żeby ten film obejrzeć.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki bardzo.
0: Siemano, cześć.
1: Hej, hej.
3: Normalnie o tej porze.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
1: Autopromocja.
3: 15.30, a w studiu już jest z nami Mira Piłaszewicz.
1: Serwis akademicki.
4: Są plany budowy komputera kwantowego w Lublinie. Memorandum w tej sprawie podpisali w czwartek marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz rektorzy i prorektorzy czterech lubelskich uczelni. Zakłada ono współpracę stron w celu zidentyfikowania i pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Inwestycja ma służyć zarówno celom badawczo-rozwojowym lubelskich uczelni, jak i optymalizacji procesów zarządzania danymi w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Przedsięwzięcie obejmuje nie tylko zbudowanie specjalistycznej infrastruktury komputera kwantowego, ale w pierwszej kolejności stworzenie zespołu specjalistów, którzy będą się tym zajmować. Szefowa Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych odniosła się do postulatu przeznaczenia 3% PKB na naukę. Zdaniem profesor Marie Leptin nie jest to postulat radykalny, tylko uniwersalny, który przyniósłby wiele korzyści i który jest formułowany od co najmniej 20 lat. Istnieje wyraźny związek między udziałem PKB przeznaczonym na badania i rozwój, a liczbą zdobywanych grantów ERC lub publikacji w czołowych czasopismach. Jakość nauki w danym kraju w przeliczeniu na mieszkańca jest silnie powiązana z nakładami finansowymi. A o szczegółach przeczytacie na portalu naukawpolsce.pl. Pierwszy waleń z oceanu Polski pływał na Lubelszczyźnie. Dzisiejsza Lubelszczyzna 38 milionów lat temu była częścią płytkiego morza. Pływały w nim rekiny, ryby kostno-szkieletowe i niewielkie walenie. W kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa odnaleziono fragment żuchwy i właśnie jednego z tych ostatnich, co zmieniło postrzeganie terytorium Polski jako białej plamy na mapie znalezisk kości wczesnych waleni. Polski prawaleń był niewielkich rozmiarów, osiągał około 2 metry długości, czyli odpowiadał rozmiarom dzisiejszym delfinom. Odkrycia dokonał dr Lucjan Gazda, geolog z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Korki.
3: Wyjeżdżacie z Warszawy, to lepiej nie kierować się na trasy w kierunku Jabłonnej, Marek, Łomianek, Błonia czy choćby Piaseczna. Z kolei jeśli wjeżdżacie do stolicy, to również z kierunku Łomianek, Błonia, Pruszkowa, Otwocka czy Marek Starej Miłosny. W tej chwili te trasy są najbardziej zakorkowane.
1: Pogoda.
3: Dość ciepło, 21 stopni i słoneczne popołudnie i początkujący wieczór. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni i tak również będzie nad ranem. Jutro pochmurno, temperatura od 12 do 18 stopni. Może trochę popadać po południu między 14 a 16, a w niedzielę cieplej, z przewagą chmur, ale słonecznie do 22 stopni.
1: Akademicki Radio Campus.

0: typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.
1: Dzień dobry Państwu, witam się bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Ja nazywam się typowy Jędrzej i dzisiaj przychodzę do Państwa z takim może, taką propozycją, żebyśmy tego już nadchodzący 1 czerwca popielęgnowali swoje wewnętrzne dziecko i z tej okazji trochę poopowiadam Państwu o filmach animowanych, które gdzieś tam są dla mnie ważne i które najbardziej lubię i które może gdzieś Państwa sprowokują albo zainspirują do tego, żeby albo wrócić do tych animacji z dzieciństwa, które Państwo uwielbiali, albo żeby właśnie zainspirować się i obejrzeć coś nowego. Bo tutaj podzielę to na części ja jako babyk i ja oglądająca rzeczy w dzieciństwie i ja oglądająca filmy animowane teraz i opowiem też o tych, które w ostatnich miesiącach i ostatnich latach zrobiły na mnie największe wrażenie. Niejako wszystko się tutaj pięknie klamrą spaja, ponieważ 17 czerwca na ekranach polskich kin i w ogóle światowych kin pojawi się Toy Story 5, czyli po raz piąty Woody, Buzz Astral i cała ta zgraja, już teraz też Sztuciek i Pan Ziemniak, Pani Ziemniakowa i tak dalej, będą ratować dzieci, w ogóle będą ratować świat, tym razem od... No oczywiście od czego mogą teraz ratować świat? Oczywiście od nowych technologii, od złowrogiego tableta i strasznego oprogramowania. Miałam okazję zobaczyć zwiastuny, nie mam zielonego pojęcia, nie wydaje mi się tak szczerze. Nie wydaje mi się, żeby mi jako dorosłemu widzowi, który nie ma dzieci, ten film mógł podejść, bo wydaje mi się, że ten temat jest... bardzo taki, wiecie, właśnie dotyczący tej sytuacji rodziców, którą Państwo jako rodzice pewnie wielokrotnie przechodzą, czyli właśnie to, że wasze dzieci bardzo szybko uzależniają się od ekranów. My też zresztą jako dorośli uzależniamy się w cholerę, no ale jakby próbujemy coś z tym zrobić, więc o tym będzie ten film. Mam nadzieję, że również będzie działał dla widza dorosłego, który nie ma dzieci, który ma dzieci, ale nie chce jakby też o tych tabletach myśleć w kinie, kiedy z tym dzieckiem też w tym kinie jest, więc zobaczymy, pożyjemy. Ta czwarta część była dla mnie całkiem udana, w sumie ja się nawet całkiem nieźle bawiłam, też pojawił się Sztuciek, który jest moim ulubionym bohaterem w ogóle całej tej serii, więc coś tam się nawet cieszę. No, ale to tak wiadomo, Toy Story to oglądaliśmy wszyscy, no bo też orają tę serię, tak to będzie dobrze powiedziane? Orają tę serię już od wielu, wielu, wielu lat, od dekad, w zasadzie już od wieków, można nawet powiedzieć. No, ale wracając do filmów, które gdzieś tam dla mnie były ważne, mogłabym powiedzieć, że mnie ukształtowały, ale to jest naprawdę, absolutnie to nie jest prawda. Nie ukształtowały mnie te filmy, ale może gdzieś tam na terapii mogę sobie przekminić, że to są akurat te filmy, przez które coś tam robiłam dziwnie w życiu. Ale są to filmy, które na pewno katowałam, kiedy byłam dzieckiem i na pewno w złotych myślach wpisywałam je jako swoje ulubione filmy. Oczywiście poza tą listą jest Harry Potter i Kamień Filozoficzny, bo to jest mój ulubiony film z dzieciństwa i jeden z moich ulubionych filmów w ogóle, jaki istnieje, ale dzisiaj nie o nim, bo wiadomo, to na inny temat, prawda, o Harry Potterze. To nie musimy dzisiaj o nim mówić. Jeśli chodzi o filmy animowane, które są dla mnie najważniejsze, szanowni państwo, nie oglądałam tego filmu od... prawdopodobnie gimnazjum, nie wróciłam do niego i teraz do niego nie wrócę, ponieważ widzę jego problemy. Jest to oczywiście klasyczna animacja Disneya pod tytułem Piękna i Bestia. Dlaczego do niego nie wrócę? No myślę, że nie muszę jakoś specjalnie tłumaczyć. Wiemy, o czym to jest. Wiemy, że jest to dość dziwna relacja między kobietą i mężczyzną. I no to po prostu, no może kiedyś jak będę miała córkę, albo w ogóle jak będę miała dziecko, to sobie z nią obejrzę i o tym sobie pogadamy i pokminimy, bo przyznam, że byłoby to chyba trudne dla mnie teraz i myślę, że bym miała takie, Jezus Maria, po prostu nie jestem w stanie tego oglądać, ale kiedy miałam 12 lat, to była to najbardziej w ogóle romantyczna historia, jaką kiedykolwiek opowiedział ktokolwiek. Więc no, było to dla mnie super ważne i Piękna i Bestia była katowana, soundtrack znam na pamięć. W ogóle no, znam tą opowieść na pamięć, byłabym w stanie scenę po scenie ją teraz opowiedzieć. Dokładnie tak samo jest zresztą z drugim filmem, o którym chciałam wam powiedzieć, czyli 12 pracami Asterixa. To jest film z 1976 roku, animowany w pełni. I to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo kiedy moi przyjaciele teraz mówią o Asterixie i Obelixie i w ogóle ludzie dookoła mnie, wszyscy mówią tylko, wiecie, Misja Kleopatra i mówią o tych filmach jakby live action. A dla mnie podstawą w ogóle mojej znajomości Asterixa i Obelixa były zawsze właśnie te animacje z lat 70. i 80. I ja tak naprawdę Misję Kleopatra poznałam dopiero niedawno na seansie, na którym oczywiście każda osoba siedząca obok mnie recytowała cały film z pamięci. Więc to było moje pierwsze tak naprawdę spotkanie z całym filmem, bo oczywiście jakieś tam fragmenty znałam. Ale jest to fascynujące. 12 prac Asterixa było zawsze moją ulubioną częścią z tych filmów animowanych. Przede wszystkim dlatego, że jestem zodiakalną panną, a co za tym idzie, kocham listy. Jeżeli ktoś w ogóle już w tytule filmu mi mówi, że to będzie konkretna ilość zadań do wykonania, to jestem zachwycona, bo ja wiem, gdzie ja jestem w akcji. Jeśli oni robią 8 zadanie, to ja wiem, gdzie ja sobie to mogę na osi czasu po prostu, prawda, usytuować. Ja w ogóle kocham filmy, które mają rozdziały i wiem na przykład, ile jest tych rozdziałów. To jest super. Ja od razu mi się lepiej ogląda, więc czy to jest Lars von Trier, czy to jest 12 prac Asterixa, to jakby jak są rozdziały, konkretne etapy, to jestem zachwycona. I to jest też film, który, no przyznam, miałam okazję obejrzeć parę lat temu w telewizji i no czy on jest teraz dla dzieci? No nie wiem. No to tutaj ci bardziej może woke rodzice mogą mieć problem, żeby ich dzieci oglądały takie treści, ponieważ jest tam dużo, no jest tam trochę jej brutalności i trochę takiego seksualizowania kobiet i różnych takich rzeczy, które teraz moglibyśmy zreflagować dość mocno, ale wciąż jest to dla mnie giga ważny film i w ogóle mega się jaram, że akurat taki widziałam, że jestem, ja nie jestem z tych, wiecie, Misja Kleopatra, jesteście tacy mainstreamowi. Nie oglądacie animacji, francuskich animacji z lat 70? Och. A trzecim tytułem jest z kolei najbardziej mainstreamowy film świata, czyli Kosmiczny Mecz, połączenie animacji i live action z 96 roku. O tej drugiej części oczywiście nie mówimy, nie wspominamy. Udajemy, że się nigdy nie wydarzyła. Michael Jordan w ogóle wraca do kin, ten film. To jest taka ciekawostka. W przyszły weekend jakoś, wydaje mi się. Obserwujcie, bo wiem, że wraca do Cinema City. Sprawdźcie sobie, bo może to jest dobry pomysł, żeby albo zrobić rewatch, albo obejrzeć ten film po raz pierwszy. Serdecznie polecam, ponieważ Kosmiczny Mecz to jest po prostu, no nie jest najmądrzejszy film na świecie, okej? Okay? Nie jest może też najbardziej udany, ale jeżeli oglądaliście go, jak mieliście 9 lat po prostu na TVN-ie, to myślę, że teraz na wielkim ekranie to już w ogóle będziecie mieć gigafilsy. Tylko nie płaczcie, jak R. Kelly będzie śpiewał, bo jakby... Nie płaczę, bo on śpiewa. W ogóle nie chcę mieć z typem wiele wspólnego. No, tak wyglądały moje 3 ulubione filmy animowane z dzieciństwa, a za chwilkę wrócę do was z tymi bardziej współczesnymi, które premiery miały całkiem niedawno.
0: Typowy Jędrzej w Radio Campus.

0: Typowy Jędrzej w Radio Campus.
1: Dziś opowiadam o animacjach, które gdzieś tam zrobiły na mnie wrażenie. No już nie będziemy mówić, tam ukształtowały mnie. Co mnie ukształtowało? Kluski na parze mnie ukształtowały ewidentnie. Nie jakieś tam filmy, już bez przesady. Więc dzisiaj po prostu opowiadam o fajnych filmach animowanych, które nie musicie wcale oglądać z dziećmi, możecie sobie obejrzeć bez dzieci. Oglądanie animacji jest super cool i w ogóle to nie jest tak, że się jest jakimś tam, nie wiem, że jesteś jakiś taki dziecinny. Absolutnie. Jesteś super chłop, super baba, jak oglądasz baje. Baje są ekstra. Pierwszą z nich, z tych nowych, bo wcześniej opowiadałam o tych takich klasycznych, gdzieś tam, które oglądałam, kiedy byłam dzieckiem, a z tych, które wyszły w ostatnich miesiącach i latach, no tutaj mam trzy mocne tytuły. Pierwszy tytuł to Flow, oczywiście. Film tak zwany 10 na 10. Ja dam mu ocenę 10 i zawsze będę mówić, że to jest film na 10. Flow to jest najbardziej uniwersalna, najwspanialsza historia. Bardzo prosta animacja opowiadająca o kotku, który musi przetrwać powódź. Film, który w zeszłym roku dostał Oscara za najlepszą animację. To jest łotewska propozycja, więc jak pojedziecie do Rygi, to również tego kotka w wielu miejscach i innych bohaterów w wielu miejscach zobaczycie. Potwierdzam, byłam tam i faktycznie kotkomania jest dość mocna, bo faktycznie przyznam, że te takie małe pomniczki tych zwierząt, to był jedna z najczęściej fotografowanych w ogóle rzeczy w całym mieście przez turystów, więc widać, że to Flow faktycznie gdzieś tam weszło w krwioobieg kinematografii łotewskiej. Jest to największy sukces tej kinematografii w historii Łotwy. Literalnie. I Flow, no nie wiem, to jest bardzo proste. Jakby nie chcę tutaj wiele opowiadać. Ten film jest niemy. Znaczy nie jest niemy, nie ma w nim dialogów, może tak, co jest jego wielką zaletą tak naprawdę, bo my nie musimy wiedzieć, o czym ci bohaterowie by ze sobą rozmawiali, ponieważ ta historia jest tak prosta, że my już znamy te dialogi tak naprawdę. I też zachowanie tych zwierząt, ich ekspresyjność bardzo dużo nam mówi na temat tego, co się dzieje, ponieważ ten kot nie jest jedynym bohaterem, tam jest dużo różnych, jest kapibara, jest pies, jest dużo różnych zwierząt, które poznamy. Więc jest to też film dość krótki, tam niecałe półtorej godziny, więc to też nie jest tak, że na przykład młodszy widz się jakoś znudzi. Też ten film jest pełen akcji, jest absolutnie ekscytujący, jest przerażający momentami, jest tam wszystko. Bardzo serdecznie wam polecam, jeśli go nie widzieliście, to koniecznie sobie go nadróbcie, bo to jest naprawdę kawał super filmu. A druga taka nowa produkcja, która no, jest dla mnie filmem 10 na 10 i która zrobiła na mnie tak kosmiczne wrażenie, że no, w ogóle myślę sobie, czy sobie znowu nie obejrzę, może jakoś na dniach, bo jest to przepiękny, przepiękny film i po prostu aż mam łzy w oczach, jak o nim myślę. To jest oczywiście Marcel Muszelka w Różowych Bucikach. To jest połączenie animacji poklatkowej i filmu live action. To jest historia o Marcelu Muszelce, który jest taką malutką muszelką. Malutką. On jest maleńki. On jest maleni. On ma 2 centymetry dosłownie może. Nawet chyba nie. I on staje się przez serię filmików na YouTubie gwiazdą. I faktycznie on stał się gwiazdą, ponieważ był najpierw bohaterem filmu krótkometrażowego. I staje się gwiazdą internetu i on dzięki temu próbuje odnaleźć swoich przodków i swoją rodzinę. Oj, to jest takie ładne i śmieszne i takie czułe. No w ogóle wszystkie najlepsze filmy tam są. Jest przeuroczy ten film, jest bardzo zabawny i można się na nim tak słodko popłakać. Więc serdecznie Państwu polecam, jeśli nie widzieliście, ojejku, to jest naprawdę wspaniałe. Amerykańskie jeszcze kino, więc wiecie, tam jest Jenny Slater między innymi. Dużo fajnych w ogóle, dużo fajnych wątków, dużo takich popkulturowych wątków, bo on też jest bohaterem bardzo znanego amerykańskiego programu telewizyjnego, informacyjnego, więc no w ogóle super. Marcel Muszelka w Różowych Bucikach, bardzo serdecznie Państwu polecam. A trzecia propozycja to jest trochę moja próba obrony filmu, który całkiem niedawno był w kinach i już pojawił się na Disney Plus, czyli animacji Hopnięci. To jest animacja, która przebrnęła przez kina prawie, że niezauważona. Naprawdę miała minimalną, tam hajs na, minimalny hajs na marketing i Szkoda, ponieważ wydaje mi się, że to jest jedna z tych animacji takich pixarowych bardziej, która naprawdę ma dużo mądrego do powiedzenia, a przy tym jest koszmarnie zabawna. Ma niesamowity polski dubbing i jest takim po prostu przygodowym, sensacyjnym filmem. Opowiada o lasce, która wychowała się w duchu jakby takiej miłości do ekologii, którą gdzieś tam wpoiła w nią babcia. I teraz jest, no, można powiedzieć w pewien sposób, nie wiem, ekoterrorystką. Niektórzy by powiedzieli, drudzy by powiedzieli, że jest po prostu aktywistką ekologiczną i ona walczy z burmistrzem miasta o to, żeby nie wybudowano obwodnicy w miejscu, gdzie mieszkają bobry. I bobry stają się też głównym bohaterem tego filmu, ponieważ ona zamienia się dzięki nowym technologiom naukowym, zamienia się w bobra i zaczyna inwigilować bobry, żeby bobry jakoś po prostu powstrzymały budowę tej obwodnicy. No i dzieją się tam jajca, szanowni państwo, naprawdę. Tam się dzieją bardzo dziwne rzeczy i jest to film, który wydaje mi się, że starsze dziecko może się na nim super bawić, młodsze niekoniecznie, a dorosły no to w ogóle ubawi się tam jak świnia. Więc serdecznie polecam, bo to jest film, który, wiecie, gdzieś tam też niektórzy recenzenci nie byli za bardzo zachwyceni. Ja jestem z tej grupy osób, które uważają, że to jest naprawdę bardzo udany film i serdecznie państwu polecam, bo czemu by nie. No. I oglądajcie se animacje, bo animacje są świetne. Nie musicie oglądać tylko Studia Ghibli. Możecie też oglądać te totalnie mainstreamowe. Może K-popowe Łowczynie Demonów to jest coś, co państwu się spodoba, bo faktycznie jest to całkiem udany film, więc może to jest coś, co warto nadrobić. Pielęgnujmy swoje wewnętrzne dzieci. Pozdrawiam was cieplutko. Dzięki. Pa, pa.
0: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.
2: It's a thing.

Finnish, we get to dance together as family.

0: normalnie o tej porze.
1: Rysy i singiel The Fib w Radiu Campus, dokładnie 8 minut po godzinie 16. I ja dzisiaj przyszedłem do was z takim pomysłem, ponieważ często wybieram się w Warszawie na spacery i nie wiem, czy wy też tak macie, ale spotykam się z taką myślą, że kurczę, niektóre miejsca już widziałem tyle razy i odwiedzałem tyle razy, na przykład Łazienki Królewskie. I to wysiadacie na przystanku plac na rozdrożu, no i się zastanawiacie, gdzie pójść na spacer, macie kierunek Politechnika, macie kierunek plac na rozdrożu, ale macie też taką jedną, ja to lubię tak nazywać, ukrytą perełkę właśnie w środku miasta i o tej perełce chciałem trochę dzisiaj wam przybliżyć. No i tą przyjemność mam właśnie, żeby ten temat wam przybliżyć z Mateuszem Potępskim z Wolnego Jazdowa. Witam cię.
2: Cześć wszystkim. Dzień dobry.
1: Jesteś obywatelem Wolnego Jazdowa, mi się bardzo podoba to określenie, ale obywatel dla mnie brzmi jak właśnie obywatel Polski. Jak co się kryje pod tym słowem obywatel Jazdowa?
2: Przyszedłem nawet przygotowany, chociaż nie wiedziałem, że od tego zaczniesz. Wziąłem ze sobą swój paszport jazdowski. Rok temu Jazdów ogłosił niepodległość i rozpoczął przyjmowanie aplikacji obywatelskich. Jestem częścią tej społeczności i jednym z obecnie prawie 2000 obywatelek i obywateli Jazdowa. Wolny Jazdów jest zlokalizowany na osiedlu Jazdów w samym sercu Warszawy. Wspomniałeś Łazienki. Osiedle Jazdów jest obok Łazienek, pomiędzy Zamkiem Ujazdowskim a naszym parlamentem. Rzeczywiście jest ukrytym miejscem, ponieważ z jednej strony mamy Park Ujazdowski, jego płot, który stanowi pewną barierę. Od południa mamy trasę łazienkowską, od zachodu Skarpę Warszawską, która też nie jest najprostszym elementem takim krajobrazowym do pokonania, a od północy właśnie parlament i ambasady. Więc to miejsce jest bardzo ukryte, ale jest bardzo wyjątkowe. Jest to miejsce, o którym kiedyś Bogna Świątkowska z Będzmiany powiedziała, to tam, gdzie wszystko się zaczęło i rzeczywiście idąc, może nie od lądu do lodu, ale i wypiększenia Skarpy Warszawskiej, ale od czasów powstania Warszawy, Jazdów to była osada przed Warszawą, dopiero jej zburzenie. Spalenie grodu spowodowało założenie Warszawy na północ od Jazdowa, więc rzeczywiście no tutaj zaczęło się na Jazdowie osadnictwo, a następnie przeskakując kilka wieków w przyszłość w 1945 roku od tego miejsca zaczęła się odbudowa naszej stolicy, to tutaj mieszkali architekci, architektki, inżynierowie, inżynierki biura odbudowy stolicy. A po latach, w tym pierwotnie planowanym jako tymczasowe osiedlu, po 70 paru latach wprowadziły się też organizacje pozarządowe zaproszone przez mieszkańców, którzy tam nadal w kilku domkach mieszkają i razem przez te kilkanaście lat zbudowaliśmy no, wyjątkowe miejsce, które jest miejscem wspólnym, miejscem otwartym, miejscem, w którym kilkadziesiąt organizacji pozarządowych i nieformalnych grup organizuje mnóstwo wydarzeń, zaprasza do współorganizowania ich, do dołączenia do społeczności, żyje w sąsiedztwie zarówno z mieszkańcami, jak i z zwierzętami, które na Jazdowie żyją bardzo licznie, w zgodzie z naturą. No i jesteśmy takim miejscem poza Warszawą, w sercu Warszawy, taką enklawą zieleni i trochę funkcjonowania w innym rytmie, w tym naszym dynamicznie rozwijającym się najbardziej komercyjnym z polskich miast.
1: Możesz powiedzieć, jak dokładnie w ogóle od takiej strony wizualnej wygląda to miejsce, właśnie ta zielona enklawa?
2: To jest, możecie sobie wyobrazić takie miejsce z jednej strony parkowe, ale nie bardzo uporządkowane, nie takie z równymi alejkami, tylko takie może przypominające trochę ogródki.
1: Ogrody działkowe.
2: Ogrody działkowe, tak, rodzinne ogrody działkowe, może trochę ogrody na waszych działkach gdzieś poza miastem, z częścią roślinności zadbanej i dopieszczonej, a częścią bardziej przypominającą taką czwartą naturę, dziką naturę, która się po prostu swobodnie rozwija, a wśród niej, wśród tej bujnej zieleni, bardzo dużej ilości różnych gatunków roślin i między biegającymi jeżami, wiewiórkami, czy ostatnio dzikami, drewniane, ciemnobrązowe domki, parterowe, czasami z zaadaptowanym poddaszem, z białymi ramami okiennymi. Tych domków jest 27 i one są rozłożone tak bardzo organicznie, nazywamy to w gniazdach, ze wspólnymi przestrzeniami ogrodowymi. I tych domków jest 26, a teraz jeszcze pojawi się zaraz jeden nowy, który będzie w miejscu spalonego domku. Domek już nie fiński, ale w miejscu domku fińskiego, przypominający ten dom, który tam kiedyś stał. Jest to 27 obecnie obiektów z 90 kilku, które tam były. W sześciu mieszkają mieszkańcy, którzy opiekują się jazdowem i kilka jest jeszcze obecnie remontowanych, a w pozostałych 16 działają organizacje pozarządowe i Dom Kultury Śródmieście.
1: Czy powiedziałbyś, że i otwarta pracownia, i w ogóle te domki w Jazdowie, czy one są znane z jakichś konkretnych wydarzeń, czy po prostu to jest grupa ludzi, która współorganizuje przeróżne wydarzenia właśnie kulturalne?
2: Wiesz co, no tak, na pewno są, nasze miejsce jest znane, no teraz staje się bardziej znane dzięki tej niepodległości, dzięki temu, że zapraszamy do tego podzielenia się wartościami jazdowskimi i właśnie spotykania się tam, ale oczywiście od lat są charakterystyczne, znane i popularne bardzo wydarzenia, które tam mają miejsce. Wiesz, muzyka łączy ludzi, więc najczęściej i najbardziej chyba przyciągają takie wydarzenia, które są związane z muzyką. Jest to na przykład cykl Lado na Wsi przez stowarzyszenie Lado ABC organizowane. Start teraz znowu w czerwcu, bo to jest między czerwcem a wrześniem co roku. Jest oczywiście działająca cały rok Ambasada Muzyki Tradycyjnej, Centrum Muzyki Tradycyjnej Polskiej, granej na żywo, śpiewanej na żywo, które jest takim tutaj malutkim domkiem, ale wielkim centrum. Jest Chata Numinozum, tam też muzyka gra co tydzień przez cały rok. No jest też nasz cykl w otwartej pracowni, no bo tutaj wyjawiłeś, że ja jestem z otwartej pracowni, tak, jestem gospodarzem domku określanego domkiem architektonicznym, bo tak jaką ma proweniencję organizacja, w której jestem członkiem, ale jest to dom, w którym, jak sama nazwa wskazuje, otwarta pracownia, jest miejsce dla wszystkich, nie tylko architektury, i też parę lat temu, już 9 bodajże, za sprawą Hani Raniszewskiej, teraz znanej wszystkim jako Hania Rani, wspólnie zrobiliśmy pierwszy koncert i już w sierpniu będzie to koncert 200. Są to koncerty Secret Show, no i wiecie, no jesteśmy znani z tego, że u nas zadebiutował Kwiat Jabłoni, czy występowali tacy artyści jak Igor Herbut, Natalia Przybysz, czy właśnie Hania. No i

0: Problem Tata Dilera w Radiu Campus. To jest o tyle ciekawy singiel, że taka ciekawostka, Saful użył go m.in. w swoim singlu, a my dalej jesteśmy w temacie wolnego Jazdowa. Ze mną jest dalej Mateusz Potemski. No i ja, tak jak powiedziałem na początku, śledzę dość od niedawna Wolny Jazdów i też Otwartą Pracownię i to, co się tam dzieje, i też dostrzegłem w ostatnim czasie, że Wolny Jazdów i Urząd Miasta no w jakimś stopniu się nie dogadują, między innymi właśnie o to, że podwyższone są czynsze, jeśli chodzi o Wolny Jazdów, z tego, co właśnie doczytałem, i chciałem cię o to zapytać, jak właśnie z twojej perspektywy ta cała sytuacja z Wolnym Jazdowem i Urzędem Miasta wygląda.
1: Postaram się najkrócej jak potrafię. Jest to sytuacja bardzo trudna, bo otwarcie Jazdowa kilkanaście lat temu zaczęło się od bardzo mocnego konfliktu z władzami miasta. To jest teren miejski, to jest teren nas wszystkich, ale wiecie, no, miasto jest nasze, wspólne, więc jakby też moje i twoje, czy was, słuchacze. Następnie przez lata społeczność, nie tylko mieszkańców, ale właśnie społeczników, aktywistów miejskich, organizacji pozarządowych, starało się rozwijać we współpracy z Urzędem Miasta procedury, ale także jakby formę współpracy, która pozwoli zachować to miejsce, nie burzyć go i je rozwijać. Trochę bez planu to wszystko urosło samo z siebie, oddolnie, w tak niesamowite miejsce z tak niesamowitą ilością wydarzeń. Szacujemy, że około 3000 wydarzeń rocznie się tam dzieją, w tych malutkich domkach. One mają między 60 a 100 metrów kwadratowych. Że odwiedza to miejsce prawie 100 tysięcy ludzi rocznie. To jest coś niesamowitego i nieplanowanego. I my, jako Wolny Jazdów, niepodległy, jesteśmy z swoich wartości nastawieni na współpracę i dialog. To jest w ogóle w naszych 9 wartościach i naszych zasadach, które przyjmuje się, aplikując na wolnyjazdów.pl do naszego obywatelstwa, które jest darmowe, każdy może zaaplikować. Niestety, chcąc mieć dobre relacje z urzędem,

0: miasta. Oczywiście miasto, ponosząc koszty, nie wiem, utrzymania zieleni, ponosząc koszty infrastruktury, administracji, no, my chcemy za nie oczywiście płacić, więc mamy umowy, chcemy, żeby to wszystko było bardzo klarowne i jak najbardziej legalne. Niestety, no to, co nas spotkało w zeszłym roku i w tym roku się sfinalizowało, no to podwyżka do 236% dotychczasowej stawki czynszu i po prostu nas fizycznie na to nie stać. Po kilku miesiącach prób wsparcia ze strony polityków, osób też wpływowych, znanych, a także społeczności, próbowaliśmy jakoś doprowadzić do tego, żeby jednak miasto wróciło do stołu i uwzględniło to, że to są domy nieocieplane, że one są ogrzewane prądem, że mamy gigantyczne rachunki, że też domy te były nie remontowane od 1945 roku. Teraz dopiero pierwsze remonty się zaczęły. Też z naszej inicjatywy miasto zdecydowało się wesprzeć jazdów poprzez rozpoczęcie prac remontowych. Część remontów jeszcze trwa, więc też odwiedzając osiedle będziecie mogły to też zobaczyć. I my po prostu nie mamy na to kasy, bo skąd się bierze kasa na Jazdowie? No z tego, że jak przychodzicie na jakieś wydarzenie, to albo wrzucacie jakiś datek w ramach zbiórki publicznej, albo zrzucacie się na jakąś, nie wiem, przygotowaną szamkę, czy po prostu wpłacacie darowiznę. Niektóre domki, tak jak Otwarta Pracownia, prowadzimy Patronite'a i po prostu 130 osób miesięcznie się dokłada do tego, żeby zapłacić za rachunki, żeby w ogóle administracja tego domu też istniała, żeby można było organizować kolejne wydarzenia. Jest też ogólnojazdowski Patronite wolnojazdowski, ale to wszystko starcza tak na styk, albo czasami nie starcza, bo też trzeba sobie jakby wyobrazić, że tam na Jazdowie działa kilkaset u nas wolontariuszek, wolontariuszy. Każdy dom ma swoją grupę wolontariacką. Organizacja parasolowa Partnerstwo Wolnojazdowskie ma też wolontariuszy pomagających na całym osiedlu. Jest niesamowita ilość pracy wolontaryjnej, żeby to utrzymać. Więc w momencie, kiedy rozumiemy, że miasto się rozwija, rozumiemy, że Śródmieście jest sercem tego miasta, ale to, że wszędzie wokół rosną ceny, że rynek je reguluje ceny najmu w sposób taki, że po prostu jeśli jesteśmy w Śródmieściu, to musi być drogo, to nie znaczy, że miejsce takie jak Wolny Jazdów, które jest niekomercyjne, na którym nie ma prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli coś się wydarza, to jest to odpłatna działalność pożytku publicznego, żeby tutaj też wszystko, nie wiem, drożało, jeśli chodzi o koszty, bo wtedy my musimy się zwracać do odbiorców i odbiorczyń, musicie przynieść więcej pieniędzy, czyli de facto to jest albo ograniczanie dostępności tych wydarzeń kulturalnych, tych wydarzeń edukacyjnych, albo po prostu potencjalne zamknięcie jakichś działalności. Jest to część większego zjawiska związanego po prostu z gentryfikacją miasta. My jesteśmy przekonani, że takie miejsce jak Jazdów jest modelowym przykładem trzeciego miejsca. Miejsca, do którego można pójść i które nie jest wykluczające ze względów finansowych i po prostu zamożnościowych, klasowych. I chcielibyśmy, żeby to miejsce przetrwało w takiej formule. Dlatego też zdecydowaliśmy się podpisać te umowy, żeby nie eskalować konfliktu, nie stać nas na nie i prowadzimy zbiórkę na czynsze, więc jeśli ktoś z was chciałby dołożyć choć symboliczny grosz, to na zrzutka.pl /czynsze można się dorzucić.
1: To już wiecie, jak wspierać Wolny Jazdów, jak wygląda właśnie teraz sytuacja krok po kroku Wolnego Jazdowa. O tym też możecie się dowiedzieć choćby właśnie z sociali, czy Otwartej Pracowni, czy obywateli Wolnego Jazdowa. To był Mateusz Potemski, obywatel Wolnego Jazdowa. Dzięki i trzymamy kciuki za Wolny Jazdów. Dzięki.
0: Dzięki.
2: Normalnie o tej porze.

0: obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
2: Reklama.
3: 16.30, Mira Piłaszewicz.
4: Akademickie Radio Campus.
5: Trwa akcja gaszenia lasów w powiecie wołomińskim. Prokuratura umorzyła dochodzenie w sprawie wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050. Urodziny hipopotama Hugona w warszawskim zoo.
4: Wiadomości.
5: Od wczoraj w akcję gaszenia lasów w Międzylesiu w powiecie wołomińskim zaangażowanych jest około 800 strażaków. Akcja prowadzona jest z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, m.in. dronów FlyEye i Bayraktar. W związku z pożarem zablokowana jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Ewakuowani są mieszkańcy wsi Ołdakowizna i Rządza w powiecie mińskim.
6: Odebrałem raport, który przede wszystkim pokazuje, jak wielką pracę wykonano przez całą noc. Taki, wiecie, dziwny zbieg okoliczności. Wczoraj między innymi z generałem Kruszkiem, z ministrem Kierwińskim spotkaliśmy się, żeby uhonorować gigantyczną robotę i bohaterów tej roboty w czasie pożarów w Puszczy Solskiej. I dzisiaj także ci sami ludzie są tutaj na Mazowszu, gasząc kolejny duży pożar w lesie.
5: Mówi premier Donald Tusk, który przyjechał na miejsce akcji gaśniczej. Policyjne radiowozy z systemem nagłaśnienia patrolują zagrożone rejony i apelują do mieszkańców o stosowanie się do poleceń służb oraz potencjalną ewakuację. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła dochodzenie dotyczące podejrzenia zakłócenia działania systemu informatycznego podczas drugiej tury wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050. Śledczy uznali, że nie ma danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. O decyzji warszawskiej prokuratury poinformował dzisiaj jej rzecznik, Piotr Antoni Skiba. Postępowanie dotyczyło podejrzenia zakłócenia przez nieznanego sprawcę pracy systemu informatycznego platformy interankiety.pl, na której przeprowadzono drugą turę wyborów. Władze Rumunii uznały za persona non grata konsula Rosji Andrieja Kosilina, kierującego misją konsularną w mieście Konstanca. Dyplomata będzie musiał opuścić terytorium państwa. Zamknięty zostanie również konsulat generalny Rosji w Konstancy. Prezydent Rumunii oznajmił, że całkowita odpowiedzialność za incydent, w którym zostało rannych dwóch rumuńskich obywateli, spoczywa na Rosji. Dzisiaj rano rosyjski bezzałogowiec wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, oddalonym o około 20 km od granicy z Ukrainą, powodując pożar. 19. urodziny hipopotama Hugona w warszawskim zoo. O swoim podopiecznym opowiedziała brygadziska hipopotamiarni Katarzyna Zdulska.
7: Jest taki bardzo socjalny, przywiązany w sumie też do ludzi. Bardzo lubi wychodzić w ciągu dnia na jakieś drapanie, tego typu rzeczy. Ale jest też troszkę bojaźliwy, więc zawsze jak widzi jakąś nową rzecz, to potrzebuje czasu, żeby się na nią napatrzeć, obwąchać, zarejestrować, co to jest. Też jest bardzo inteligentny, bo bardzo dobrze sobie radzi w treningach medycznych, pozwala nam się dotykać, uczy się nowych umiejętności. Także super zwierzę.
5: Podczas imprezy Hugo dostał tort urodzinowy z ananasa, siana i jego ulubionych arbuzów oraz wiele laurek od gości. Wydarzenie było okazją, żeby obejrzeć hipopotama w pełnej krasie, jednak ten większość czasu spędził pod wodą.
8: Jeśli chodzi o organizację takich wydarzeń w warszawskim zoo jak urodziny zwierzaków, to często organizujemy takie wydarzenia. Myślę, że co najmniej raz w miesiącu, a w maju zdarzyło się nawet 3 razy. No i to jest bardzo fajny moment, takie wydarzenie, takie urodziny, żeby opowiedzieć o misji ogrodów zoologicznych, jaką jest ochrona ginących gatunków oraz o samym gatunku, który akurat świętuje urodziny.
5: Dodała kierowniczka działu marketingu i sprzedaży w warszawskim zoo Anna Tadra. Hugo jest ważnym ambasadorem wiedzy o ochronie zagrożonych gatunków. Sam należy do narażonych na wyginięcie hipopotamów nilowych. Szacuje się, że na wolności żyje około 130 tysięcy osobników tego gatunku.
4: Korki.
3: Jeśli chodzi o praską stronę Warszawy, to najwięcej korków w tej chwili formuje się w kierunku Jabłonnej, Marek, Starej Miłosny czy Otwocka. Z kolei po drugiej stronie Wisły lepiej nie kierować się na trasy bezpośrednie w kierunku Błonia, Pruszkowa, Piaseczna czy Konstancina, Jeziorny.
4: Pogoda.
3: 22 stopnie, słonecznie i ciepło, choć momentami i pochmurno. W nocy temperatura spadnie maksymalnie do 12 stopni, nad ranem około 14, w ciągu dnia do 18 stopni. Po południu również mogą pojawić się przelotne opady, natomiast w niedzielę znacznie cieplej do 22 stopni, słonecznie, ale też częściowo pochmurno.
4: Radio Campus 97,1 FM.
3: Mimo wszystko ja mam nadzieję, że za bardzo nie będzie padać jutro i między innymi skorzystacie z tego, żeby przespacerować się do Wolnego Jazdowa, odwiedzić otwartą pracownię. Również dzisiaj tam będą i już trwają, rozpoczynają się w tej chwili przeróżne wydarzenia, ale to już sobie sprawdzicie na stronie Wolnego Jazdowa czy otwartej pracowni. Klasycznie dobrego, spokojnego weekendu. Dawid Buczek, słyszymy się w kolejne piątki.

0: Sample, covery, bajery.
1: Dzisiaj będzie sentymentalnie, nostalgicznie, bajkowo, kreskówkowo, samplowo i coverowo.

dzisiejszych Sambla Coverach Bajerach zaplanowałam dużo wspomnień z dzieciństwa. Niezależnie od tego, ile lat macie, wydaje mi się, że w tym programie coś tam się przypomni. Zaczniemy od pszczółki Mai. To jest bajka, animacja, którą na pewno kojarzycie, bo to są lata 80. I oczywiście w Polsce czołówkę, piosenkę z czołówki śpiewał pan Zbigniew Wodecki, nieodżałowany Zbigniew Wodecki. Pszczółka Maja to produkcja austriacko-japońsko-zachodnio-niemiecka. Takie czasy wtedy były. I, co chyba ciekawe, cała fabuła Pszczółki Mai jest oparta na książce niemieckiego pisarza Waldemara Bonselsa Pszczółka Maja i jej przygody. I ta książka o pszczółce Mai została po raz pierwszy wydana w 1912 roku. A filmowo, kreskówkowo, bajkowo na pewno kojarzycie, no bo to przede wszystkim lata 80., ale wszystko ruszyło w latach 70. 1977 rok. No i posłuchajmy Zbigniewa Wodeckiego z czołówki Pszczółki Mai.

a teraz oryginał, bo oryginalnie ten utwór, ta czołówka do Pszczółki Mai została wykonana przez Karela Gotta i tutaj jest tytuł dopasowany. Die Bene Maja.

Karel Gott, Pszczółka Maja jako pierwowzór, oryginał. W wielu krajach Pszczółka Maja była puszczana, emitowana. Myślę, że to jest jakaś nasza taka wspólna część, jeżeli chodzi o wspomnienia. A jak sobie przypomnicie obrazkowo Pszczółkę Maję, no to teraz może być jasne, że ta produkcja gdzieś tam coś japońskiego ma, bo przypomnę, austriacko-japońsko-zachodnio-niemiecka Pszczółka Maja oryginalnie jest. Od Pszczółki Maji przechodzimy do gumisiów.

Gumisie, to bajka Disneya. W oryginale Disney's Adventures of the Gummy Bears. 1985 rok, wtedy wystartowały gumisie, w Polsce zwane gumisiami. I oryginalną muzykę zawdzięczamy duetowi, zresztą tekst też, Michael i Patricia Silverchair, a autorką polskiego tekstu jest Dorota Filip-Całęska. W oryginale Michael i Patricia Silverchair wykonywali, a w Polsce oczywiście nieodżałowany Andrzej Zaucha.

to czołówka polskich gumisiów, Andrzej Zaucha oczywiście. Później, jak doczytałam, bo jakoś się wcześniej nie załapałam, był drugi wykonawca czołówki, Stefan Każuro. Od gumisiów przechodzimy do...

0: Witajcie w naszej bajce. To oczywiście Akademia Pana Kleksa. Niezapomniana rola pana Piotra Frączewskiego. Bardzo dużo klasyków dziecięcej piosenki. Zresztą mam wrażenie, że do współczesnych nam czasów gdzieś te utwory czy sample z Akademii Pana Kleksa się przewijają. Akademia Pana Kleksa to rok 1983. I jak już powitałam was w naszej, waszej bajce, posłuchajcie coveru tego utworu. To Koma, 2019, zespół Piotra Roguckiego z albumu Sen o siedmiu szklankach.
1: Witajcie w naszej bajce.

0: witajcie w naszej bajce, ale to Koma i Piotrek Rogucki, 2019 rok. Powstała oczywiście odświeżona wersja, nowa wersja tak naprawdę Akademii Pana Kleksa. 2023 rok, film w reżyserii Macieja Kawulskiego. I do tego filmu powstała też ścieżka dźwiękowa. Pamiętam, że całkiem szybko osiągnęła te kolejne statusy złotej czy platynowej płyty. Singiel promujący i ścieżkę dźwiękową, i film zgromadził plejadę gwiazd. Pamiętam, że kiedy dostałam ten singiel, pomyślałam sobie, ho, ho, wszystkich zebrali, wszyscy tam są. Bo singiel, całkiem nowa bajka, to Igo, Kaśka Sochacka, Mrozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, BDS, Soku. A na ścieżce dźwiękowej jeszcze kilka dość znanych, popowych, popularnych nazwisk. W każdym razie posłuchajmy fragmentu tego numeru. Całkiem nowa bajka. Akademia Pana Kleksa z 2023 roku.
1: Czekaliście na to 40 lat. Witajcie w całkiem nowej bajce.
2: W życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bebut.
3: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

Nowa Akademia Pana Kleksa, ale wróćmy jeszcze do tej starszej, do tej oryginalnej z 1983 roku. Szukałam sampli, żeby wam pokazać i wydaje mi się, że ten jest całkiem sympatyczny. Na usznie da się go szybko wyłapać. W jednym z utworów z Akademii Pana Kleksa pod tytułem Kwoka jest bardzo charakterystyczna perkusja, bardzo wyraźna. Posłuchajcie, z oryginalnej ścieżki dźwiękowej, z oryginalnego filmu Akademia Pana Kleksa, Kwoka.

0: bo na to 17.
1: To ta wyraźna perkusja, która u Łony i Webera z 2007 roku z absurdu i nonsensu jest do wyłapania. To sample z Akademii Pana Kleksa z utworu pod tytułem Kwoka. No i jeszcze bardzo lubiany przeze mnie, mam nadzieję, że przez was też, utwór z Akademii Pana Kleksa z poradnika Młodego Zielarza.

z poradnika Młodego Zielarza i oczywiście, jeżeli jesteście słuchaczami Radia Campus, wiecie, co teraz się wydarzy. Zielarz w wykonaniu naszego kolegi redakcyjnego, świetnego producenta, bardzo barwnej, leśnej postaci, Green Jesus, jego zielarz już teraz w samplach, coverach, bajerach.

0: Sample, covery, bajery.
1: W tym odcinku bajkowe, kreskówkowe, sample, covery, bajery, nawiązania sentymentalne, nostalgiczne. Tak, tak, to wszystko się dzieje. Były Gumisie, Pszczółka Maja, Akademia Pana Kleksa, a teraz czołówka wspaniałego serialu animowanego.

Atomówki. Powerpuff Girls to jest kreskówka, którą mam nadzieję kojarzycie. Cartoon Network przede wszystkim. I nie wiem, czy to będzie zdziwienie, czy nie. Ta czołówka powstała na samplu z bardzo, bardzo, bardzo znanego numeru i ten sample sam w sobie jest mega kultowy. Nazywa się Funky Drummer, został użyty kilka tysięcy razy w najróżniejszych utworach. Zresztą można się pokusić o teorię, że na podstawie tego sampla powstały gatunki muzyczne, ale mogę wrzucić tak z pamięci, że tego sampla z Funky Drummera Jamesa Browna w wykonaniu Clyde'a Stubblefielda użyli na przykład Jay-Z, Lupe Fiasco, George Michael, Madonna, Run DMC i wielu, wielu, wielu, naprawdę wielu innych. No i jak połączyć Funky Drummera, Jamesa Browna, ten bardzo charakterystyczny sample, z atomówkami? Postaram się na usznie teraz to zrobić, żebyście zauważyli, bo sample został nieco zmodyfikowany, przyspieszony w pewnym momencie, no i postaram się na usznie wam to pokazać. Zacznijmy od oryginału. To Funky Drummer, 1970 rok. James Brown, a autorem tej solówki jest Clyde Stubblefield.

od atomówek z Jamesem Brownem, funky drummerem, przejdźmy teraz do Smurfów. Polskie wątki wokół Smurfów, tej wspaniałej bajki, nie wiem jakie wasze są wspomnienia, ale ja zawsze to jakoś z sentymentem Smurfy wspominam. Jak Smurfy połączyć z Richardem Cheese'em? Richard Cheese to jest taka ulubiona przeze mnie postać coverująca, amerykański artysta, który bardzo dużo takich rockowych, przede wszystkim klasyków z lat 90. na jazzowo swingujące rytmy przerabiał. Bardzo to nieraz jest zaskakujące. No i można powiedzieć, że mamy swojego Richarda Cheese'a w Polsce w postaci smurfnych hitów. W latach 2000, gdzieś tam koło 2005 roku, coś takiego się wydarzyło. W zabawny sposób, przerabiając teksty znanych, bardzo popularnych utworów polskich, powstały właśnie piosenki Smurfów. Mam taki jeden ulubiony, który wam od razu połączę z oryginałem. Smurfne hity, jak ja nie cierpię tych okropnych Smurfów, wykonanie Gargamel i zaraz usłyszycie, co było oryginałem tego numeru.

0: tanio sprzedać coś.
1: Otwieram wino. To Sydney Polaki PZ 2004, a smertne hity i jak ja nie cierpię tych okropnych smerfów, to rok 2005. Takie same rzeczy ze smerfami działy się wcześniej za granicą. Zresztą ta sama wytwórnia, która w Polsce wtedy działała jako Pomaton EMI, teraz jest Warnerem, ale była częścią EMI. No i w latach 90. EMI też coś takiego zrobił. Posłuchajcie, jak to pięknie się łączy. Technohead i smerfy.

takie to były, bawne czasy lat 90. I na sam koniec sampli coverów Bayerów sięgniemy po polski klasyk. Końcówka lat 80. Fasolki. Moja fantazja.

moja fantazja, to rok 1988, grupa Fasolki, o której też można by było sporo opowiedzieć. Gdzieś tam z Sokołem w pewnym momencie się pojawili na albumie z 2019 roku, ale my na potrzeby sampli coverów Bajerów wykorzystamy ten numer, moją fantazję, a tak naprawdę wykorzystał ją wiele, wiele, wiele lat temu też nasz kolega redakcyjny Simba. Zremiksował fantazję i wyszło coś naprawdę zaskakującego. Gdzieś tam ciągle w mojej głowie jest i za każdym razem, kiedy odgrzebię, to się uśmiecham. Czego i wam na koniec sampli coverów Bajerów życzę. Wszystkie odcinki tego programu wpadają w podcasty na wszystkich platformach streamingowych. Są na naszej stronie radiocampus.fm. Ukośnik podcasty też je znajdziecie. Jeżeli macie jakieś wątki samplowo, coverowo, bajerowe, to zapraszam. Znajdziecie mnie na przykład na Instagramie. Kasia Rodek, do usłyszenia. Na koniec Simba i jego fantazja.

0: Dzień dobry, dzień dobry. 10, 11 minut po godzinie 17.
1: Dzień dobry czy dobry wieczór?
0: Właśnie, chyba to jest jeszcze taka łamana granica.
1: W sensie, chciałem powiedzieć, że jest jasno, ale naszły jakieś chmury, zrobiło się trochę ciemno, trochę mroczno. Coś słyszałem o jakimś deszczu, który ma się pojawić, ale
0: nie
1: chyba
0: nie
1: dzisiaj. Mam nadzieję, jeszcze mam stąd wyjść, więc wolałbym, żeby nie padało. No ale my się odzywamy do was, wy wiecie, kim wy jesteście, my nie wiemy, kim wy jesteście i wy nie wiecie, kim my jesteśmy prawdopodobnie.
0: Jeszcze. Duet powiatowy.
1: Dokładnie tak.
0: Duet powiatowy, Kuba Sołtysik.
1: I Franek Wójcicki. Tak się nazywamy i będziemy z wami przez najbliższe 2 godziny, aż do 19, bo ta audycja nazywa się Alternator.
2: Alternator.
1: I to jest pierwsza propozycja w pierwszej parze. The Prodigy i Breathe na ficie RZA i jest to też Liam H. Ren Lavin's Reamplification.

0: I jeżeli jesteście zdecydowani, że koniecznie chcecie to usłyszeć, to już teraz możecie głosować pod numerem 886-971-971. Tam lądują wasze SMS-y, zaraz sprawdzę, czy na pewno wszystko działa. I pod tym samym numerem 886-971-971 możecie wysłać nam wiadomości na WhatsAppie, tam głosy też zbieramy.
1: Alternator.
2: No i druga propozycja w zasadzie od nas to Painkiller od Pendulum and Freestylers. Głosować możecie, tak jak Franek wspomniał, pod numerem 886-971-971, tam SMS-y i WhatsApp, albo możecie też do nas dzwonić 22827-7205.

0: Terminator.
1: No to chyba najwyższa pora zacząć.
2: No chyba tak. Już telefony są gotowe. SMS-y od was docierają, więc wiem, że się słyszymy i ten kontakt jest nawiązany, ale tak jak mówiliśmy, przede wszystkim czekamy na wasze głosy telefoniczne. One liczą się tak samo, ale przynajmniej możemy o czymś jeszcze porozmawiać.
1: No
2: 228277205 i mamy pierwszy telefon. Halo, halo, Radio Campus.
1: Dzień dobry.
3: Siema, żelazny z tej strony.
1: Siemano. Co dla
3: no,
1: ciebie?
3: Mocna parka, mocna parka.
1: No nikt nie mówi, że będzie łatwo.
3: No daj mi painkillera, bo dzisiaj był ciężki dzień, więc painkiller.
1: Dobra, zapisujemy. A co?
2: No właśnie chciałem zgadzać, ale te ciężary już się skończyły, mam nadzieję.
3: No tak, jeszcze w korasach stoję, ale już wracam na chatę. Może jakieś zimne otworzę dziś przy piąteczku i będzie przepysznie.
1: Przy piąteczku można czasami.
2: A czy masz jakąś muzę spoza naszej pary, którą chciałbyś ewentualnie dzisiaj usłyszeć? Zawsze pozwalam tak na początku tym pierwszym trochę w nagrodę.
3: No, możecie rzucić Las Łąki One.
2: Okej, dobrze. Już zapisuję i poszukamy w takim razie. A czy ty się nam przedstawiłeś, drogi słuchaczu, czy nie?
3: To, jak nie będzie, to ona. Tak dobrze kojarzy o ziemi piosenka tej samej ekipy?
2: Możliwe. Znając tą ekipę, pewnie jest o ziemi, ale jeszcze musiał sprawdzić.
3: Jest o ziemi, tak. No w razie czego, ale las jest.
2: Dobra,
3: no.
2: Jasne. Wielkie dzięki.
3: Dzięki chłopaki, miłego dziona.
1: Wszystkiego miłego, trzymaj się.
2: Nara.
3: Czułem, dzięki.
2: 228277205. Wiemy, że już wszystko działa, totalnie wszystko, więc no, pozostaje czekać na was, na propozycje od was, ale no, też pojawią się propozycje od nas w międzyczasie. Cały czas możecie głosować, przypomnę jeszcze raz, na jedynce mamy The Prodigy Brief, na ficie RZA jest to wersja Lion Age, a na dwójce jest Pendulum i Freestylers i Painkiller.
1: Dokładnie.
2: Głosy 886-971-971, WhatsApp i SMS-y, a my tymczasem zagramy coś właśnie
1: zagrajmy
2: spoza tego, o czym mówiłem, tego głosowania, czyli tym razem będzie to Off Norway, Crowd Goes Mild.

0: 20 minut po godzinie 17 of Norway Crowd Goes Mild na antenie Radia Campus. No i co? Alternator trwa. My stale głosujemy.
1: Znaczy zamykamy już głosowanie.
0: Zamykamy,
1: na
0: tak.
1: poprzednią parę. Tam zebraliśmy wystarczającą liczbę głosów, żeby uczciwie osądzić, co przechodzi dalej, a co zostaje na kolejne alternatory. Natomiast przed nami pora na kolejną parę.
2: Alternator.
0: Ale to będzie para. Pierwszy utwór Hanna Banaszek w moim magicznym domu, Ross and Envy Remix.
3: Ciepło jest i bezpiecznie, gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj.
0: 886-971-971 to jest numer, na którym możecie głosować, wysyłać do nas SMS-y albo na WhatsApp. Albo 22827-7205. Tutaj możecie do nas dzwonić.

0: Zasady głosowania są takie same jak ostatnio, czyli możecie już powoli wybierać numer telefoniczny. O! O nie!
1: Ściąga,
0: 228 27 7205. Zaćmienie.

0: Szymone pokrótce, na dwójce Skaldowie, to słyszycie teraz, na jedynce Hanna Banaszak, ale w remiksie Ross i Envy oczywiście. Alternator. No a Skaldowie to też jeszcze raz przypomnę, to był Holiday 80 Edit. Tak to wszystko wygląda, tak to wszystko się zapowiada. 228277205, numer telefoniczny jest już otwarty i czekamy na wasze głosy. I jak chcecie żalić się na pogodę, która gdzieś znikła, to możecie się żalić. Ja tu nie widzę problemu, możemy rozmawiać o czymkolwiek chcecie. Halo, halo, dzień dobry, Radio Campus z tej strony.
1: Która? A nie ma w końcu.
2: Halo, halo.
0: Halo.
1: Zostać na głośnik, weź. Chcesz głośnik włączyć?
3: Tak.
1: No to włącz.
2: Proszę o włączenie głośnika.
0: Czy słychać nas?
4: Jest włączony.
2: O, dzień dobry.
0: Słyszymy się, dzień dobry.
2: Z kim mamy przyjemność?
4: To.
2: Jeszcze raz mogłabyś powtórzyć? Halo, halo.
4: To i Rachela.
0: Cześć Rachelu, słyszymy się dokładnie. Radio Campus z tej strony. Czy chcesz zagłosować w alternatorze?
4: Tak.
0: A na który utwór?
4: Zagłosować jedynka.
0: Na jedynkę, dobrze.
2: Dobrze, to zapisuj.
0: A co porabiasz, z kim jedziesz? Znaczy, z kim jedziesz albo z kim jesteś? Bo słyszałem jakiś drugi głos i zastanawiam się, czy druga osoba też chce zagłosować.
4: Na którą? I... Znaczy, zagłosować drugi głos to jest Rachela.
0: No dobrze, Rachel, ale słyszałem, że ktoś jeszcze z tobą tam jest i zastanawiam się, czy...
5: To, cześć, tutaj Teo mówił do was, a, zagłosował na jedynkę,
0: aha.
5: A ja prowadzę auto, więc on przejął.
2: Aha, okej.
0: Okay.
5: Ja też razem z nim zgodnie głosuję na numer jeden.
0: Dobrze, zapisuję. Mieliśmy trochę zagubienia w takim razie, ale już wszystko naprostowane. Świetnie, dobrze, czyli dwa głosy na jedynkę.
2: Zapisane, a dokąd zmierzacie?
5: No... Po długim dniu w Warszawie wracamy na naszą podwarszawską wieś.
2: O, no to pięknie.
5: Do domu.
2: To pięknie.
5: Dobrze, tam trzeba oszczędzić. Chyba Teo jeszcze ma do was jakąś wiadomość.
2: Okej.
4: Okay. Jest pięknie do sklepu kupić mojemu koledze prezent na urodziny.
2: O, wow, a które kończy urodziny?
4: Siódme.
0: Poważny wiek.
2: Masz już upatrzony jakiś prezent?
4: Nie.
2: Okej, okay, czyli jeszcze to się dzisiaj wykluje.
0: Coś się znajdzie. No dobrze, to trzymajcie kciuki, że wszystko się udało.
2: Do usłyszenia.
0: Na razie. Halo, Radio Campus.
6: Żelazny, po raz drugi mi się udało. Cześć, chłopaki.
2: Cześć, Żelazny.
0: Cześć.
6: Przyłączę się do jedyneczki. Tym razem też.
2: Do jedyneczki, oczywiście.
6: Tej pani przed nim, która wraca na wieś, bo ja też wracam na swoją.
2: No okej.
6: Okay. Ale ja mam naprawdę na wsi mieszkam. Ona się nazywa Łomianki Dolnej, mamy nawet panią Sofię.
2: O! Łomianki, one zawsze, kiedyś usłyszałem taką piękną nazwę na Łomianki, Wyoming. Strasznie mi się spodobała.
0: Ja nie wiem, czy Wołomin by się też nie kłócił o tą nazwę.
2: Może, mógłby być jakiś beef.
0: Halo, Radio Campus.
7: Cześć, witajcie chłopaki.
2: Cześć. Z kim mamy przyjemność?
7: Kamil, FND, stary DJ. Witam się z wami.
2: Cześć, Kamil.
7: W tym czasie. Jeżeli chodzi o decyzję, zdecydowanie jedyneczka.
2: Jedyneczka, no to tutaj głosy na razie są jednogłośne, z telefonów przynajmniej.
7: No widzicie, przede wszystkim sposób zrobienia tego numeru jest genialny. Czy przy okazji mogę pozdrowić kogoś?
2: Oczywiście.
7: Chciałem pozdrowić moją karcie, bo za chwilę obchodzi swoje imieniny, dokładnie w niedzielę, ale myślę, że to jest dobry moment, bo akurat się zbieram na imprezy ze swoimi psiapsiłami, więc życzę im wszystkiego najlepszego i chciałem, żeby poszło to na antenie.
2: No okej, no to my również dołączamy się do życzeń, wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego dobrego. No i tobie też życzę wszystkiego dobrego. Dzięki za telefon i do usłyszenia.
7: Pozdrawiam. Cześć.
2: Trzymaj się, hej.
7: Hej.
0: i 228 27 7205. Mam jeszcze moment, żeby odebrać ostatni telefon chyba w tej parze, bo już zaraz pora na serwis informacyjny w Radio Campus. Aczkolwiek o tak, jest jeszcze jeden ostatni. Halo, halo, dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Cześć, Krzysztof z tej strony.
2: Cześć, Krzysztof. Co dla ciebie?
3: I tak, ja mam jedyneczkę najpierw.
2: Jedyneczkę, dobrze.
3: I takie mam pytanie. Dlaczego ludzie, jak mówią, że są ze wsi, to nie podają nazwy?
2: Może chcą być incognito, wiesz. W Warszawie może chcesz, żeby te takie spokojne tereny zostały w tajemnicy. Kto wie?
3: A, no dobra, to ja też jestem z wsi warszawskiej o nazwie Tanie. Także pozdrawiam okolice.
2: No to pozdrawiamy okolice w takim razie. Czyli dzisiaj dużo ludzi jedzie na wieś, rozumiem.
0: No, weekend się zbliża, kto by się spodziewał. Ale no, ja też w sumie wracam do domu na wieś, więc jakby jest nas sporo wszędzie. Dobrze, wielki dzięki, Krzysztof. W takim razie głos zapisany, pozdrowienia przesłane, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, cześć.
2: Do usłyszenia, hej.
0: I najwyższa pora, żebyśmy puścili pierwszego zwycięzcę w dzisiejszym alternatorze. Było starcie The Prodigy kontra Pendulum i Freestylers. No i zgadnij, kto wygrał.
2: No ja chyba nawet wiem. Chyba Prodigy chyba jednak wygrało w utworze Brief.

0: IT do MediaMarkt.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
2: Lenovo. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Reklama.
4: 17.30, Mira Piłaszewicz.
5: Akademicki Radio Campus.
4: Prezydent Nawrocki chce odebrania Załęskiemu Orderu Orła Białego. Węgry nadal są azylem dla niektórych zbiegów politycznych. Szef MONU podpisał umowę na kolejne 2 miliardy w ramach SAFE.
5: Wiadomości.
4: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środę nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów UPA. Jak mówił, uczynił to w celu przywrócenia historycznych tradycji Narodowego Wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy. W odpowiedzi na to prezydent Nawrocki stwierdził, że Zełenskiemu powinien zostać odebrany Order Orła Białego. Zaproponowałby 8 czerwca, było to jednym z punktów posiedzenia kapituły orderu.
6: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie. To też dowód na to, że ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do Unii Europejskiej, bardzo się mylili. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
4: Powiedział prezydent na dzisiejszym briefingu. Order Orła Białego to najstarszy i najważniejszy order państwowy. Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek m.in. kapituły oraz z własnej inicjatywy. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował dzisiaj o podpisaniu umów na kolejne 2 miliardy złotych z programu SAFE. Między innymi na dostawy systemu sterowanych ładunków wybuchowych Jarzębina S, min przeciwpancernych, przeciwtransportowych ładunków wybuchowych i kaset minowych z minami narzutowymi. Wicepremier podkreślił, że z dumą patrzy, jak rozwijają się PGZ i bydgoskie zakłady elektromechaniczne Belma. Były premier Macedonii Północnej Nikola Gruevski, który uciekł przed macedońskim wymiarem sprawiedliwości na Węgrych w 2018 roku, nadal legalnie tam przebywa, ponieważ otrzymał od rządu Viktora Orbana obywatelstwo. Były premier Gruevski, wywodzący się z obecnie rządzącej w Macedonii konserwatywnej partii, uciekł na Węgry, aby uniknąć kary 2 lat więzienia w sprawie dotyczącej korupcji, gdzie otrzymał azyl. Kilka innych procesów toczyło się przeciwko niemu zaocznie. W jednym został skazany na 9 lat więzienia za nielegalne nabywanie nieruchomości za pieniądze przeznaczone jako datki na jego partię. Jutro rozpocznie się remont torowiska w Alejach Jerozolimskich. Potrwa on co najmniej 2 miesiące. Przez ten czas Alejami Jerozolimskimi nie będą kursowały tramwaje od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Wymienione zostaną szyny, wyremontowana część przystanków i przejazdy drogowe. Wymieniane będzie też skrzyżowanie torów na rondzie Dmowskiego. Z tego powodu w czasie 2 weekendów wyłączony będzie ruch tramwajowy na ulicy Marszałkowskiej. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z9. Autobusy będą jeździły między placem Narutowicza a rondem Waszyngtona codziennie, a w godzinach szczytu nawet co około 2 minuty. Bezpośredni dojazd z Wawra i Pragi Południe do stacji metra Stadion Narodowy umożliwią autobusy Z21. Dodatkowo 2 razy częściej niż zwykle będą kursowały autobusy linii 158.
7: Same sztosy.

0: Wonky One Las to była jedna z waszych propozycji. Za 19 minut godzina 18. No i my lecimy dalej z głosowaniem. Chyba nam nic innego nie zostało.
1: Nie, chyba nie.
2: Alternator.
1: Ten kawałek pachnie jeszcze tłocznią, bo to Together, The Avalanches, Nikki Herr, Jesse Lanza i Pretentious. Jestem tak daleko od tego ekranu teraz. I to jest jedynka w tej parze. Tak jak mówię, nowość sprzed zaledwie paru tygodni.

0: Alternator. You get me closer to God.
1: I na dwójeczce Closer od Nine Inch Nails and Boys Noize. Nine Inch Noize version. Możecie do nas wysyłać SMS-y 886-971-971. Albo do nas dzwonić 228 27 7205.

0: Detonator. 228277205. Ten numer jest niezmienny. Mam nadzieję, że macie już go w swoich książkach telefonicznych. Tak
1: wow,
0: samo...
1: ale old school książka telefoniczna.
0: No, a, czekaj. A jak to? A w kontaktach, tak?
1: Tak.
0: Wiesz, zacząłem się zastanawiać, bo jest parę takich rzeczy. Widziałem kiedyś taki post gdzieś na jakimś Twitterze, X-ie, czy jak wolicie to nazywać, właśnie odnośnie tego, że bodajże japońscy nastolatkowie zastanawiali się, czemu jako ikonka zapisywania w programach zawsze jest ikona przedstawiająca automat z puszkami.
1: Ciekawe.
0: Bo wiesz, bo co przedstawia ta ikona? Ta ikona przedstawia dyskietkę.
1: No tak.
0: Kiedy ostatni raz widzieliście dyskietki? Nie mówię tutaj o osobach, które jakoś się pasjonują dawną już retro techniką, ale o osobach, które no, są takimi laikami, zwykłymi zjadaczami chleba, tak? No tych dyskietek już praktycznie nie ma. Symbol został.
1: To jest, wiesz, taki sentymentalny symbol.
0: Tak samo z tą książką telefoniczną. Też mam pewnego rodzaju sentyment. Jeżeli wy macie jakieś sentymenty odnośnie techniki, muzyki, technologii, czegokolwiek, możecie dzwonić 228277205, SMS-y 886971971. Pod tym numerem jest również WhatsApp. No i czekamy na was, bo tak jak powiedziałeś, co nam pozostało?
1: Głosujemy. No i możemy przypomnieć, że w tej parze bierze udział Together od The Avalanches, tak?
0: The Avalanches i całej reszty ekipy.
1: Właśnie, to jest ten nowy utwór, także świeżynka na antenie.
0: Tak, parę lat czekaliśmy na coś nowego od The Avalanches. A na dwójce też jest w sumie nowość, czyli Closer od Nine Inch Nails i Boys Noise w tym projekcie, który wspólnie nazywają Nine Inch Noise. A my mamy telefon. Halo, dzień dobry.
2: Cześć, witam serdecznie Rady Campus.
1: Cześć.
0: To my witamy.
2: Janek z Warszawy się kłania.
1: Cześć, Janku z Warszawy.
2: Ja bym chciał zagłosować na dwójeczkę. Mam taką teorię odnośnie tej dyskietki, że mam wrażenie, że po prostu jest to zachowane po prostu dla osób starszych, które mogą nie kumać po prostu innych ikonek i po prostu jako, że zostało przyjęte 30 lat temu ta dyskietka, to może tak zostało.
0: To jest ciekawa teoria, ale z drugiej strony się w ogóle zastanawiam, jak inaczej wyrazić jakby ideę zapisu, tak?
2: Teraz z tego co widziałem, to chyba w nowszych systemach jest ludzik z plusem.
1: To z tym się jeszcze chyba nie spotkałem nigdy.
0: Też nie. Może to jestem tym starszym człowiekiem, dla którego została dyskietka.
1: Możliwe.
0: Kto wie.
2: Nie, to chyba jak macie iPhone, to normalnie jest w iPhone'ie właśnie ludzik z plusem.
1: Jakoś w ogóle, jak teraz o tym powiedziałeś,
0: nie,
1: to zapomniałem.
0: Plus chyba też jest jakby dobrym rozwiązaniem. Ale dobra, będę się przyglądać w takim razie na sprzęt i kiedy to się zmieni, o ile się zmieni.
2: Dobrze. Nie trzymam, trzymajcie się.
0: Dzięki wielkie, do usłyszenia. To teraz będę się zastanawiał w takim razie. Cały czas zapominam. Drobna kwestia tajników jest taka, że dzisiaj siedzę w innym miejscu przy stole radiowym niż zazwyczaj i trochę mnie to jeszcze wybija z całego działania. Słuchacz pod numerem 607 napisał, słuchaczka, zostało napisane, że jest też ikonka słuchawki telefonu stacjonarnego. Taka tradycja. Już telefonów stacjonarnych też już w ogóle nie ma.
1: Nie ma, ale to też ciekawe. Ale może faktycznie jest taki old school trochę w tej nowoczesności, w dzisiejszej technologii, że trochę może jest to sentyment producentów od tamtych lat.
0: To jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy już do podsumowania poprzedniego głosowania. Chciałem powiedzieć, że ja czasami czuję ten taki sentyment za tym i czasami, kiedy miałem w domu telefon stacjonarny i on wisiał tam na centralnym miejscu domu i czasami ktoś dzwonił. Często to byli dziadkowie, ale zazwyczaj to jednak był jakiś spam, jacyś telemarketerzy i tak dalej.
1: To u mnie jeszcze była podwójna weryfikacja. Ja nie odbierałem. U mnie było tak, że najpierw patrzyła mama, kto dzwoni i ewentualnie wtedy, jak widziała, że właśnie dzwonią dziadkowi, to wtedy...
0: Miałeś taki, ale w sensie to jakby z jakimś wyświetlaczem, czy mama po prostu odbierała?
1: Nie, mieliśmy, był numer podany, na widać było, jaki numer dzwoni, także może to już było, wiesz...
0: Zaawansowana technika.
1: Tak, może tak było.
0: Tak, ale ja myślę, że wiesz co, że w moim magicznym domu znalazłby się taki telefon ze słuchawką, taki stacjonarny, oldschoolowy.
1: W moim magicznym domu,
0: czemu to powiedziałem?
1: No tak się składa, że ten właśnie utwór wygrał poprzednią parę. Także posłuchajmy w moim magicznym domu od Hanny Banaszek, Ross and Envy Remix.

50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama. Akademickie Radio Campus.
3: Dużo przecierpiałem za moją niezłomną postawę, no. Chcieliście mnie zwerbować, ale ja się nie dałem.
4: Ja chyba śnię.
5: A

0: tu z powrotem.
1: I za minutę godzina 18, co oznacza, że dochodzimy już do drugiej godziny alternatora. To był VBS Nikoś na ficie z Discredit.
2: Tak, pojawiły się takie prośby, żebyśmy znaleźli jakiegoś VBS-a, ale niekoniecznie z dwoma słowami, więc...
1: Spełniliśmy to marzenie, także jest z nami. No i co? No i przechodzimy do następnej pary.
0: Alternator.
1: Pierwsza propozycja pochodzi z Podlasia, czyli Swada i Nichos w utworze Synchronia.

naprawdę nietypowy to jest zespół. Możecie na niego głosować pod 886-971-971 albo dzwonić do nas pod 228277205.

0: Alternator.
1: Kolegów, jak ten, to ja lubię, jak nie wiem, miły.
2: A na dwójce miły młody człowiek, to Nivea. I możecie już głosować też na tą opcję, jeżeli chcecie coś z zupełnie innej beczki muzycznie i tekstowo i w ogóle tak wcale, tak mi się wydaje.

0: Alternator.
1: Maszyna losująca ruszyła. Odbieramy od was telefony 228 27 7205 i SMS-y 886 971 971. Nie wiem jak ty, czy ty się przyglądałeś twórczości z Fady i Nichos?
2: Znaczy, no tak jak wszyscy mniej więcej w okolicach, nie, czekaj, jak się powiedzieć, Alternatora, ale okay, Eurowizji jakoś okay. Tam.
1: Bo ja jestem zachwycony.
2: Jesteś zachwycony. Tak. Masz zajawkę.
1: Mam zajawkę na ten duet właśnie.
2: Dobrze, zobaczymy, czy duet, który do nas dzwoni, też ma zajawkę na ten duet.
1: Zobaczmy.
2: Halo, halo, halo.
3: Cześć, Benio i Tomek z tej strony.
1: Witamy.
2: Cześć. Cześć wam. Co dla was?
3: Dla nas, to bierzemy?
4: Dwójkę.
3: Bierzemy dwójkę i to jest kawałek, który ja pamiętam z początku, jak zaczynałem słuchać Kampusa. Jest bardzo mi miło go usłyszeć.
1: No to mamy sentyment, czyli dwa głosy, rozumiem.
3: Takie, powiedzmy, został namówiony przeze mnie.
1: Super, a co robicie, drogi duecie?
3: A dzisiaj mamy męski wieczór, bo mamusia wyjechała do pracy, więc będziemy robić bardzo fajne rzeczy. Na przykład wieczór filmowy, będziemy się bawić do późna.
1: No, oh, wow. No to brzmi dobrze.
2: To brzmi... A jakie filmy w repertuarze?
3: No tutaj mój młody powiedział, że chce dokończyć Ironmana, bo zaczęliśmy, okay. Nie skończyliśmy.
1: Czyli Marvel.
2: Dobrze, dobrze.
3: Tak jest.
1: To jest mój ulubiony bohater, uwielbiam go, także bardziej idealnie nie mogliście trafić. Jestem fanem.
3: No to super, cieszymy się bardzo i zbijamy piąteczkę.
1: Trzymajcie się, miłego seansu.
2: Na razie.
3: Cześć.
2: Do usłyszenia. 228 27 7205, jeżeli chcecie też podzielić się z nami tym, co oglądacie, może zainspirować kogoś do odkopania jakiegoś filmu, którego się nie dokończyło, to śmiało. Oprócz tego oczywiście 886 971 971, to SMS-y i też nasz numer na WhatsApp, gdzie na WhatsAppie możecie wysyłać nam oczywiście różnego rodzaju propozycje, przede wszystkim głosy, ale też propozycje się pojawiają, między innymi pozdrowienia od Pauli, która też oczywiście koniecznie na Niwe. I masa emotikonek jeszcze.
1: Czyli
2: bardziej.
1: Nie przekonałem nikogo na Swadę i Nichos. No, ja
2: no może nie tym razem. Ja powiem ci, że jak dobierałem tą parę, to tak właśnie myślałem, że Nivea jak się pojawia, to wygrywa. Wywołuje pewien sentyment.
1: No, właśnie.
2: Nie byłem pewien, czy wygrywa za każdym razem, ale na pewno jest reakcja.
1: Także. No może. Ja tutaj postawiłem na New School trochę, ale naprawdę jakoś te klimaty do mnie przemawiają. Mimo wszystko jest to coś innego na pewno.
2: Przypomnijmy, właśnie na jedynce jest Swada i Nichos i Synchronia, a na dwójce wspomniany już Nivea z kawałkiem Miły Młody Człowiek. 228 27 7205, to jest jeszcze moment, jeżeli chcecie do nas zadzwonić w sprawie tej pary. No i cały czas jeszcze 886 971 971, SMS-y i WhatsApp możecie wysyłać wiadomości, one do nas dotrą i my je zapiszemy. Tutaj słowo harcerza z mojej strony. O, wywołałem wilka z lasu, mam jeszcze jeden telefon. Halo, halo, Radio Campus.
5: Halo, halo, cześć, Rafał z tej strony.
1: Cześć, Rafał. Co dla ciebie?
5: Ja poproszę, tylko mi dwójkę.
1: Dwójkę. No dobra, trochę mi łamiesz serce, ale dobra, ale zapisujemy.
2: Trochę się spodziewaliśmy w takim razie. A powiedz nam, Rafale, co ciebie skłoniło do zagłosowania na Nivea?
5: Wspomnienia.
1: No właśnie,
5: tak
1: sentyment.
5: Tak jak na początku, pierwszy tam mój chyba jeden z poprzednich przedmówców, tak, że odżyły wspomnienia.
1: No dobra, no co to, no
2: z
1: tak musi być, no.
2: Nostalgią się nie wygra.
5: Ile ma lat ten kawałek? Nie wiem, 10?
2: Kurczę, kiedyś jakoś niedawno sprawdzałem, ale teraz sobie nie przypomnę, bez pomocy.
1: Spróbujemy ci to wyszukać.
2: Więcej niż 10.
1: 2010.
2: No.
5: No to proszę, no tak. No, dokładnie.
1: To już możemy go zaliczyć do tej grupy sentymentalnej, zdecydowanie.
2: Wtedy
1: tak.
2: Radio Campus ma tylko 5 latek, a teraz Radio Campus ma już... Czekaj. Radio Campus ma 21 lat, już jest pełnoletni jakby w pełnym wymiarze nawet w Stanach Zjednoczonych.
1: Czyli, Rafał, czy ja dobrze rozumiem, że ty od 2010 słuchasz Radio Campus?
5: Nie, ja słucham, chyba wcześniej jeszcze słuchałem.
1: Dobra, czyli zakładamy, że od początku.
2: No,
1: okej.
5: No, mogę powiedzieć w sumie, tak.
1: A to dobrze, bo się, wiesz, ja pytam o to nie bez powodu, bo się zbliżają nasze urodziny, także.
5: Na radiostacji kiedyś i rozgłośni harcerskie, nie? To w ogóle było.
2: Także już.
5: Stare czasy.
1: Okej. Dobra.
2: Wielkie dzięki, Rafale, w takim razie. Głos zapisany.
5: Dzięki, pozdrawiam serdecznie.
1: Trzymaj się,
2: do usłyszenia, na razie. I mamy jeszcze moment. No tak, mamy jeszcze moment. Jest tak. 6 minut po 18. Halo, halo, Radio Campus.
0: Halo, dzień dobry, ja również poproszę dwójkę.
2: Okej, okay,
1: dobrze. Dobrze. A z kim mamy przyjemność?
0: Szymon.
1: Szymon. Czy ciebie też nostalgia przygoniła do nas?
0: Znaczy, ja to w ogóle jestem wielkim fanem Blaze i Wojciecha Bękowskiego. Mam wytatuowany jego rysunek, więc...
1: O, oh, wow.
0: Tak,
1: dobra.
0: Jestem mocno skręcony.
1: Czyli nie idzie tego podważyć, że naprawdę jesteś fanem.
0: Tak.
1: No to ciekawe, ciekawe. No to super, zapisaliśmy głos. A powiedz, co na weekend, jakie plany?
0: Prawdopodobnie spać.
1: Szczerze? Bardzo dobry scenariusz, naprawdę, podoba mi się to.
0: Super.
1: Super, dzięki. Dobrze, bardzo, to udanego dzięki. Spania w takim razie.
2: Trzymaj się, kolorowych snów w sumie.
1: Tak, kolorowych snów, oczywiście, trzymaj się, hej.
2: No dobrze, 7 już minut po godzinie 18, co oznacza, że zbliżamy się coraz bliżej do kolejnego zwycięzcy i znowu to bliżej nie jest przypadkowe.
1: Znowu to bliżej nie jest przypadkowe, ale ty dzisiaj nawiązujesz niesamowite.
2: Czasem się udaje.
1: Closer, Nine Inch Nails and Boys Noise w wykonaniu Nine Inch Noise Version. Posłuchajmy.

0: I to był nasz zwycięzca, czyli Closer.
1: Czy nasi zwycięzcy? Nasi zwycięzcy. O utworze, czy o...
0: Nasz zwycięzca duo, utwór, tak. Jezus, się załotałem.
1: Czy o całej ekipie. Tak, bo trochę ich tam jest. Oczywiście Boys Noise i Nine Inch Nails w ramach projektu Nine Inch Noise. Czy to jest wystarczająco dużo hałasu? No nie wiemy, to zależy, jakie kto ma zdanie na temat muzyki, czy muzyka to hałas. Każda muzyka jest trochę hałasem.
0: Trochę tak.
1: I tak dalej, i
0: takim
1: tak dalej.
0: Takim bardziej uporządkowany, mniej filozoficznie.
1: No, bardzo filozoficznie.
2: Alternator. Witaj WWA, wita ciebie wszędzie dobrze, a w domu najlepiej. Siema WWA, wita cię wszędzie dobrze.
0: No, być może uciekamy znowu do tematu nostalgii, przechodzimy do tego w utworze.

0: Alternator. I co? Znowu dyskietki na koniec. Ale to tak no, nostalgicznie, trzymając no tak, się tego
1: tak,
0: wszystkiego.
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Tak, ta pytanie, prośba o debatę była jak najbardziej na miejscu, bo docierają do nas pierwsze SMS-y, wiadomości i faktycznie głosy są podzielone, jak to się mówi. No, czekamy na kogoś, kto rozwiąże nasz problem odnośnie tego, co wybrać w tej parze. Możecie zadzwonić też 228277205. Jeżeli dzwonicie w parę osób, to też możecie od razu zagłosować w parę osób, bo przypomnę, w wielkiej księdze zasad Radia Campus jest tak, że jak piszecie SMS-y, to głosujecie tylko za siebie, a kiedy dzwonicie i dzwonicie z kimś, no to już wiadomo, możecie się odezwać w 2, 3, 4 osoby, no i musimy zapisać te 2, 3, 4 głosy.
1: Tak. To jest taka niepisana, acz pisana zasada. Chociaż nie, no pisana, szeleściłeś, tak.
0: Wszystko jest na papierze, oczywiście. Mamy pierwszy telefon. Halo, Radio Campus.
2: Siemanko, Maksymilian z tej strony.
0: Cześć, Maksymilian.
1: Co tam?
2: To mamy na jedynce, bo nie wiem, ja słyszałem dwójkę, nie wiem, co jest na jedynce.
0: A właśnie, na jedynce jest Tede, witaj w domu.
2: O, no to jedyneczka, oczywiście.
1: Jedyneczka, dobrze, okay. Zapisujemy. A
0: co tam u ciebie? Mimo, że zagłosowałeś na Tede, zapytam, czy gdzie zmierzasz swoim Chevy Impala?
2: Chevy Impala, nie mam Chevy Impali, ale mam troszeczkę innego Amerykańca. Zresztą jest na klipie do tego utworu, to jest na dwójce, dlatego też na jedynkę głosuję. A gdzie zmierzał? W Polskę, podratować tutaj kolegę.
0: O.
2: Niedaleko od Warszawy, także zasięgu nie zgubię, ale trzeba troszeczkę jeszcze kilometrów dzisiaj zrobić. Zapowiadał się wolny piątek, niestety. Nie wyszło.
0: No cóż, ale tak, na ratunek koledze zawsze się chwali, także trzymamy kciuki, żeby mimo wszystko ten piątek minął ci już, reszta tego piątku minęła

0: To w takim razie zapisaliśmy i postaramy się gdzieś go wrzucić.
1: Szerokie drogi, trzymaj się. Na razie.
2: Dzięki, trzymaj się na razie.
0: Hej, hej.
1: 228-277-205. Jeżeli chcecie zagłosować, zadzwonić, to możecie teraz to robić. Ja muszę w międzyczasie nadgonić trochę te głosy SMS-owe, bo ich się zrobiło sporo całkiem. A tak jak mówiłem, okej, dobra, widzę co się dzieje.
0: Jezus,
1: widzę,
0: jak on to szybko
1: dzieje.
0: Zapisuje, naprawdę.
1: Tak, i tu jeszcze, okej. Dobra. No. Jednak głosy nie są aż tak podzielone, jak mi się wydawało.
0: Nie są. Wydawało mi się, że to będzie taki nierówny spór, ale tutaj jednak jest...
1: Nie, ale no, ostatnie parę minut okazało się kluczowe w tym meczu.
0: Tak jest.
1: Niemniej, zanim poznamy wyniki, to jeszcze możemy odebrać kolejny telefon. Halo, Radio Campus.
3: Halo, witam. Chciałbym zagłosować.
1: Jasne. A na który utwór? Na Tedego czy na Oestera?
3: Na Oestera.
1: Dobrze, to już zapisuję w takim razie. A z kim mamy przyjemność?
3: Tutaj jest Marek i Paweł. Dzwonimy właśnie z Węgier.
0: Wow, z Węgier aż.
1: To daleko. Dobrze, a w takim razie jesteśmy teraz w internecie, tak? Jak się domyślam.
3: Tak, jesteście w internecie, siedzimy na tarasie, tutaj odpoczywamy i bardzo nam miło was słuchać.
0: Super. A czy to jest jeden z tych takich klasycznych wypadów na Węgry na baseny? Bo ja zawsze miałem takie właśnie wyjazdy na baseny. Czy wy też to praktykujecie?
3: To znaczy, generalnie jestem teraz u brata i mój brat mieszka na Węgrzech, właściwie, także go odwiedzamy.
0: Aha, okej. Czyli odwiedziny. Okej, no ciekawe. Jakieś macie plany konkretne na Węgry?
3: To znaczy, no mamy komunię w niedzielę, także czekamy na komunię.
0: Czyli to taka rodzinna sytuacja, rozumiemy.
1: Poważne wydarzenie. Dobrze, ale w takim razie głos zapisany. A właśnie, bo zapisaliśmy jeden głos. A czy brat jest gdzieś w okolicy, żeby też potwierdzić swój głos i ewentualnie podbić?
3: Tak, tutaj już go daję. Też na Oestera, Paweł.
2: Tak, oczywiście, na pewno, tak.
1: Dobra, świetnie. Zapisaliśmy.
0: Brzmiało jak niewymuszone, także zapisujemy.
1: Dobrze. Wielkie dzięki za głosy w takim razie. Bawcie się dobrze.
3: Dzięki,
1: wszystkiego dobrego też dla młodego komunisty bądź komunistki, jak to się mówi odnośnie dzieci pierwszokomunijnych.
0: No. Udanego. Trzymajcie się.
3: Trzymajcie się ciepło. Dzięki.
0: Hej, na razie.
1: I tak, ja też niedawno miałem komunię w rodzinie.
0: A, myślałem, że ty miałeś niedawno komunię i miałem takie,
1: już parę ładnych lat, ale to też jakby to w różnym wieku bywa. Dobrze, ja będę musiał jeszcze wrócić do tych głosów, bo to nam trochę wywróciło ten stolik do gór nogami, ale pozbieram to wszystko i ustalimy, co wygrało. A tymczasem
0: bądź tak miły.
1: Tym razem to by się udało. Dokładnie, bo już zaraz, to pewnie nie będzie zaskoczenie, Nivea i miły młody człowiek.

miły, miły, miły młody człowiek. Ja mu tu ten dałam jeść placek. Czekał i czekał na ciebie.

0: jak nie wiem. Miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek.
1: Człowiek,
0: no, no. Miły, miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek.

opuszczone jakieś ten gacie. No co to jest w ogóle? No i ty płaczesz potem.

0: tak długo w ten wtorek siedział ten u ciebie? Co on nie pracuje? Wychodzi na siusianie i tu przy kuchni lezie. Dzień dobry,
1: dzień dobry.
0: Nic nie powie. W ogóle nic nie powie.

0: 26 minut po godzinie 18, co oznacza, tak, że za moment już będzie serwis, więc parę zrobimy dopiero już w ostatnim pół godziniu.
1: No ale teraz na wasze życzenie leci Solar System od Sub Focus. Ostrzeżenie, bo ponoć przy tym szybko się jeździ, także uważajcie.
0: Noga z gazu.

0: aqui do Media Markt.
1: Agencja GoFest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Reklama.
3: 18.30, Mira Piłaszewicz.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Resort finansów przewiduje 5 miliardów wpływów z podatku od nadzwyczajnych zysków. Trwa projektowanie zakazu korzystania ze smartfonów dla uczniów szkół podstawowych. 52-latek podejrzany o zlecenie zabójstwa ojca 27 lat temu trafił do aresztu.
4: Wiadomości.
3: Dzisiaj w kancelarii premiera odbyły się konsultacje Cyfrowa przyszłość młodzieży, poświęcone między innymi projektowanemu właśnie zakazowi korzystania ze telefonów komórkowych w publicznych szkołach podstawowych.
5: Wszyscy wiemy, że istnieje problem i to jest problem wręcz cywilizacyjny, narastającego uzależnienia od telefonu komórkowego, od komputera, od gry. Coraz więcej pytań pojawia się w związku z tą inwazją sztucznej inteligencji. Coraz więcej badań pokazuje, że mamy do siebie nawet ze zmianami w mózgu tych, szczególnie najmłodszych, którzy korzystają tak często z telefonu komórkowego czy z internetu, z komputera. Więc to jest problem, my nie możemy przejść obok tego obojętnie. Ale bardzo mi zależy na tym, żeby nie było rozwiązań fikcyjnych. Znaczy my możemy wprowadzić i będzie nad tym pracujemy, już kończymy te prace, jeśli chodzi o zakaz używania telefonu komórkowego w szkole podstawowej i to wydaje się dość bezdyskusyjne.
3: Oprócz szefa rządu w konsultacjach z licealistami wziął udział również minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, ministra edukacji Barbara Nowacka czy Maciej Berek.
6: Ważne jest rozwiązanie tego problemu, tylko chciałbym, żebyśmy nie działali na przyczyny, znaczy na skutki, tylko na przyczyny. Bo jak dla mnie, jakiekolwiek uzależnienia, w tym od social mediów, to jest efekt tego, że uciekamy od problemów. I te problemy mogą być różne i to zależy bardzo od sytuacji osoby. Ale na przykład można wprowadzać różne warsztaty psychologiczne, czy jakieś przedmioty w szkole, które pomagają sobie radzić z emocjami.
3: Tak wypowiedział się jeden z uczniów. Członkowie rządu podkreślają, że zakaz korzystania ze smartfonów nie jest działaniem przeciwko użytkownikom, lecz ma za zadanie ochrony dzieci i młodzieży. Do aresztu trafił 52-latek, który ponad 25 lat temu zlecił koledze zabójstwo swojego ojca. Do zbrodni doszło w Nowym Mieście nad Pilicą. Po latach śledczy postawili Sławomirowi K. zarzuty kierowania wykonaniem zabójstwa. Podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Wykonawca zlecenia, Robert C., przebywa we Francji i do tej pory udało mu się uniknąć kary. Choć był poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, władze Francji odmówiły jego wydania, argumentując, że w ich ocenie sprawa uległa przedawnieniu. Resort finansów przewiduje 5 miliardów wpływów z podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Wynika to z oceny skutków regulacji projektu zamieszczonego dzisiaj na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Wpływy z podatku mają posłużyć m.in. do sfinansowania działań osłonowych na rynku paliw. Chodzi w szczególności o obowiązujący od końca marca pakiet przepisów ceny paliwa niżej, na który składa się obniżenie stawki VAT oraz akcyzy na benzynę i olej napędowy, a także ogłaszane codzienne maksymalne ceny detaliczne paliw. Podatnikami mają zostać przedsiębiorcy, którzy między 1 marca bieżącego roku a 31 grudnia będą producentami lub sprzedawcami paliw ciekłych.

0: Genesis Owusu, Most Normal American Voter, to za nami. 22 minuty zaledwie do godziny 19, więc małymi, coraz większymi krokami zbliża się koniec dzisiejszego alternatora. Ostatni alternator w tym tygodniu, tak swoją drogą. Także pamiętajcie, jeżeli...
1: W końcu piątek.
0: Jeżeli chcieliście koniecznie w tym tygodniu zadzwonić do Radia Campus, to właśnie dzisiaj, teraz jest no, w zasadzie ostatnie szanse, żeby to wykonać.
1: No właśnie, także lecimy, dzwońcie śmiało.
2: Alternator.
1: No właśnie, i lekko chillujemy z Nasem w utworze G.

0: 228 277 25 7205. To jest numer do nas, śmiało dzwońcie. Life is kings, some died, one guy, one time, one day grabs me as I'm about to blast heat. Alternator. Three MCs and one DJ. We be getting down with no delay. Mix master mic, what you got to say? Walk out two.
1: Three MCs and one DJ to Beastie Boys. Możecie głosować oczywiście SMS-owo, jak już wiecie. No i w zasadzie 228 277 205. Też już szykujcie, bo zaraz będziecie mogli wokalnie wyrazić swoje wsparcie dla tego zespołu, dla tej opcji, dla
0: tej opcji.

0: Alternator.
1: No i zaczynamy, odbieramy pierwsze telefony. Halo, halo, Radio Campus, dzień dobry.
2: Cześć, witam, Adam z tej strony.
1: Cześć, Adam, co dla ciebie?
2: Dwójeczkę poproszę.
1: Dwójeczkę oczywiście zapisujemy, dobrze. Powiedz nam, co Adam robisz, jak rozpoczynasz weekend?
2: Jadę teraz samochodem, bo odebrałem córę od babci.
1: Okay.
2: Weekend zacznę tak, że ogarnę córę, pójdę spać, bo jutro do pracy.
1: Okej, czyli pracujący weekend. No właśnie, ale powiedziałeś, że odebrałeś córę. Czy córa głosuje razem z tobą?
2: To znaczy, córa może by zagłosowała, ale ma 1,5 roku.
1: Okej.
3: Więc czyli jeszcze nie.
2: Jeszcze ta córa nie ma głosu.
1: Okej, czekamy jeszcze kilka lat i wtedy będziecie głosować razem. No dobrze.
2: Jak najbardziej.
1: Zapisaliśmy w takim razie dwójeczkę. No i co, mimo pracy, miłego weekendu dla ciebie.
2: Dzięki wielkie, wzajemnie.
1: Dzięki.
2: Oczywiście.
3: Trzymajcie się, na razie.
2: Hej. Do usłyszenia.
3: 228-272-05. Numer jest niezmiennie ten sam, jeżeli chcecie do nas zadzwonić. No a jeżeli chcecie koniecznie coś napisać, to 886-971-971. Przypomnę, że w tej parze na jedynce mamy NASA z kawałkiem Get Down, a na dwójce Beastie Boys, 3 MCs and 1 DJ. Tak to się prezentuje. Myślę, że w sumie to byśmy zmieścili jeszcze jedną parę, tak na koniec.
1: No, spróbujemy oczywiście, jak najbardziej.
3: Jeżeli się wszystko ułoży.
1: Drodzy słuchacze, pamiętajcie, to jest ostatni alternator w tym tygodniu, tak jak Franek powiedział. Nie będzie już następnego.
3: To wcale nie jest tak, że to jest sztuczne poczucie jakiegoś tam wykluczenia FOMO, czy jak to się mówi, albo tam scarcity w marketingu. Alternator wróci w poniedziałek, ale dzisiaj, teraz to jest...
1: Jedyna okazja.
3: Halo, halo, Radio Campus.
4: Cześć.
3: Cześć, i mamy przyjemność.
4: Maciek z tej strony, chcieliśmy zagłosować z chłopakami, bo wracamy po dniu dziecka i są w imprezowym nastroju.
1: No dobra, to słuchamy w takim razie głosów.
4: Chłopaki, na to...
5: Dwójka!
1: Trzy razy dwójka, zapisane. Dobra, a jeszcze Maciek, jakbyś mógł nas poinstruować, z kim jedziesz, jak chłopaki mają na imię?
4: Słuchajcie.
1: Leon
4: i Maciek, słuchaj. Leon i Maciek.
1: Okej. No to macie tam wesołą zgraję, fajnie, bardzo fajnie. Gdzie zmierzacie?
3: Albo skąd w sumie?
4: Słuchaj, zmierzamy z dnia dziecka.
1: Okej.
4: Okay. Filmowego, a słuchaj, zmierzamy do babci na weekend.
1: Mhm.
4: Będziemy dalej imprezować.
1: Zaczynam zazdrościć.
4: No tak, wiesz, to będą baseny albo inne rzeczy, bo to jest weekend dnia dziecka, więc to jest...
1: A nie, to już całkiem grube, zazdroszczę.
4: Same grube zabawy. Takie rzeczy.
1: Ja cię zazdroszczę strasznie. No cóż, no, może też sobie sprawię taki dzień dziecka, ale no kto wie. Raczej marna szansa.
3: Trzeba się zaskoczyć samemu. No dobrze, w takim razie wielkie dzięki za głosy i...
1: Udanego dnia dziecka,
3: tak,
1: w takim razie.
3: Resztę weekendu dziecka w takim razie.
4: Dzięki.
1: Trzymajcie się.
3: No, na razie.
1: Dzięki, hej.
3: 228-27-2-05. To tak, jak mówię, cały czas niezmiennie numer telefoniczny. SMS-y... wow, właśnie, bo dostaliśmy SMS-a z głosem, ale prowadzącym dodatkowo daje dwa głosy.
1: Oh, wow. Więc... Czy to taki komplement dla nas?
3: Nie wiem, ja myślałem o tym, że wiesz, jakby... Ja wiem, jak wyglądają zasady i myślę, że możemy to jakoś obejść. Tak? Myślę, że ja muszę zagłosować na jedynkę, ty na dwójkę. I
1: no
3: tak
1: dobra,
3: będzie sprawiedliwie.
1: Niech tak będzie w takim razie.
3: Halo, Radio Campus.
6: Cześć, tutaj Kuba.
1: Cześć.
6: Ja jadę sobie, wracam sobie na produkcję po całym dniu rozmrożenia lodów.
1: Okej.
6: Okay. I dzień miał się skończyć 2 godziny temu, ale jeszcze zostały jakieś 2 godziny. Mhm. Bardzo bym się cieszył, jakbyście zagrali dwójkę.
1: Dwójkę, dobrze. Mhm. Kuba, mój imienniku, zapisujemy w takim razie. Czy ja dobrze usłyszałem, że tam padło słowo lody?
6: Tak jest.
1: A jakie smaki najczęściej rozwozisz? Bo to jest dosyć istotne pytanie.
6: Najczęściej? No, to zależy gdzie. No, dla dzieciaków to chyba najczęściej się przewija... A nie, czekaj, tak ogólnie to śmietanka, truskawka.
1: Dobra,
6: dla osób z biura to jest słony karmel, a dla dzieci jeszcze jest guma balonowa, której osobiście nienawidzę, nie cierpię, to jest
1: no, ta...
6: Ale
1: To, śmietanka, truskawka to była topka moim zdaniem. Ja bym na to poszedł.
6: Tak.
1: Chociaż słony karmel, no dobra, w sumie co ja się oszukuję, zjadłem wszystkie lody. Kłamie tak naprawdę, wszystko bym pożarł. No cóż, a powiedz mi, bo tak, mówisz, dwie godziny jeszcze masz, no to może dzisiaj postaramy jakoś umilić te dwie godziny. Czy ty masz jakiś kawałek, który chciałbyś, żebyśmy puścili?
6: O kurcze, to może Go Chemical Brothers.
1: Go Chemical Brothers. Okay. Zobaczymy, czy mamy, w bazie zobaczymy, co możemy dla ciebie zrobić i jak mamy, to z dedykacją dla ciebie oczywiście puścimy.
3: Dzięki.
6: O kurcze, dzięki Kuba.
1: Dzięki Kuba, trzymaj się Kuba.
3: Na razie.
6: Się trzymaj. I kolego Kuby też się trzymaj.
1: Franek, trzymaj się.
3: Dobra, będę się trzymał. Dzięki, na razie, cześć.
1: Hej.
3: Jeszcze jeden. Halo, halo, Radio Campus.
0: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
0: Z tej strony Ryszard.
1: Cześć, Ryszard.
3: Powiedz nam, na jedynce jest Nas i Get Down, a na dwójce jest Beastie Boys i Free MCs and One DJ. Na co głosujesz?
0: To będą Beastie Boysy.
1: Beastie Boysy. Zapisujemy.
3: A powiedz mi też, Ryszardzie, czy dzwonisz być może, bo ja tu tak coś czuję po tym głosie, że dzwonisz być może, żeby kogoś pozdrowić dzisiaj. Dobrze zgaduję?
0: A tak, zgadza się. Bardzo bym chciał z tego miejsca pozdrowić mojego dobrego znajomego Stanisława. Stanisław dzisiaj obchodzi urodziny, więc chciałem od razu złożyć najlepsze życzenia. Dzięki wielkie.
1: Stanisław, wszystkiego co najlepsze od ekipy Radia Campus w takim razie i od Ryszarda przekazujemy.
3: Tak, i ode mnie też i od całej reszty ekipy, która też dzisiaj się jeszcze spotka, żeby...
1: Aha, okej, czyli ustawka, no dobra.
3: Tak, lekka ustawka, no ale...
1: No cóż, no czego się nie robi dla Stanisława.
3: Tak, tym bardziej, że Stanisław jest wiernym słuchaczem Radia Campus, więc z tego miejsca też bardzo gorąco Stanisława pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego w imieniu całej ekipy radia.
1: Tak jest, dokładam się.
3: No dobrze, Ryszardzie, w takim razie zapisaliśmy, życzenia przekazaliśmy. Do usłyszenia, mam nadzieję też.
1: Do zobaczenia.
0: Dzięki wielkie.
1: Trzymaj się, hej.
3: No, na razie, cześć. No i tak to wygląda.
1: No to co, chyba czas.
3: Znaczy,
1: chyba...
3: Wiesz co, patrzę na czas, jeszcze jeden, ostatni. Dobra, niech
1: jeszcze
3: będzie.
1: Jeszcze jeden, no dobrze. Halo, halo,
3: halo, Radio Campus.
5: O kurczę, cześć, udało się.
1: Udało się, udało oczywiście, się. Z kim mamy przyjemność?
5: Cześć, Mikołaj mówi, z córką, jak się nazywasz?
3: Trochę słabo.
1: Nie,
3: było słychać
1: słabo.
3: Niestety.
5: Augustyna.
1: Augustyna.
5: Z tyłu, słabo ją słychać.
3: Wow, świetne imię.
1: Bardzo ładne. I co dla was?
5: Bardzo ładne imię masz. Wracamy właśnie z dnia dziecka w pracy.
1: Mm-hmm.
5: Ja jestem wstydliwy, ale córka powiedziała, że mam spróbować zadzwonić, na pewno się uda, więc to jej zasługa.
1: Okej, no to dobrze, no to Augustyna w takim razie, no udało się, także częściej namawiaj, bo to się udaje, ale co dla was, na co głosujecie?
5: Augustyna, 1 czy 2? Przyznam szczerze, że nawet nie wiemy, który to
1: dobra,
5: jest,
1: to
5: chyba Chemical Brothers.
1: Ja wam przypomnę, na jedynce jest Get Down od Nas, a na dwójce jest 3 MCs and 1 DJ od Beastie Boys.
5: Okej, czyli nawet nie trafiłem. To co? Znam to drugie. Głosujemy na dwójkę? To ja głosuję na dwójkę, musisz głośno powiedzieć też na dwójkę.
1: Dobra, dobrze, mamy potwierdzenie. Mamy potwierdzenie, słyszymy. No dobrze, to dobra. Ja mam tylko takie pytanie jeszcze na sam koniec. Co było na Dniu Dziecka i czy były lody? Bo przed chwilą pojawił się temat lodów.
5: To nie jest pytanie do mnie. Słyszałaś pytanie? Co było na Dzień Dziecka i czy były lody?
1: Trochę słabo słyszymy.
5: Były lody, były włosy i były malunki na twarzy.
1: Idealne kombo. Zazdroszczę jeszcze bardziej wszystkim, naprawdę. Dzień dziecka się dzisiaj powiela ten temat, więc ja jestem trochę zazdrosny już. No nieważne, trudno. Dziękujemy wam bardzo, trzymajcie się, miłego weekendu.
5: To my dziękujemy, cześć.
1: Dzwońcie częściej, pa pa, hej.
3: Do usłyszenia, hej. Cześć.
1: Tak. No, następnym razem.
3: Tak. No, następnym razem też się uda, jesteśmy tego pewni. Dobrze, tak, czas nas goni faktycznie, bo już tak. Za 10 minut godzina 19, więc musimy jeszcze puścić parę utworów.
1: Tak jest.
3: A pierwszym z tych ostatnich utworów będzie zwycięzca poprzedniej pary, czyli OSTR z kawałkiem Chevy Impala.

0: 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Marlon Hofstadt i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
2: Reklama.
3: Radio Campus. Same sztosy.
4: Ostatnie dwie godziny to była audycja o nazwie Alternator. Ostatnia w tym tygodniu, zgodnie z zapowiedzią.
5: Zgodnie z obietnicą nawet.
4: Kolejny Alternator dopiero w poniedziałek od godziny 17. My się z wami żegnamy. Franek Wójcicki to ja.
5: Kuba Sołtysik to ja, czyli duet powiatowy.
4: Dokładnie tak. A na pożegnanie zwycięzca pary poprzedniej Beastie Boys, Three MCs and One DJ, to za moment. A po tym kawałku jeszcze, zgodnie z dedykacją.
5: Dokładnie. Specjalnie dla Kuby The Chemical Brothers w utworze Go. Także spełniamy życzenia.
4: Tak, Beastie Boysi, Kamikalsi, a my lecimy. Do usłyszenia.
5: Trzymajcie się, pa, pa.
6: Hey, yo, Adam, what's up? This is Mixmaster Mike. I'm calling from Sacramento. I've been wanting to hook up with you, maybe on some tracks. I got some shit right here. If you could... I got my turntable to a Wawa.

0: same sztosy. Magazyn muzyczny.
1: Floro? Floro?
2: A?
1: Dobrze się czujesz?
2: Nie wiem.
1: Co ci się stało?
2: Nic.

0: tabletkę. Magazyn muzyczny.
1: Plawgo, chcę tabletkę. Tym rozpoczynamy magazyn muzyczny. Kasia Rodek, dzień dobry, dobry wieczór. Plawgo na początek, bo Plawgo w zeszłym tygodniu był gościem razem z Konorem, moim gościem w magazynie muzycznym, ten podcast do posłuchania, no i znakomita płyta Plawgo, która całkiem niedawno się ukazała, rzeczy, które robimy zamiast. Dzisiaj w magazynie muzycznym już za chwilę ponownie dwójka gości. Tydzień temu premierę miał Melanż, to album Gest Julki i o tym wszystkim za chwilę, ale teraz jeszcze w towarzystwie Plawgo i nie tylko. Zostaniemy.

0: You didn't care. I didn't care. Nobody cared. That's what grandmothers do. They die.
1: Jeszcze jesteś i mogę cię dotknąć, lecz zwalam na kilometry i mogę zadzwonić, ale nie dzwonię, bo przecież spraw ważniejszych mam tyle. Czyżby to policzmy te minuty, te godziny podglądania życia innych przez podświetlone pryzmy. Ty też siedzisz i patrzysz przez prostokąt, świat zwiedzasz, masz większy, pewnie byś wolał posiedzieć, pogadać, może ciut napić wódeczki. Przecież wiem, to tylko pretekst, też lubię z tobą siedzieć, nie jest ważne co mówimy. Widzę twoją rękę wielką jak bochen, mieściłem w niej całą swoją, dzisiaj już nie mieszczę. Widzę jakie są podobne. Ten sam stół, ten sam fotel, remont już nie to zdrowie. Nowe obicie, nowy obrus, czekam na starą opowieść. Opowiedz mi raz jeszcze, choć opowiadałeś tyle razy. Tym razem zapamiętam, bo następny może się nie zdarzyć. Twoją historię, która zostawiła w moim ciele znaki. Jestem z ciebie i sam nie wiem jak to sobie wytłumaczyć.

0: mamy czas potem.
1: O, jakie asetyczne ciasteczka.
2: Nie mogę cię poczęstować, nie są jeszcze przewagi.
1: Wiesz przecież, że słynę z odporności. Po co to analizować? Nie ma to jak zwykła degustacja.

0: w dymie?
1: W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie.

0: Stasiek tyle. Gdzie jest miłość?
1: Magazyn muzyczny.
2: W magazynie muzycznym goście będzie o najnowszej płycie. Płyta nazywa się Melanż. Gest Julka R. Mucha ze mną. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry. Cześć.
2: No i tak, Gest Julkę to znamy od lat, nie wiem ilu, zaraz będziemy sobie wypominać. Oczywiście nie metryki, tylko po prostu zaczynałyśmy bardzo wcześnie z naszą znajomość. Tak naprawdę. Więc zaraz sobie jeszcze do tego dojdziemy. Radku, pierwszy raz się widzimy. Na pewno kojarzą cię słuchacze Kampusa właśnie z numerami Gest Julki. Życiowo, oprócz tego, że po dziennikarstwie, bo się wygadałeś poza anteną, tak. Czym się zajmujesz?
4: A, no, pracuję w, no to jakby zajmuję się e-commerce'em, tak, jeśli mówimy o moim zawodzie, natomiast to nie jest jakby mój cel życia. No a tak to teraz aktualnie to gramy z Julką w zespole, znaczy ja gram w zespole Julki, no i zrobiliśmy tą płytę, no połowicznie tam powiedzmy się udzieliłem, no.
2: Ekipa z Wrocławia, bo Julka Wrocław, Radek tak, Wrocław. Super, przechodzimy do albumu. Zaraz będziemy też o okładce samej mówić, no bo szkoda, że państwo tego nie widzą. Przepiękna okładka, można sobie wyszperać, ale fakty są takie, że jest to długo grająca płyta pod tytułem Melanż i jak już wypominałam, że znamy się trochę z Julką, starałam się przypomnieć sobie epki, albumy. Trochę tego jest. Mam wrażenie, że to by tak na 10 lat innego artysty wystarczyło to, co ty zrobiłaś w kilka.
3: Nie, no na 10 to chyba nie.
2: No wiesz, niektórzy artyści co 7 lat wydają, nie?
3: No tak, ale no w sumie tak wydawałam chyba, mi się wydaje, że co roku zawsze coś było. Albo nawet więcej niż jedna rzecz. Więc no na pewno jest jedna epka Vanilla App, później był chyba zbiór drugi, później była moja epka 16x4, Bar, no i teraz Melanż. No to w sumie jakby piąte jakieś takie wydanie. No.
2: A po drodze też z Igorillą pamiętam.
3: No tak, jakieś
2: numer.
3: Single różne, no tak, tak, jakieś różne
4: koncertowe
3: projekty.
4: Koncertowe dwa.
3: Koncertowe, tak, no tak.
2: Tak,
3: no
2: z Elektry tak. Tak jest. Pamiętam.
3: Tak.
2: No to i bardzo dużo jest tego.
3: No trochę jest, trochę jest.
2: Dobra, pierwsze pytanie moje, odhaczone, mam rację. Teraz przejdźmy do waszych. Album Melanż otwiera numer Imprezka. Powiedzcie proszę, jak wy w ogóle myśleliście o melanżu? Bo wyobrażam sobie, że to jakiś proces czasowy, ale też takiej pracy intelektualno-artystycznej. Jak teraz Melanż wyszedł, jak wy myślicie o melanżu od początku do końca? Czy można powiedzieć, że do końca? Czy to już jest gdzieś granica jakaś?
3: No, to był na pewno proces naszego dotarcia się ze sobą z Radkiem, bo jakby to w sumie wszystko wyszło od tego, że ja zaproponowałam chłopakom z zespołu, czyli Radkowi, jeszcze Arkowi, Wiktorowi, żebyśmy zrobili razem album, więc z założenia on miał być robiony przez jakby grany na instrumentach i gdzieś tam bardziej taki instrumentalny, niżeli produkcyjny. No, ale no, ten pomysł umarł gdzieś tam po drodze. No i zaczęliśmy robić produkcje, które w sumie Radek zaczął robić. No, ale długi proces był a propos właśnie tego naszego dotarcia się, jakie to mają być bity, w jakim to ma iść kierunku, gdzieś tam wszyscy mniej więcej słuchamy, lubimy tą samą muzykę, ale jednak każdy gdzieś tam ciągnie w innym kierunku, więc to było trudne. No i to mi się wydaje, że to jest właśnie ten melanż, że jakby zlepek tych właśnie naszych wszystkich cech i tego, co razem gdzieś tam doświadczyliśmy przez właśnie sam ten proces.
4: Tak.
2: W tekście z Imprezki jest fragment Płyta z kolegami jest trudniejsza.
3: Mm-hmm. No tak. I to jest właśnie Imprezka, czyli to był chyba drugi kawałek, który ja w ogóle napisałam.
4: Tak, to w ogóle chyba jeszcze jest wers, który odnosi się właśnie do tego, że mieliśmy to robić wszyscy razem.
3: Tak, tak.
4: I mieliśmy właśnie te playlisty z inspiracjami i tak dalej. I to się gdzieś tam działo obok, bo ten beat też był już zmieniany. To było na początku coś innego, więc jakby no tutaj...
3: To miał być w ogóle zaczątek też do zrobienia jakby instrumentalnie tego całego utworu. No więc no to było trudne, bo zawsze wyglądało to tak, że gdzieś tam pracowałam z jednym producentem, z którym gdzieś tam nakreślaliśmy sobie kierunek, on mi coś proponował i albo mi to siadało, albo nie. A tutaj musieliśmy po prostu w cztery osoby się jakoś dogadać. A jak nie w cztery, to później też z Radkiem, który jakby jest w sumie debiutującym producentem. Więc też jakby nie, on nie miał jeszcze na początku tej takiej pewności siebie, że to jest na pewno dobre. A ja też jestem jakaś taka, że bardzo emocjonalnie każdy kawałek odbieram, więc ciężko mi jest określić, używać jakichś takich słów a propos konkretnego gatunku, tylko raczej emocje, kolory, takie rzeczy, no. Więc to było trudne, no.
4: Ale wyszło.
3: Ale wyszło.
2: Album Melange jest. W tym samym numerze jest jeszcze fragment Czasem o tym myślę i mam już wywalone, ja tak to określę.
3: Tak.
2: Znaczy zmienię to słowo tylko.
3: Tak. No, no to się odnosi do tego, że no wiadomo, każdy gdzieś tam próbuje sobie dojść do jakichś swoich goli życiowych. No i pojawia się dużo zawsze jakichś przeszkód i rozmyśleń na jakiś tam konkretny temat, no i to jest generalnie frustrujące też dążenie do czegoś tam, więc no dlatego sobie tak też czasem myślę, że w sumie no to wywalone.
2: Wydaje mi się tak po rapersku.
3: No tak, bo tak ma być właśnie, rapersko.
4: Było takie powiedzenie też, nie będę go przytaczał, mm-hmm. ale...
2: A powiedzcie proszę, bo trochę zaczęliście o tym mówić. Jestem ciekawa, jak ten melanż właśnie powstawał, że najpierw myśl o instrumentach, a w końcu produkcyjnie. Czy jak teraz słuchacie melanżu, to są takie numery, gdzie, nie wiem, dzielicie je to instrumentalnie, to produkcyjnie, byłoby albo nie byłoby? Macie jeszcze taką, nie wiem, wizję wcześniejszą?
4: No ja mogę za siebie powiedzieć, że raczej nie, bo to naprawdę zmieniło się o 180 stopni. Sama imprezka to na przykład był całkowicie inny utwór. Kiedy ja go robiłem, tutaj jakby sample daliśmy TVB. TVB to zmienił na swój sposób i to jest dużo lepsze według mnie. Natomiast nie, myślę, że tak jak ja przynajmniej tak nie myślę, bo teraz robimy też rearanże na żywo i to po prostu no, to by nie działało w ten sposób, tak mi się wydaje, w jaki działa teraz, jakbyśmy to zrobili po prostu instrumentalnie, bo jest to coś innego.
3: No tak. Nie, no mi się też wydaje, że ja nie pamiętam już w ogóle, jak te utwory gdzieś tam... No i to też w ogóle trzeba zaznaczyć, że w sumie z tych utworów, które są na melanżu, no to chyba, nie wiem, trzy miały być tymi, które gdzieś tam miały się rozwinąć faktycznie w rzeczy robione na żywo, w sensie grane na żywo. No, więc w sumie już jakby dla mnie one po prostu nabrały tego kształtu, który powinny nabrać. I wyszły właśnie z jakichś tam początkowych pomysłów, ale są takie, jakie powinny być i nie pamiętam właściwie, jak to było wcześniej z nimi.
4: Trudno.
2: Zagrajmy coś z albumu. My na playliście Kampusa gramy trochę numerów, te, które wcześniej się już ukazały jako single. No ale zawsze tradycyjnie proszę rozmówców, którzy przychodzą z własnym albumem, żeby sami zdecydowali, co zagramy.
3: No to może zagrajmy Nostalgię.
2: O, dobrze.
3: Coś innego.
2: Mam takie moje notatki tutaj napisane o śpiewanie.
3: O, okej, okay, no dobra.
4: Ja jest tam trochę tylko z refren.
3: Wujku, jest wujku, no ale jest tam trochę śpiewania w refrenie, w sensie.
2: Nostalgia, gest Julka Ermucha cały czas ze mną. Album Melange przesłuchujemy i to właśnie jest Nostalgia.

0: Magazyn muzyczny.
1: Nostalgia za nami. To z albumu Melange. Gest Julka Ermucha cały czas ze mną, czyli osoby, które między innymi za ten album odpowiadają. Znaczy, porządek jest taki, i poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Gest Julka to dyrygentka i cała banda, głównie chłopaków.
2: No, sami chłopacy. Tak, tak wyszło. Znaczy, no wyszło i nie wyszło, no bo tak, ja tak mam w życiu w sumie, że się otaczam mężczyznami cały czas. Też mam dwóch starszych braci, więc to jakoś tak chyba naturalnie mi zawsze przychodziło, że też jakoś łatwiej jest mi się dogadać z facetami i się lepiej chyba czuję w ich towarzystwie. Nie urażając oczywiście moich koleżanek, ale no jakoś tak, no też mało lasek jest generalnie gdzieś tam w tych hip-hopowych sferach, więc no nie wiem, ja nie znam w sumie takiej, nie wiem, jakiejś producentki czy realizatorki, więc no więc są sami faceci.
3: Chloe Martini.
2: No nie, no jakby jest, wiadomo, ale no nie akurat u nas gdzieś tam.
3: Tak,
2: nie?
3: Tak, no i ta no. Pani od Susk, ale nie pamiętam.
1: Słodka kotka, o, 1, 2, 3, tak, słodka jest. Kotka.
3: Tak, tak, dokładnie, tak, ostatnio słuchałem zresztą, ale...
1: Tak, pozdrawiamy Susk.
2: Pozdrawiamy.
1: Nasza koleżanka redakcyjna.
2: No właśnie.
1: Jakby nie było. Jest tu numer, który nawiązuje do tego, albo wręcz mówi o tym, chciałabym być chłopcem. Jak zobaczyłam tracklistę, ja mam starszego brata i pomyślałam sobie, wiem o co chodzi.
2: No tak, no bo chłopcy są tacy super i w ogóle wszystko mają super. I gdzieś tam jakby to jest też temat, z którego ja się trochę, może nie leczę, ale który sobie gdzieś tam przerabiam aktualnie. A propos właśnie tej mojej kobiecości, jak ja się jakby utożsamiam, w sensie nie z płcią, ale po prostu z tym, jak ja się czuję po prostu, na ile się czuję kobietą, na ile gdzieś tam mam tych cech męskich w sobie. No i właśnie też z uwagi na to, że mam tych starszych braci i zawsze jakoś tak byłam wpatrzona w nich i oni zawsze byli tacy super, więc gdzieś tam głęboko mam w sobie jakąś taką myśl, że chłopacy to są cool jednak. No.
1: No trochę są, ale my też jesteśmy spoko.
2: Nie, no wiadomo, że tak, wiadomo, że tak.
1: Radek rozłożył ręce. Co powiedzieć?
3: Ja jestem feministą.
2: O, my mamy właśnie na odwrót.
3: Tak,
2: no,
3: tak. Ja zdecydowanie jestem w tą drugą stronę.
2: Tak.
3: Nie powiem, że chciałbym być dziewczyną, bo nie, ale wydaje mi się, że mamy trochę prościej w życiu, ale ogólnie to zdecydowanie jestem w tą drugą stronę.
1: Podpytałam o całą ekipę, to powiedzcie proszę, kto przy albumie Melange współpracował, bo tutaj jak sobie patrzę, bo ja mam taką wydrukowaną tracklistę z moimi notatkami różnymi, typu serduszko na przykład, nie? Albo ośpiewanie, no to tutaj mam też te współprace dopisane. Pogadajmy o tym wszystkim, zaczyna się od Jakuba Jana Bryndala.
2: Tak jest, czyli po warszawsku trochę, toruńsko-warszawsko. No jest Bryndal, z którym już tam wcześniej coś tam mieliśmy robić, ale nie wyszło i się gdzieś tam wcisnął rzutem na taśmę po prostu na ten mój album. I w sumie właściwie jedynym gdzieś tam miejscem, gdzie mógłby jeszcze się wcisnąć, była ta imprezka i jemu się też bardzo ten numer podobał, więc... No więc jest na pierwszym kawałku, ale też uważam, że w sumie to jest spoko rozpoczęcie w ogóle całego albumu i zwłaszcza, że też on tam jest.

0: No i jest Kuba. I co? No to w ogóle jest taki kawałek, gdzie jesteśmy w czwórkę w sumie jeszcze z TVB. No.
1: Tak. I chłopaki miksowali, więc
0: chłopaki miksowali, tak.
1: Same chłopaki.
2: Na liście to mamy jeszcze DJ-a Krótkiego, jest tak. Kościej, Mada, Filip Żółtowski. No, czy kogoś pominęłam tutaj?
0: Asleep jest jeszcze.
2: No przecież, też do nas spada nieraz.
0: Tak. No.
1: Jest jeszcze Daniel.
0: No, to z Danielem też się w sumie kiedyś tam poznaliśmy w Warszawie na moim koncercie. On przyszedł jako tam gość, jakby w sensie przyszedł sobie na koncert.
1: Jeszcze chyba jako Daniel.
0: Tak jeszcze był Danielem i sobie gdzieś tam gadaliśmy i później gdzieś tam się internetowo chyba po prostu jakoś znaliśmy. No i była okazja, więc zaprosiłam już teraz Asleepa. Jest Asleep na naszym traku też, też wrocławsko-warszawsko w sumie. Wrocławsko-warszawsko, tak się mówi. No, jest Kościej, czyli Wrocław 7-1.
1: To jest.
0: No to też tam się znamy z Kościejem. W sumie nie jakoś super długo, ale no, super, Kościej, tak. Pozdrawiamy.
1: Jak poznałem Kościeja, to okazało się, że mieszkamy na jednym osiedlu, na którym mieszkam od 3 lat, więc...
0: Tak. No i też w sumie przez Studio Balkon, czyli to miejsce, w którym Kościej tam urzęduje razem z Borynem, który jest producentem naszego z Kościejem traka Wierszyk.
1: Tak, no i też robił miks tej płyty.
0: Tak, razem z Loco. Z Loco. No, i co tam jeszcze? Kto tam jeszcze jest? No jest Filip Żółtowski z Gdańska, z którym się też poznaliśmy kiedyś w Krakowie na koncercie. Graliśmy jakiś festiwal i spędziliśmy później miło czas tam razem właśnie z chłopakami z zespołu Filipa. No i też tak zaprosiliśmy go właśnie, bo fajnie by tam trąbka siadła, tak sobie pomyśleliśmy. No
1: i potrąbił chłopak.
0: I potrąbił trochę tam.
2: Potrafi.
0: Tak. No jest Mada, z którym też mamy, tam się śmialiśmy kiedyś, że już mamy jedno dziecko, które nie wyszło na świat i w końcu teraz to dziecko oficjalnie wyszło.
2: To samo dziecko?
0: To nie, to jest właśnie drugie dziecko, bo tamtego pierwszego dziecka jeszcze nikt nie słyszał, bo to tam były problemy przy porodzie, ale to drugie dziecko jest, wszyscy mogą je usłyszeć, nazywa się Remont. No i DJ Krótki na skreczach. Nasz wrocławski tuz.
1: Tak, DJ Krótki jest chyba na każdej płycie z Wrocławia.
0: Tak,
1: więc...
0: ale no to jakby to nie może być inaczej.
1: To jest osobowość.
0: Tak, więc no jest trochę chłopaków. Ja.
2: Nawiążę do tego, o czym powiedziałam. Czy czułaś się dyrygentką takiej bandy?
0: No tak. To w ogóle też jest ciekawe, bo jak założyłam zespół, czyli nie wiem, 4 lata temu,
1: Jezu, nie pamiętam już.
2: No to czas leci.
0: Też mi było, też z samymi facetami, więc ja musiałam się gdzieś tam nauczyć tego liderowania, a jakoś nie wiem w sumie, czy ja jestem naturalnym liderem, czy nie. Mam wrażenie, że przez jakiś tam okres dorastania trochę straciłam tych umiejętności, więc musiałam się nauczyć tego na nowo. No i tutaj znowu weszłam w nowe środowisko, już tutaj prawdziwi raperzy i w ogóle produkcja muzyczna, studio, jakby skrecze, już jakby profeska, więc znowu musiałam jakoś tak, mam wrażenie, urosnąć trochę, żeby móc z nimi wszystkimi jakoś tam pokierować. Nie zawsze mi się to udawało, ale no od tego też właśnie, dlatego też fajne są czasem jakieś takie przypadki i wpędzanie się w jakieś takie trudne sytuacje, mi się wydaje, bo wychodzą z tego ciekawe rzeczy.
2: Trzeba wyjść ze strefy komfortu.
0: Tak. To tak właśnie, tak to się nazywa.
2: Zagrajmy coś z albumu Melange. Co tym razem?
1: To teraz ja wybiorę. Jak już wspomnieliśmy osobowość DJ Krótki, to ja bym poprosił Truskul z DJ-em Krótkim. Pełnoprawny fit, cała zwrotka.
0: No i super.
2: Gramy Gest Julka Ermucha cały czas ze mną. Album Melange.

0: Magazyn muzyczny.
1: True School, ten numer za nami. Album Melange ukazał się całkiem niedawno, bo to oficjalnie w zeszły piątek.
2: 22 maja.
1: Tak, gest Julka RMH cały czas ze mną. O tym kolejnym dziecku rozmawiamy, albumie Melange. Powiedzcie proszę, zaraz wrócę tak stricte do albumu, ale podpytałam o datę, bo ja planując sobie do programu rozmowy, ja bardzo lubię i zajmuję się głównie polską muzyką, pomyślałam sobie, o nie, Plavgo i gest Julka obok siebie, jak ja to rozłożę. Plavgo był tydzień temu, teraz jesteś ty, więc udało mi się, ów, ale powiedzcie proszę, czy wy macie jakieś takie myśli typu, jak się wstrzelić z premierą płyty? Czy była jakaś, nie wiem, rozkminka? Czy ktoś z podobną rzeczą będzie obok, czy nie będzie? Czy w ogóle to jest poza wami i wypuszczacie, bo jest gotowe dziecko do porodu?
3: Ja tutaj oddaję głos kierowniczce. Bo to jakby...
2: Nie, no to w ogóle wszystko się opóźniło masakrycznie, bo to w ogóle wszystko miało wyjść na początku. Była wersja, że to wyjdzie na początku roku. Później, że no, tak marzec, kwiecień, to już tak na bank. No i wyszedł ten 22 maj. No jak to chyba bywa z albumami, no tu się coś przesunęło, tu ktoś coś tam nie dowiózł, tutaj ja się coś tam rozmyśliłam nagle, no i tak jest, że tak więc nie było to planowane. No jest to po prostu przypadek wspaniały, że się z Plavgo minęliśmy, znaczy no minęliśmy, no właśnie fajnie, że nie tego samego dnia nie przeszkadzaliśmy sobie jakoś.
1: Wy coś tam wspólnego ze sobą macie? Wygraliście razem?
2: Tak, no my się znamy ogólnie, znamy się, nie pamiętam nawet skąd, po prostu się znamy i kiedyś mnie Kasper właśnie zaprosił też jako gościnka, gościnkę. Tak,
3: na
2: koncert. A, tak. No, ale kiedyś właśnie Kasper grał we Wrocławiu też i ja tam miałam okazję z nim coś tam sobie pośpiewać, kilka kawałków. No, ale nie mamy wspólnego numeru, ale no tam już prowadzone są rozmowy między managementami.
1: Czyli między wami.
2: Nie wiem.
1: Trzymam kciuki, kibicuję, bo myślę, że byłoby to super. W sensie, jakbyście jeszcze posiedzieli wspólnie nad tekstem, myślę, że może trochę się posiłowali, to było w ogóle super ekstra.
2: No tak, bo Kacper też ma fajne podejście w ogóle do tego, do słowa, więc no myślę, że to by mogło być też ciekawe.
1: Już sobie wyobrażam różne rzeczy. No. Bo ty byłaś w Tak Brzmi, już się nie pamiętam w którym roku.
2: To był chyba 22 albo 21 w ogóle. Jakoś tak dawno.
1: Możliwe, bo Plavgo był chyba 24 albo
2: tak,
1: 3.
2: No tak.
1: I ja pamiętam, znaczy pamiętam, ostatnio widziałam, że wy gdzieś wymienialiście między sobą jakieś komentarze właśnie a propos premiery albumu. I myślę sobie, o, jak to wszystko gdzieś tam się skleja. No ja tak. To sobie ich układam w moje playlisty audycji od jakiegoś czasu, czekając na ich albumy. Oni też między sobą. To każdy z każdym. Znaczy nie, żeby to ładnie zabrzmiało. Fajni ludzie z fajną muzyką znają się, bo się znają.
2: Bo są fajni po prostu.
1: Tak. Jezu, zabrzmiałam jakiś, kurde, Kasia Coelho, nie? Wyszło ze mnie. Ale z dobrymi intencjami. Wracamy do albumu, album Melange i ja na początku mówiłam o tym, że okładka przepiękna. I teraz oczywiście jesteśmy w radiu, ja próbuję pokazać to
2: Opisz ją.
3: To może być zadanie.
1: Ale słuchajcie, to może być zadanie na maturę w ogóle. O! Teraz są takie przecież graficzne te rzeczy na maturze. No i to jest tak, zinterpretuj, co oznaczają symbole na okładce Melange gest Julki. I na przykład jest wąż. Co to może że znaczyć? Czy tak jak w, nie pamiętam, której księdze z Biblii.
3: Pierwsze kuszenie Ewy, tak.
1: Ale zmiażdży głowę, nie? Było tak. Wow. I przecież figury Maryjki są na ziemi, że ona ten wężowi miażdży głowę. Czy to jest o tym, czy może o traku numer 2, Anakonda?
2: Wieloznaczne.
1: Z albumu. Ale powiedzcie proszę, kto odpowiada za okładkę? To jest ręcznie malowana.
2: Tak.
1: Tworzona przez prawdziwego człowieka.
2: Przez prawdziwego człowieka. Tak, obraz taki, no mniej więcej 2x3 metry u mnie na chacie wisiał i namalował go mój chłopak, Jalisicki, na moje zlecenie. I tak namalował, jak jest właśnie. Słuchał albumu i malował.
1: Ekstra! No. No to tu wracamy do tych znajomości. Każdy z każdym się zna i ma dobre tutaj.
2: No tak, no trzeba się dobrze ustawić. No.
3: Z Jarosławem zawsze dobre stosunki.
1: Ale to są ludzie, którzy na albumie się pojawiają i też są różne, nie wiem, symbole i odniesienia. I wydaje mi się, że to jest mega super dla mózgu, żeby sobie odpalić płytę i patrzeć na okładkę.
2: Mhm. Taki był zamysł właśnie. Znaczy jedyne założenie, jakie ja chciałam, żeby Jarek uwzględnił, to było to, że ma się tam dużo dziać, ma być wiele jakby warstw, wiele przestrzeni, wiele jakby struktur też miejsc, wiele sytuacji i no i tyle. No i on tak namalował i jest idealnie.
1: Radko, ty masz dwie pary oczu.
3: Tak, bo jak sobie ktoś sprawdzi właśnie Jarka na Instagramie, to on ma taki dość charakterystyczny styl malowania. Jarek na tej okładce, bo też jest, ma na przykład dwie twarze.
2: No tak.
3: On tak lubi sobie dodawać.
2: Poruszone wszystko.
1: Żeby obserwować wokół wszystko.
3: Tak, tak.
1: Jako artysta.
3: Tak. Wrażliwy.
1: Tak. Przepiękna okładka. Ja miałam jeszcze zajrzeć do środka, bo tam też się dzieją piękne rzeczy,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, bo tam jest taki zoomik fajny na fragment i fajnie widać właśnie ruch pędzla i tam ściekającą farbę.
3: Nie wiem, jaką płytę dostałaś, ale płyta też jest fajna.
1: A, bo są też kolory. Tak, prawda? Dobra.
2: Słuchajcie. Ale byłby sztos, jakby jeszcze płyta była w ogóle obrazem.
3: Ja.
1: Słuchajcie, chyba znamy tego samego człowieka. Wiem, że Grochu potrafi, bo on mi pokazywał niektóre swoje dzieła. Ej, no piękne. Nie wiem, teraz jesteśmy w radiu, ale próbuję to pokazać do kamerki, żeby była z tego rolka. Ale no piękne. Super.
2: No.
1: Trzeba zajrzeć, drodzy, nie powiem. Tylko zobaczę.
3: Teraz link powinien się.
1: Jaki kolor winylka, nie?
3: O,
1: ekstra. Muszę tak się boję dotykać, żeby nie zepsuć. Przepiękne.
2: Nie. Też mi się tak wydaje.
1: No, dobrze tutaj się wszystko ułożyło. Teraz słuchajcie, przepraszam, ja muszę to tak zrobić, żeby sobie nie zepsuć niczego. Dobra. Ja składam. Zabawiajcie państwa rozmową.
2: No co, jedliśmy te bajgle dzisiaj.
3: Tak, jedliśmy kawę.
2: Kawa była, ja ciasteczko zjadłam, babeczkę fajną z mascarpone.
3: Tak, i w kawiarni była dostawa z makro i torowali przejście, nie dało się przejść.
2: I tam plotki leciały, tak, opowiadali plotki, historię. Tak.
3: Bardzo ciekawe w ogóle, bo były takie dwie rozmowy. Jedna o tym, jak można zdobyć szybko obywatelstwo włoskie i kartę pobytu we Włoszech, a druga zaraz obok o tym, że ktoś czytał książkę, która bawi się tym, że jest książką, ma różne czcionki, trzech narratorów i tam jakieś różne takie tego typu rzeczy. Więc tak jedna rozmowa wpadała w prawe ucho, a druga w lewe ucho.
1: Ale o tej książce to ja muszę zaraz sobie w mózgu poszukać, bo nie wiem, czy jej nie czytałam. Bo jest taka książka, która po prostu ma taki zaplanowany chaos.
3: Że tam podobno jakaś fabuła w przypisach też jest. No tam jakieś takie, ktoś opowiadał rzeczy. Ciekawe. Ale to obywatelstwo we Włoszech mnie bardziej ciekawiło.
2: Tam była drama.
3: Była drama jakaś tam.
2: Kłócili, no.
1: Czy to jest materiał na tekst, na kolejny album?
3: Można by. Ale po co?
2: Aczkolwiek ja chyba jestem fanką mówienia o sobie. Więc jeśli by mnie gdzieś tam wpletli w tą opowieść, albo sama bym się wpletła, no to spoko.
3: Możesz być narratorem.
2: Mogę być, albo mogę w ogóle jakoś to zinterpretować, że to ja potrzebuję tego obywatelstwa na przykład.
3: I się z kimś musisz ożenić, żeby tam być szybko, bo podobno trudno jest dostać kartę pobytu we Włoszech.
2: No generalnie tak, no wszystko się da.
1: Bo tak podpytałam o tekst, bo rozumiem teksty wszystkie twoje.
2: Mhm. No tak.
3: Ja
2: zabrzmiało to, jakby to nie były moje teksty.
3: To ja napisałem.
1: Nie, tak się tylko upewniam, no bo znamy się trochę i wiem, że świetne teksty piszesz. Jest kilka wątków i fragmentów, gdzie jak słuchałam tak pierwszy raz, myślę sobie, napiszę, zapytam, czy to prawdziwa historia i czy prawdziwy człowiek.
2: O, ciekawe, no.
1: No bo tam, że jakiś raper i że miało być Netflix i coś, to o takie trochę ploteczkowe chyba rzeczy, tak sobie myślałam.
2: No to tam jest, no na przykład piosenka Sen o muzykach, no to jest 100% real talk.
3: Śniło mi się
2: i to jakby jest autentyczny sen i wszystko, co tam jest napisane, no to właściwie się wydarzyło, tak? W sensie mojej głowy. No jest tam o Netflixie coś tam, no tam jest dużo jakby nawiązań do moich na przykład zeszłych jakichś relacji z mężczyznami. No, ale tak, no właściwie wszystkie sytuacje takie, które są, no nie, no w sumie wszystko to jest...
0: byłem przy nich.
2: Storytelling totalnie. Później gdzieś tam są dodawane do tego moje późniejsze przemyślenia na ten temat, ale no nie ma tam wymyślonych rzeczy. Wszystko to jest 100% prawdy.
3: To jest hip-hop. On musi być prawdziwy.
2: No ulica, tak.
3: Tak.
2: Tak jak
3: potem
2: życie,
3: właśnie street
2: taki
3: credit, ulica weryfikuje.
2: Tak,
3: jakby.
2: Dokładnie tak. Jo.
1: Powiedzcie mi jeszcze proszę, jak to teraz będzie wyglądało koncertowo, bo już to o tym wspominaliście, że niektóre numery będą miały aranże właśnie instrumentalne.
3: Wszystkie. Mm.
1: Wszystkie, okej. Okay. Powiedzcie, jak teraz szukać i obserwować, kiedy na żywo melanż?
2: No, więc tak. Teraz 12 czerwca robimy koncert taki premierowy we Wrocławiu. I później ktoś tam się kiedyś mnie pytał na Instagramie, czy będzie jakaś trasa. Powiedziałam, że nie będzie, ale jednak chyba będzie. Więc będzie koncert w Warszawie. Nie wiem, czy w sumie już mogę to powiedzieć. Ale będzie w połowie lipca będzie koncert w Warszawie. Będzie też koncert nad morzem. I jestem w trakcie załatwiania tak. jakichś koncertów gdzieś tam.
3: Na plakatach czasami piszą TBA, to właśnie to jest to.
2: TBA. Wszędzie można wkleić TBA. No, ale nie, będą koncerty. W Warszawie będzie koncert w połowie lipca i we Wrocławiu 12 czerwca.
3: Tak, no, i we Wrocławiu będą wszyscy goście.
2: Tak,
3: to
2: w ogóle
3: super.
2: To jest też ważne info, że no, cały album jakby będzie grany na żywo normalnie z chłopakami i we Wrocławiu na koncercie też będą w ogóle wszyscy goście, więc to będzie melanż po prostu na całego.
1: A czy obraz będzie na scenie?
2: Tak. Znaczy, nie wiem, czy na scenie, ale weźmiemy go i będzie taki, że będzie można...
3: To pytają, to jest mega ciekawe.
2: No bo to jest super,
1: to jest
2: nie?
1: ekstra.
2: No. Będzie można podejść, go tam pomacać nawet chyba.
1: Nawet... Ale nie za mocno, no bo to sztuka.
2: No nie za mocno,
3: nawet
2: tak.
3: będzie można kupić, a co?
2: No, jak kogoś
1: jak
2: stać.
3: Jarosław tam cenę wymyśli.
1: No ja to myślę, że no, musi się zaczynać naprawdę kilka zer przynajmniej.
2: No tak, no. normalnie. Ja muszę mieć z czego żyć później. Jestem tani.
1: Twój wizerunek.
3: Jarosław już miał zapłacone, to już nie musi.
1: Prawa autorskie przepisane. Drodzy moi, na sam koniec, co zagramy?
2: To może coś takiego... Kurczę. Może jakiś pomysł?
3: Może ostatni singiel po prostu.
2: Możemy tak zrobić.
3: Tak, czyli HCWO.
2: HCWO,
3: tak.
2: No i dobra, no to czyli mocno lecimy dziś.
3: Tak.
2: No i okej.
3: Okay. Hip-hop.
2: Tak.
1: Mówiłam przed wejściem na antenę, że zaintrygował mnie ten skrót. Wyjaśniło się szybciutko. Zrobię tak, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Tak. Gest Julka R. Mucha byli ze mną. Album Melanż. Dziękuję pięknie.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy również.

Bemo chodnik i to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Magazyn muzyczny.
1: Miła TZ, Smoła, a wcześniej Gestiulka z Ermuchą o albumie Melanż. Ta rozmowa za chwilę wpadnie w podcasty Radia Campus. A Miła TZ pojawił się dlatego, że Audio River, które w tym roku, festiwal Audio River, który w tym roku świętuje 20-lecie istnienia, ogłosili na naszej antenie w środę scenę basową. Zresztą są też wątki mocno kampusowe, też nasza specjalna strefa. O tym wszystkim jeszcze będziemy mówili. Warto sobie już gdzieś w pamięci zapisać. Audio River w tym roku to też kampusowe przejęcie jednej ze scen. Na naszych social mediach więcej, a na koniec magazynu muzycznego trochę z innej beczki. Dziesięciolecie obchodzi Kaktus, ten kaktus od Bowskiej. W tym momencie w remiksie Michał Fox, król zremiksował Kaktusa, Bowska na koniec. Kasia Rodek, do usłyszenia.

0: Dobry wieczór, wybiła godzina 20, a to znaczy, że czas na dobry groove w Radiu Campus z audycją What Funk i warszawskim funkiem. Ja nazywam się Kuba.
1: Jestem Fab, Jasiek siedzi w domu.
0: I witamy Was serdecznie na tej godzince dobrego, najlepszego groove'u w mieście. Moi drodzy, dzisiaj będzie tak troszkę pół na pół. Trochę nowości, trochę klasyków. Zaczniemy jak zwykle spokojnie, jak już zaczęliśmy właśnie z siostrami Łomak. To jest kolejna zapowiedź ich nadchodzącej płyty. Ten utwór się nazywa Szofer. I teraz nadal w takim jeszcze chillowym klimacie nowy utwór od Polyrhythmics z Adrian De Leon na wokalu. Got to be for something. Moi drodzy, spokojnie będziemy się rozkręcać, ale no będzie dużo dzisiaj naprawdę takich groove'ów, co można kark sobie złamać po prostu przez to, bo tak jest taki Także zostańcie z nami.
1: Kuba sobie złamał kark.
0: Właśnie tak. Moi drodzy, zostańcie z godzinkę z nami, warszawski funk, Radio Campus. Czego chcieć więcej? Powiedz mi, czego chcieć więcej?

0: Bardzo przyjemnie.
1: Bardzo przyjemne. Jeszcze nie przyspieszymy tak bardzo i też zostaniemy w takim mocno gruwującym, trochę trwającym utworze, ale tym razem wracamy do lat 70., moi drodzy. Zespół The Counts i ich klasyk What's Up from the Counts.

Dobra, wracamy do współczesnych rzeczy. Wokalistka o ksywie Kiki, pani, która nazywa się Kate Doyle, tak naprawdę wydała właśnie nowy singiel Making Changes. No i to jest takie ładnie groove'ujące, lekko soulowe granie, ale no właśnie ten groove tutaj robi jednak robotę.

0: Yeah. Bardzo lubię takie groovy.
1: Fajny głos też.
0: Wracamy znowu do lat 70., konkretnie rok 74. Zespół, który nazywa się Bad Medicine i utwór Trespasser.

0: No, taki trochę, mówiliśmy tutaj, psychodeliczny, a trochę Shaft.
1: Dokładnie. Bad Medicine, moi drodzy. A tymczasem wróćmy do czasów współczesnych i tym razem wybieramy się do Argentyny. Stamtąd jest perkusista, jakim jest Gule Salord. Nie wiem, czy tak się to czyta.
0: Ja też nie.
1: W każdym razie wydał teraz epkę pod tytułem Gigi Trollas.
0: I naprawdę... Też nie wiem, czy tak to się czyta.
1: Też nie wiem, ale co najważniejsze, pan umie naprawdę dobrze gruwać. W końcu jest perkusistą. Posłuchajcie sobie utworu LA Creama.

0: to ładne. To taka nuta, to by się chciało, żeby jeszcze potrwała, nie?
1: Tak.
0: Zdecydowanie za krótka. Gulie Salord, tak się nazywa pan. Sprawdźcie sobie. A tymczasem przechodzimy do pana, który się nazywa Party Pupils. Taki jest jakiś producent. I dowiedzieliśmy się z Fabem właśnie, że istnieje coś takiego jak Yacht House. I zgadujemy, że jest to po prostu jakaś nowoczesna wersja
2: Yachtroka.
0: Ale w każdym razie wydali, pan Party Pupils wyda teraz nowy kawałek Baby Come Back i zaprosił Mayera Hawthorna, czyli pana, którego dobrze znacie z duetu Tuxedo. Pan, który odpowiada tam za wokale. A więc tutaj też śpiewa z panem Party Pupils.

0: Dobra, mamy dla was jeszcze jeden oldschoolowy kawałeczek, tym razem bliżej lat 80. I jest to już deep cut taki, pan, który nazywa się LJ Reynolds. Myślę, że mogliście o nim nie słyszeć, bo pan ewidentnie bardzo się inspirował Lutherem Vandrossem, jak zaraz usłyszycie. I utwór nazywa się...
1: Zdjęcia też ma takie w tym stylu. Tak.
0: No wtedy wszyscy się chcieli być jak Luther Vandross, wiadomo. Utwór nazywa się Traveling, ale też wokalnie, no usłyszycie to.

Tak jest, moi drodzy. Teraz twórca naszego dżingla, czyli Mos, nasz dobry ziomeczek, który wypuścił nawet utwór Deluxe Affair i tym razem ma gościa, gościnie nawet dokładnie, Josie, która robi wokal.

0: Aż się chce iść poruszać.
1: To dobrze powiedziałeś poruszać. Moi drodzy, lecimy dalej. Teraz gościu pochodzący z Teksasu, Dylan Chambers i zespół pochodzący z Kanady, The Free Label. Nie wydali nowy singiel wspólnie, Show Me What You Got.

Oh yeah. A teraz za to trio muzyków pochodzących z Malezji? Możesz, patrz, już zapomniałem, a sklerozę. Nie, Indonezji, przepraszam, z Indonezji. T. Marlowe's. A i kawałek nazywa się I'm Just a Girl.

0: Taką ma być audycję podróżującą, można by powiedzieć.
1: Troszkę tak.
0: Podróżniczą, bo teraz z kolei wybieramy się do Japonii. Bo stamtąd pochodzi konkretnie z Tokio zespół Billy Rom. I teraz nowy utwór, to również wydali. Nazywa się on Boogie.

0: Ale końcówka taka dobra, że nie chciałem wyłączać.
1: No.
0: O, gdzie?
1: No. Tak się zastanawiałem poza tym, czy skoro jest G-Funk i skoro jest K-Pop, to czy to był Jap-Funk?
0: Możemy ustanowić, że tak od tej pory będzie.
1: No dobra, to tak zróbmy.
0: Wracamy jeszcze raz do lat 70., ale już naprawdę końcóweczka, 79. rok. Ale artysta dla tej audycji bardzo dobrze znany, nazywa się Vernon Burch. Dlatego znany, bo w naszej pierwszej ever audycji, jaką graliśmy te 10 lat temu, leciał jego piękny utwór pod tytułem Get Up. I z tej płyty też Get Up, jest, no tam są same piękne utwory, ale jest jeszcze jeden taki, nazywa się Never Can Find A Way, Hot Love. A więc Vernon zawsze sztos.

0: No i to był Vernon Barch, właśnie no, to, tak jak gadamy, trochę mu tu basu urwało w tej wersji.
1: Jakieś niestety.
0: Oldschoolowe nagranie, wiecie, z lat 70. widać kiepsko zmasterowane niestety.
1: Albo zdigitalizowane.
0: Albo kiepsko zdigitalizowane. Moi drodzy, tak czy jak zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji What Funk w Radio Campus. Mam nadzieję, że tą naszą podróż dookoła świata wybraliście się z nami i trochę się rozruszaliście w tych funkowych grubach. No i co, zapraszamy was za tydzień na ciąg dalszy. Będzie coraz więcej już zawsze grubu. Powsze czasy.
1: Da się.
0: Moi drodzy, a takich ogłoszeń to co, jutro jak coś pada, to ja idę na Olivier Dean, więc zapraszam. Nie wiem, czy mnie w tym tłumie gdzieś znajdziecie, ale może ktoś zbije piątkę.
1: No ale ostatnio na koncercie
0: Tak, no ostatnio poznaliśmy fana, jeżeli nas słuchasz, mój drogi, to pozdro. Pozdrawiamy cię serdecznie. Naszego nowego przyjaciela z Barki. No i tyle, moi drodzy. Ja nazywam się Kuba.
1: Ja nazywam się Fab.
0: I słyszymy się za tydzień, a na koniec zostawiamy was w klimacie już stricte imprezowym, współczesnym. Dwie ekipy, Beardy i Kelly Say, i to jest Sweet Love i DJ Fudge Remix Radio Edit. Już bardziej się nie da.
1: dłuższego tytułu nie było.
0: Tak jest. Trzymajcie się dobrze, dużo ciepełka. Yo!

Witam wszystkich słuchaczy Radia Campus. Z tej strony Szymon Gąsiorek albo Pimpon. I jest taka sytuacja. Zadzwonił do mnie Grochu, czyli człowiek, który wydaje muzykę w swojej oficynie You Know Me Records. Zadzwonił rok temu i spytał się, czy zrobię utwór na nową składankę, która zawiera muzykę perkusistów pod tytułem Portrety. Powiedziałem, że chętnie zrobię. Grochu zadzwonił też kilka dni temu i zapytał, czy zrobię audycję w związku z premierą tej składanki w Radiu Campus. Powiedziałem, chętnie zrobię. I dlatego właśnie do was teraz mówię. Pierwszy utwór, który wysłuchaliśmy, to utwór pod tytułem Rock Fluid zespołu G-Bop Orchestra, w którym miałem i czasem wciąż mam przyjemność grać, a który prowadzi perkusistka i kompozytorka Greta Ikot, pochodząca z Londynu, a od lat mieszkająca w Kopenhadze. Greta gra również w zespole, który chyba niestety można powiedzieć, że miał krótką historię, albo działa w bardzo wolnym tempie. Zespół nazywa się Brother Magnus, a właściwie Maunus. I jest to zespół składający się z dwóch perkusji i z dwóch gitar. I chciałbym zaprezentować utwór z ich jedynej płyty, który nazywa się Fingerspiel.

Brother Magnus, dwie gitary, dwie perkusje, bo perkusja to temat tej audycji z racji tego, że powstała ona z okazji premiery składanki perkusyjnej Portrety 3, która ukaże się w You Know Me Records 31 maja, czyli w niedzielę, i z tej też okazji zagramy koncert premierowy w Spatifie w Warszawie, na który zapraszamy. Kolejnym perkusistą, który mnie inspirował w życiu, jest Chad Taylor, a zwłaszcza w duecie z Robem Mazurkiem Chicago Underground Duo. I teraz chciałbym zagrać ich utwór pod tytułem Click Song, który otwiera ich ostatni album Hyperglyph.

Chicago Underground Duo, niegdyś mieszkający i pracujący w Chicago. Teraz miejsce zamieszkania każdego z tych muzyków się zmieniło, tak jak i innego perkusisty z Chicago, który obecnie stacjonuje w Amsterdamie, a jest to Frank Rosalie. 2 lata temu nagrał album z wokalistką Ibelize Ferragutti, Mestizx, nie wiem jak się czyta, ale posłuchamy utworu pod tytułem Destecher.

Od Michaeli Turcerowej na saksofonie przeszliśmy płynnie do utworu ze składanki, którą wydało Niege Niege Tapes. Pewnie wielu ludzi kojarzy ten label afrykański, który kilka lat temu rozsławił się głównie promocją między innymi takiego gatunku jak singeli. A to jest akurat składanka z muzyką tradycjonalną pod tytułem Buganda Royal Music Revival. A jak już jesteśmy w temacie Afryki, to co prawda jest to polski twórca, ale myślę, że gdyby nie było tego okresu, gdzie Niege Niege stało się fenomenem na skalę światową, to ta płyta też by tak nie zabrzmiała. A mówię o turboobrocie Macieja Maciągowskiego. Jest to muzyka elektroniczna, ale bardzo perkusyjna w pewnym sensie, bardzo energetyzująca. Utwór pod tytułem Apache.

Zostajemy jeszcze chwilę w elektronicznej muzyce, bardzo rytmicznej, bardzo energetyzującej. I chciałbym zaprezentować twórcę, który mnie od kilku lat inspiruje, chyba głównie przez bezpośredniość przekazu dźwiękowego. Jest to Lorenzo Senni, Włoch, i posłuchamy jego utworu Discipline of Enthusiasm.

Przechodzimy bezpośrednio tym razem do tematu składanki Portrety 3, która w niedzielę ukaże się nakładem You Know Me Records. Zresztą nie tylko nakładem, bo jest to w ogóle autorski pomysł Grocha, żeby coś takiego stworzyć. Składankę, która pokazuje, że perkusiści robią swoją muzykę autorską. Właśnie jest to trzecia edycja, na której grają Jan Pieniążek, Patrycja Wybrańczyk, Albert Karch, ja, Jacek Prościński, Piotr Waglewski, czyli Emadę, Piotr Gwadera i Ola Rzepka. A na początku posłuchamy utworu, który był singlem tej składanki, czyli Jacek Prościński, znany też jako Huhu, Squid Song.

Od utworu Jacka Prościńskiego płynnie przeszliśmy do dronu Oli Rzepki pod tytułem War Lullaby 22206-19 BPM. A teraz posłuchamy kolejnego utworu ze składanki perkusisty, który jest znany ze stworzenia swojego gatunku pod tytułem Footwork, czyli mieszanki footworku i oberka. Piotr Gary Gwadera i piosenka pod tytułem A Deal with the Deal, a tribute to Władysław Perkiewicz.

Przypominam jeszcze raz, w niedzielę ukaże się składanka Portrety 3. 8 utworów perkusistek i perkusistów wydanych w You Know Me Records oraz koncert premierowy w Spatifie w Warszawie. Zapraszamy. Pod koniec pokażę wam jeszcze, co ja przygotowałem na składankę.

W niedzielę czeka mnie niecodzienna sytuacja, ponieważ jednego dnia zagram dwa koncerty. Jeden o 12 w Gdańsku, a drugi właśnie, o którym już mówiłem, zagramy w Spatifie wieczorem po 20. I to jest ciekawa sytuacja. Złożyło się tak, bo spotkałem właśnie akurat Grocha w Lublianie na festiwalu MENT, gdzie był też Kuba Knera z portalu Nowe Idzie od Morza albo z Fundacji Palma, która właśnie organizuje serię koncertów w samo południe. Koncerty odbywające się w weekendy o 12. I tak się złożyło, że jakoś ta trasa, powiedzmy, koncertowa się złożyła w całość. Kuba zaprosił mnie do Wrzeszcza, a tam wykonam materiał, który pochodzi z projektu Drums for Health. Są to repetytywne, polirytmiczne ćwiczenia perkusyjne, które gram w intencji zdrowia. I teraz na koniec zostawię was jeszcze z jednym z moich utworów. Drums for Health właśnie, numer 5. I pozdrawiam Pimpon, Szymon Gąsiorek. Mam nadzieję, że widzimy się w Spatifie.

you are so into me.

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

się nie żyła. Płakałem w k***, to był koniec świata. Ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie, na żolce 5 lat później.

halo. Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas po

0: 97,1 FM.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

Campus. Same sztosy.

chodzi tylko o blask. Mam szczęście w planach, a nade mną niebo jak czarny dym. I nie zmienia się nic, i nie zmienia się nic. Chcę poczuć blask, chcę poczuć świt. Chodzi tylko